0: Jest środa. Improwizowane ładunki wybuchowe znaleziono w mieszkaniu 66-latka z Wrocławia, który miał planować zamachy na premiera i szefa MON-u. Radni Rudy Śląskiej domagają się ustalenia winnych zanieczyszczenia metalami ciężkimi hałdy Pokój 1. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach inwestuje w rozwój, a korzystają na tym pacjenci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prokuratura chce, by trafił do aresztu. Dziś wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd.
2: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
3: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
2: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
3: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
2: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia.
0: Tym tematem zajął się Piotr Durys.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Konkretnych działań związanych z hałdą Pokój 1 domagają się radni z Rudy Śląskiej. W tej sprawie zwołano wczoraj nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Radni oczekują planu naprawczego, rzetelnych badań zanieczyszczeń gleby, wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych oraz powietrza, a także badań zdrowotnych dla mieszkańców. Radni chcą również ustalenia odpowiedzialnych za zanieczyszczenia i określenia, kto jest zobowiązany do przeprowadzenia prac naprawczych. Nowoczesny sprzęt, nowe centrum teranostyczne i miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach inwestuje w rozwój, co jak mówił w Radiu Katowice dyrektor ośrodka profesor Sławomir Blamek, realnie zmienia standardy leczenia pacjentów.
4: Rzeczywiście pozyskane środki umożliwiły nam wybudowanie nowego centrum teranostycznego oddziału terapii izotopowej, który jest jednym z symboli naszego instytutu. Nasz instytut już od dawna jest znany nie tylko na Śląsku, ale w całym kraju z leczenia chorób układu wewnątrzwydzielniczego, chorób nowotworowych.
0: Dyrektor

0: Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach podkreślił, że inwestycje znacznie poprawiły dostępność do wielu różnych świadczeń. Ponad 70 nowych mieszkań oddano do użytku w Świętochłowicach. To lokale w dwóch nowo wybudowanych blokach przy ulicy Śląskiej powstały w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Zamieszkają tam rodziny, które stać na regularne płacenie czynszu, ale nie mają zdolności kredytowej na zakup własnego mieszkania. Reporter Radia Katowice Artur Zubek pytał mieszkańców, którzy odebrali już swoje klucze, o ich dalsze plany.
1: Piękny lokal, wykończony pod klucz, jak to można powiedzieć. Tylko mebelki, wprowadzamy się i zaczynamy nowe życie.
2: Tu też chodziło o to, że nie chcieliśmy takiego wysokiego kredytu brać, prawda? Tutaj jednak to wszystko inaczej wygląda.
3: Mam już auto, że tak powiem, przygotowane z farbami, ze wszystkim. Myślę, że już dzisiaj coś zacznę. No nie ukrywam, że do końca miesiąca chciałbym już z całą rodziną się tutaj wprowadzić.
0: Inwestycja w Świętochłowicach kosztowała niespełna 32 miliony złotych. Zdaniem meteorologów, środa w regionie do południa pochmurna z przelotnym deszczem. W drugiej części dnia pojawi się więcej rozpogodzeń. Na termometrach maksymalnie zobaczymy do 13 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku na Kijów, poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Rakieta uderzyła w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Z kolei ukraiński prezydent przekazał, że pociski uderzyły też w infrastrukturę energetyczną, w tym w elektrociepłownię. Władimir Zełenski dodał, że strona ukraińska nie otrzymała wcześniejszego ostrzeżenia o ataku od swoich zachodnich partnerów i że to już drugi taki przypadek, jednak nie wskazał, o które państwa chodzi. Nasze systemy obrony przeciwlotniczej ostrzegają nas, gdy pociski i rakiety są w bezpośredniej bliskości miasta. Według naszego wywiadu Rosja przygotowuje kolejne uderzenia na nasz kraj, napisał Władimir Zełenski w mediach społecznościowych. Senat uchwalił z poprawkami ustawę o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Nowe przepisy przyspieszą działania służb, zapewnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Dzięki poprawkom przyjętym przez Senat, zarówno przestępstwa, które dotyczą takich czynów jak zlecanie zabójstwa, namawianie do popełnienia samobójstwa, czy też podżeganie do samookaleczenia się, będą wykonywane natychmiastowo. Poprawki, które zostały przyjęte ponad podziałami politycznymi w Senacie, dotyczą przyspieszenia postępowania z dni do godzin.
0: Ustawa trafi w przyszłym tygodniu do dalszych prac w Sejmie, a później na biurko prezydenta. To już druga ustawa w tej sprawie. Poprzednią Karol Nawrocki zawetował w styczniu. Z kolei rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wsparcia dla rolników poszkodowanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wsparcie wyniesie od 1000 do 3000 zł za hektar, wylicza rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Chodzi konkretnie o rolników, których uprawy ucierpiały w 2026 roku wskutek przymrozków, gradu, deszczu, huraganu albo ekstremalnych temperatur. Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód.
0: Jak wynika z danych wojewodów, szkody wystąpiły na powierzchni 550 tysięcy hektarów.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich o kolejnym kroku w negocjacjach członkowskich Ukrainy z Unią Europejską. Wczoraj otwarto obszary konkurencyjności i rynku wewnętrznego. Rozpoczęcie rokowań było możliwe po zniesieniu przez Węgry utrzymywanego od lipca weta.
4: To ważny krok Ukrainy w negocjacjach z Unią, ale tak naprawdę niczego nie przesądza. Teraz dopiero rozpoczną się trudne rokowania. Otwarcie kolejnych obszarów negocjacyjnych to, jak mówił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, okazja do przedstawienia warunków akcesji.
5: I to jest coś, co bardzo często na przykład polski biznes podnosi, że są otwarci na konkurencję, ale chcą, żeby ukraińskie przedsiębiorstwa spełniały te same wymogi, które spełniają przedsiębiorstwa z Polski.
4: Ukraina otworzyła już 4 obszary negocjacyjne z 6, co przekłada się na 17 rozdziałów z 33. Na koniec do otwarcia pozostaje m.in. rolnictwo, czyli najtrudniejszy obszar, biorąc pod uwagę rozmiary ukraińskiego rolnictwa z ogromnym potencjałem produkcyjnym, wywołującym obawy europejskich rolników. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się za ocean. Po 30 latach zapadł wyrok w sprawie morderstwa Tupaka Shakura. Dwayne Davis, były szef gangu, został skazany na 40 lat więzienia za zorganizowanie zabójstwa słynnego rapera. We wrześniu ława przysięgłych uznała Davisa za winnego morderstwa z użyciem

0: niebezpiecznego narzędzia, do którego doszło w wyniku strzelaniny w Las Vegas 7 września 1996 roku.
1: Davis zapowiedział, że odwoła się od wyroku. Skazanie 63-letniego szefa gangu było pierwszym przełomem w tej nierozwiązanej przez lata sprawie. Prokuratorzy argumentowali, że choć Davis osobiście nie oddał strzałów, to on kierował grupą, która dokonała zabójstwa. W swoich wspomnieniach przyznał, że dostarczył broń użytą podczas popełnienia przestępstwa. Kluczowym dowodem w sprawie były słowa samego Davisa, który wielokrotnie i publicznie przyznawał, że znajdował się w białym Cadillacu, z którego oddano śmiertelne strzały. W zamian za zapewnienie immunitetu przed odpowiedzialnością karną ujawnił on organom ścigania swój udział w śmierci Tupaka. Podczas tajnego przesłuchania w 2008

0: opisał swoją rolę w wydarzeniach w 2019 roku w wspomnieniach, co odbiło się szerokim echem w mediach i zaowocowało licznymi wywiadami, jednak książka oraz wywiady, w których szczegółowo opisał swój udział w zabójstwach Tupaka, sprawiły, że przestało obowiązywać zawarte z władzami porozumienie chroniące go przed postawieniem zarzutów karnych. W rezultacie sędzia zezwolił na wykorzystanie złożonych przez niego wcześniej zeznań policyjnych w sprawie o morderstwo. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noce już coraz chłodniejsze. Na termometrach tylko od 1 do 9 stopni, ale na południowym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki. Miejscami słabe opady deszczu. Przelotnie popada też w ciągu dnia, głównie na północy i wschodniej połowie kraju, a termometry pokażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż z ośrodkiem 1005 hektopaskali nad południową Szwecją pogłębia się i przemieszcza na wschód. Wydano ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe oraz przed silnym wiatrem na Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-zachodni skręcający na zachodni do północno-zachodniego 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowy skręcający na zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 do 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr południowy skręcający na zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, wzrastający na 5 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni 6 do 7, w porywach 8, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni 6 do 7, w porywach 8, słabnący na 5 do 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk.

się do drzew. Kłaniam się słońcu.

łaskawi.

0: Jest środa. Improwizowane ładunki wybuchowe znaleziono w mieszkaniu 66-latka z Wrocławia, który miał planować zamachy na premiera i szefa MON-u. Radni Rudy Śląskiej domagają się ustalenia winnych zanieczyszczenia metalami ciężkimi hałdy Pokój 1. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach inwestuje w rozwój, a korzystają na tym pacjenci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prokuratura chce, by trafił do aresztu. Dziś wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd.
2: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
3: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
2: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
3: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
2: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia.
0: Tym tematem zajął się Piotr Durys.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Konkretnych działań związanych z hałdą Pokój 1 domagają się radni z Rudy Śląskiej. W tej sprawie zwołano wczoraj nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Radni oczekują planu naprawczego, rzetelnych badań zanieczyszczeń gleby, wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych oraz powietrza, a także badań zdrowotnych dla mieszkańców. Radni chcą również ustalenia odpowiedzialnych za zanieczyszczenia i określenia, kto jest zobowiązany do przeprowadzenia prac naprawczych. Nowoczesny sprzęt, nowe centrum teranostyczne i miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach inwestuje w rozwój, co jak mówił w Radiu Katowice dyrektor ośrodka profesor Sławomir Blamek, realnie zmienia standardy leczenia pacjentów.
4: Rzeczywiście pozyskane środki umożliwiły nam wybudowanie nowego centrum teranostycznego oddziału terapii izotopowej, który jest jednym z symboli naszego instytutu. Nasz instytut już od dawna jest znany nie tylko na Śląsku, ale w całym kraju z leczenia chorób układu wewnątrzwydzielniczego, chorób nowotworowych.
0: Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach podkreślił, że inwestycje znacznie poprawiły dostępność do wielu różnych świadczeń. Ponad 70 nowych mieszkań oddano do użytku w Świętochłowicach. To lokale w dwóch nowo wybudowanych blokach przy ulicy Śląskiej, powstały w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Zamieszkają tam rodziny, które stać na regularne płacenie czynszu, ale nie mają zdolności kredytowej na zakup własnego mieszkania. Reporter Radia Katowice Artur Zubek pytał mieszkańców, którzy odebrali już swoje klucze, o ich dalsze plany.
5: Piękny lokal, wykończony pod klucz, jak to można powiedzieć. Tylko mebelki, wprowadzamy się i zaczynamy nowe życie.
6: Tu też chodziło o to, że nie chcieliśmy takiego wysokiego kredytu brać, prawda? Tutaj jednak to wszystko inaczej wygląda.
7: Mam już auto, że tak powiem, przygotowane z farbami, ze wszystkim. Myślę, że już dzisiaj coś zacznę. No nie ukrywam, że do końca miesiąca chciałbym już z całą rodziną się tutaj wprowadzić.
0: Inwestycja w Świętochłowicach kosztowała niespełna 32 miliony złotych. Zdaniem meteorologów środa w regionie do południa pochmurna z przelotnym deszczem. W drugiej części dnia pojawi się więcej rozpogodzeń. Na termometrach maksymalnie zobaczymy do 13 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Radio. Patryk Lachowski, zapraszam na

0: Aktualności jedynki. 15 lat w więzieniu może spędzić mieszkaniec Wrocławia, który groził i przygotowywał zamach na premiera i ministra spraw zagranicznych. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura chce, by 66-latek trafił do aresztu. Dziś sąd zajmie się wnioskiem w tej sprawie.
1: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
2: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
1: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
2: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
1: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Groził portierowi, został zatrzymany przez policję. To z kolei historia 52-latka, który wyciągnął nóż w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu, mówi rzeczniczka jarosławskiej policji Anna Długosz.
3: Podczas kłótni z portierem mężczyzna, trzymając w ręku nóż, kierował wobec niego groźby. W obawie o swoje bezpieczeństwo portier zamknął się w pomieszczeniu portierni. W tym czasie mężczyzna wybił szybę, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci podjęli szybko działania, w wyniku których zatrzymali 52-latka. Mężczyzna miał przy sobie nóż.
0: I był wcześniej dobrze znany policji. A teraz kiepska informacja dla kierowców tankujących benzynę. Dziś zapłacimy więcej za 95, która podrożała o 5 groszy do poziomu 7 zł i 11 groszy za litr. Rosnące ceny benzyny, zdaniem ministra energii, są spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie. Miłosz Motyka zauważa, że na całym świecie panują rekordowe ceny paliw. I dodaje, że prezydent Karol Nawrocki powinien w tej sprawie porozmawiać z Donaldem Trumpem i nakłonić go do zakończenia tej wojny.
4: I to się wydaje najbardziej skutecznym, najbardziej możliwym, bo ingerencja w zakres podatkowy jest maksymalna. My obniżyliśmy te zakresy do absolutnego minimum, jeżeli chodzi o akcyzę, jeżeli chodzi o VAT, jeżeli chodzi o sztywną marżę, jeżeli chodzi o cenę maksymalną. Więc państwo ze swojej strony robi absolutne maksimum, żeby te ceny obniżyć.
0: Z kolei olej napędowy jest dziś tańszy o 4 grosze. Za litr diesla zapłacimy maksymalnie 7 zł i 98 groszy.
5: To są aktualności jedynki.
0: To była jedna z największych akcji wymierzonych w internetowych oszustów. Giganci technologiczni tacy jak Meta, Google czy Adobe oraz m.in. FBI i amerykański Departament Sprawiedliwości doprowadzili wspólnie do zamknięcia 3 700 000 kont, stron i grup na Facebooku i Instagramie wykorzystywanych przez przestępców.
6: Organy ścigania potwierdziły aresztowanie 28 osób, a także uratowanie 117 osób, które padły ofiarą handlu ludźmi i były przetrzymywane wbrew własnej woli w ośrodkach w Ganie, skąd prowadzono przestępczą działalność. W październiku przedstawiciele policji z kilku krajów oraz wielkich firm technologicznych spędzili tydzień w Londynie, współpracując nad wykryciem i likwidacją internetowych sieci oszustw działających w Nigerii, Ganie i sąsiednich państwach. Oszuści podszywali się na Facebooku i Instagramie głównie pod obywateli Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a część osób zaangażowanych w ten proceder sama była ofiarami handlu ludźmi, przetrzymywanymi wbrew własnej woli. Usunięto miliony fałszywych kont, aresztowano 28 osób, a firmy zapowiadają, że planują powtórzyć tego typu wspólną operację. Komunikat opublikowany w serwisie informacyjnym firmy Meta określa to przedsięwzięcie mianem pierwszej wspólnej akcji wymierzonej na szeroką skalę w przestępcze sieci zajmujące się oszustwami w regionie Afryki Zachodniej oraz według Mety największej tego typu operacji w historii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Po chłodnej nocy z przygruntowymi przymrozkami na południowym wschodzie Polski środa zapowiada się raczej deszczowo. Przelotnie popada przede wszystkim na północy i wschodzie, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 9 do 15 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest środa. Improwizowane ładunki wybuchowe znaleziono w mieszkaniu 66-latka z Wrocławia, który miał planować zamachy na premiera i szefa MON-u. Radni Rudy Śląskiej domagają się ustalenia winnych zanieczyszczenia metalami ciężkimi hałdy Pokój 1. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach inwestuje w rozwój, a korzystają na tym pacjenci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kościuszko.

0: Siniaka Kamysza. Prokuratura chce, by trafił do aresztu. Dziś wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd.
1: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
2: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
1: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
2: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
1: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia.
0: Tym tematem zajął się Piotr Durys.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Konkretnych działań związanych z hełdą Pokój 1 domagają się radni z Rudy Śląskiej. W tej sprawie zwołano wczoraj nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Radni oczekują planu naprawczego, rzetelnych badań zanieczyszczeń gleby, wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych oraz powietrza, a także badań zdrowotnych dla mieszkańców. Radni chcą również ustalenia odpowiedzialnych za zanieczyszczenia i określenia, kto jest zobowiązany do przeprowadzenia prac naprawczych. Nowoczesny sprzęt, nowe centrum teranostyczne i miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach inwestuje w rozwój, co jak mówił w Radiu Katowice dyrektor ośrodka profesor Sławomir Blamek, realnie zmienia standardy leczenia pacjentów.
4: Rzeczywiście pozyskane środki umożliwiły nam wybudowanie nowego centrum teranostycznego oddziału terapii izotopowej, który jest jednym z symboli naszego instytutu. Nasz instytut już od dawna jest znany nie tylko na Śląsku, ale w całym kraju z leczenia chorób układu wewnątrzwydzielniczego, chorób nowotworowych.
0: Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach podkreślił, że inwestycje znacznie poprawiły dostępność do wielu różnych świadczeń. Ponad 70 nowych mieszkań oddano do użytku w Świętochłowicach. To lokale w dwóch nowo wybudowanych blokach przy ulicy Śląskiej powstały w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Zamieszkają tam rodziny, które stać na regularne płacenie czynszu, ale nie mają zdolności kredytowej na zakup własnego mieszkania. Reporter Radia Katowice Artur Zubek pytał mieszkańców, którzy odebrali już swoje klucze, o ich dalsze plany.
5: Piękny lokal, wykończony pod klucz, jak to można powiedzieć. Tylko mebelki, wprowadzamy się i zaczynamy nowe życie.
6: Tu też chodziło o to, że nie chcieliśmy takiego wysokiego kredytu brać, prawda? Tutaj jednak to wszystko inaczej wygląda.
7: Mam już auto, że tak powiem, przygotowane z farbami, ze wszystkim. Myślę, że już dzisiaj coś zacznę. No nie ukrywam, że do końca miesiąca chciałbym już z całą rodziną się tutaj wprowadzić.
0: Inwestycja w Świętochłowicach kosztowała niespełna 32 miliony złotych. Zdaniem meteorologów środa w regionie do południa pochmurna z przelotnym deszczem. W drugiej części dnia pojawi się więcej rozpogodzeń. Na termometrach maksymalnie zobaczymy do 13 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na plaży w Karwi na Pomorzu znaleziono wczoraj obiekt przypominający drona. Sprawę wyjaśniają prokuratura i żandarmeria wojskowa.
10: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi, powiat Pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
9: O czym mówił rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Badania obiektu mają wykluczyć możliwe zagrożenia biologiczne, chemiczne oraz te związane z materiałami wybuchowymi. Komisja Wenecka stwierdziła, że prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Eksperci organu doradczego Rady Europy uznali, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie może odbyć się nawet bez głowy państwa. Karol Nawrocki dotąd nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
8: Komisja Wenecka potwierdza stanowisko koalicji rządzącej. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm muszą zostać dopuszczeni do orzekania, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Pan prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania od sędziów prawidłowo wybranych przez parlament, bo to on decyduje.
8: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że opinia Komisji Weneckiej nie

0: jest wiążąca i nie ma żadnej mocy prawnej. Jak dodaje, ślubowanie jest niezbędne, aby sędzia mógł przystąpić do swoich obowiązków.
1: Przyjęcie ślubowania w obecności, czyli wobec pana prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych.
0: Na złożenie ślubowania czeka jeszcze minister Maciej Berek. Kancelaria prezydenta oczekuje od niego dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w charakterze radcy prawnego. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: W aktualnościach teraz o utrudnieniach na polsko-rosyjskiej granicy. Dziś i w piątek strona rosyjska przeprowadzi prace konserwacyjne na przejściach w Bezladach i Grzechotkach. Ruch zostanie częściowo wstrzymany, informuje Jarosław Rutkowski z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach od 9 do 13, 14 października na przejściu granicznym Grzechotki Mamonowo 2 oraz 16 października na przejściu granicznym Bezledy Bagriatonowsk.
2: Z kolei ruch na przejściach granicznych w Gronowie i Gołdapi nadal jest zawieszony.
4: To są aktualności jedynki.
2: Nie ma jednej przyczyny przemocy wśród dzieci. Składają się na to różne czynniki, uważa Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ekspert mówił w Polskim Radiu 24, że młodociani sprawcy przemocy często sami jej doświadczali.
5: Przestrzegam przed taką pokusą szukania jakiejś jednej przyczyny zła, przyczyny przemocy, bo nie ma jednej przyczyny. To jest zazwyczaj splot różnych czynników, różnych okoliczności. Ważne jest to, że badania naukowe pokazują, że faktycznie też przemoc rodzi przemoc. To znaczy sprawcy przemocy, czy dorośli, czy młodociani, często sami jej też doświadczyli. Nie jest to mechanizm zdeterminowany, że jeśli ktoś rzeczywiście miał takie doświadczenia, to na pewno też będzie to robił. Natomiast taka zależność i tak jakby zwiększone ryzyko istnieje.
2: Policja ocenia, że sytuacja w sieci się stabilizuje, a niepokojących publikacji jest coraz mniej. Według mundurowych większość incydentów to żarty osób zainspirowanych wydarzeniami w Ostrołęce i Wyszkowie, które chciały zaistnieć w sieci. Łącznie zatrzymano 135 osób, a patrole przy szkołach mają zostać utrzymane co najmniej przez kilka najbliższych dni. Na koniec Czechy i nadzwyczajne opodatkowanie rafinerii poparte przez posłów. Nowy podatek w praktyce obejmie tylko polski Orlen, czyli jedynego producenta paliw w Czechach. Rządowy projekt krytykuje część opozycji.
6: Podatek ma obowiązywać w roku bieżącym i kolejnym. Pozyskane z niego środki mają zrekompensować działania podejmowane w celu obniżenia cen paliw na stacjach. Orlen Unipetrol, właściciel rafinerii w Litwinowie i Kralupach nad Wełtawą, ostrzega, że nowe obciążenie ograniczy środki na modernizację zakładów. Kwestionuje też zgodność projektu z czeską konstytucją, wskazując na jego wsteczne działanie oraz fakt, że uderza w jedną firmę. Zastrzeżenia wobec rządowego projektu ma też opozycyjna Obywatelska Partia Demokratyczna. To ewidentnie lex Orlen, a zarazem rozwiązanie, które na pewno nie doprowadzi do obniżki cen paliw. W efekcie może zagrozić inwestycjom, których Czechy potrzebują, powiedział lider ugrupowania Marcin Kupka. Nie podzielam tych obaw, ponieważ firma nie mogła spodziewać się takich zysków. Państwo czeskie ma prawo odzyskać z tych środków tę część pieniędzy, którą przeznaczyło na pomoc obywatelom i firmom, argumentowała minister finansów Alena Schillerowa. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Projektem nowelizacji zajmie się teraz Komisja Budżetowa Izby Poselskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Noc chłodna z jednocyfrowymi wskazaniami termometrów i przygruntowymi przymrozkami na południowym wschodzie. Przed nami deszczowy dzień. Powoda głównie na północy i we wschodniej części kraju, a termometry pokażą przeważnie od 9 do 15 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.

0: Jest środa. Improwizowane ładunki wybuchowe znaleziono w mieszkaniu 66-latka z Wrocławia, który miał planować zamachy na premiera i szefa MON-u. Radni Rudy Śląskiej domagają się ustalenia winnych zanieczyszczenia metalami ciężkimi hałdy Pokój 1. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach inwestuje w rozwój, a korzystają na tym pacjenci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prokuratura chce, by trafił do aresztu. Dziś wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd.
2: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
3: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia

0: wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
1: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
0: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
1: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia.
2: Tym tematem zajął się Piotr Durys.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
2: Konkretnych działań związanych z hełdą Pokój 1 domagają się radni z Rudy Śląskiej. W tej sprawie zwołano wczoraj nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Radni oczekują planu naprawczego, rzetelnych badań zanieczyszczeń gleby, wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych oraz powietrza, a także badań zdrowotnych dla mieszkańców. Radni chcą również ustalenia odpowiedzialnych za zanieczyszczenia i określenia, kto jest zobowiązany do przeprowadzenia prac naprawczych. Nowoczesny sprzęt, nowe centrum teranostyczne i miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach inwestuje w rozwój, co jak mówił w Radiu Katowice dyrektor ośrodka profesor Sławomir Blamek, realnie zmienia standardy leczenia pacjentów.
4: Rzeczywiście pozyskane środki umożliwiły nam wybudowanie nowego centrum teranostycznego oddziału terapii izotopowej, który jest jednym z symboli naszego instytutu. Nasz instytut już od dawna jest znany nie tylko na Śląsku, ale w całym kraju z leczenia chorób układu wewnątrzwydzielniczego, chorób nowotworowych.
2: Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach podkreślił, że inwestycje znacznie poprawiły dostępność do wielu różnych świadczeń. Ponad 70 nowych mieszkań oddano do użytku w Świętochłowicach. To lokale w dwóch nowo wybudowanych blokach przy ulicy Śląskiej powstały w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Zamieszkają tam rodziny, które stać na regularne płacenie czynszu, ale nie mają zdolności kredytowej na zakup własnego mieszkania. Reporter Radia Katowice Artur Zubek pytał mieszkańców, którzy odebrali już swoje klucze, o ich dalsze plany.
5: Piękny lokal, wykończony pod klucz, jak to można powiedzieć. Tylko mebelki, wprowadzamy się i zaczynamy nowe życie.
6: Tu też chodziło o to, że nie chcieliśmy takiego wysokiego kredytu brać, prawda? Tutaj jednak to wszystko inaczej wygląda.
7: Mam już auto, że tak powiem, przygotowane z farbami, ze wszystkim. Myślę, że już dzisiaj coś zacznę. No nie ukrywam, że do końca miesiąca chciałbym już z całą rodziną się tutaj wprowadzić.
2: Inwestycja w Świętochłowicach kosztowała niespełna 32 miliony złotych. Zdaniem meteorologów, środa w regionie do południa pochmurna z przelotnym deszczem. W drugiej części dnia pojawi się więcej rozpogodzeń. Na termometrach maksymalnie zobaczymy do 13 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Radio. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki jest gotowy wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów. Tak mówił w wywiadzie dla Rzeczypospolitej. Postawił jednak warunek. Do stołu chce usiąść z premierem Donaldem Tuskiem, a nie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Szef rządu negocjacjami w tej sprawie jednak nie jest zainteresowany, bo jak mówi, ta kwestia negocjacjom nie podlega.
10: W wywiadzie prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że porozumienie dotyczące nominacji ambasadorskich nadal jest możliwe, ale jego rozmówcą powinien być szef rządu, a nie minister spraw zagranicznych. Pytany, czy sam wystąpi do premiera z inicjatywą rozmów, odpowiedział, że jego deklarację należy traktować jako sygnał skierowany do szefa rządu. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz uważa, że to dobre rozwiązanie.
11: Jeżeli pomocnik nic nie może, to trzeba rozmawiać z kierownikiem i tutaj kierunek jest absolutnie właściwy.
10: Premier Donald Tusk odpowiedział krótko. Kwestia nominacji nie może być przedmiotem negocjacji.
12: To rząd mianuje ambasadorów, a prezydent w sytuacjach wyjątkowych może odmówić podpisu, bo może mieć zastrzeżenia do któregoś z ambasadorów, ale nie jest to przedmiot negocjacji i ustaleń. Tak mówi konstytucja.
10: Na podpis prezydenta czeka ponad 40 dyplomatów. Spór na linii prezydent MSZ w tej sprawie trwa od ponad 2 lat. Sylwia Białek, Polskie Radio.
9: Potrzebne są zmiany w prawie pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa w szkole, uważa Piotr Strach z Polski 2050. Poseł mówił o tym w Polskim Radiu 24 i podkreślał, że jego zdaniem nauczyciele powinni mieć szersze uprawnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
13: Powinno być to wzmocnione tak, aby nauczyciele nie mieli potem tyle głowy potencjalnej odpowiedzialności, że

0: jeśli, nie wiem, przytrzyma ucznia, który się szarpie, który coś chce zrobić, nie wiem, rozerwie temu uczniowi koszulkę, to będzie z tego powodu, nie wiem, postępowanie prokuratorskie.
1: Planowane przez resort edukacji zmiany w prawie oświatowym mają być gotowe do 20 października. Minister Barbara Nowacka zapowiedziała, że będą zakładały m.in. poszerzenie uprawnień dyrektorów placówek i ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół. Tymczasem pomoc Ukrainie to sprawa

0: pomocy. Naszym głównym priorytetem są systemy obrony powietrznej do zwalczania rosyjskich dronów odrzutowych. Rosjanie mają obecnie niestety strategiczną przewagę w tej nowej kategorii dronów. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że w najbliższych miesiącach Kreml będzie próbować wykorzystać swoje ostatnie atuty. Dlatego najważniejsze jest, aby wesprzeć Ukrainę podczas nadchodzącej zimy. Putinowi pozostały już tylko dwie karty. Skryta mobilizacja oraz generał zima, jak ją nazywają w Rosji. O potrzebie wsparcia dla Ukrainy razem z ministrem Sikorskim mówili też uczestniczący w warszawskiej debacie ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Niemiec i Norwegii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Silny wiatr, opady śniegu i mgła. W takich warunkach będzie prowadzony remont jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w polskich górach. Rozpoczęła się modernizacja obserwatorium na Śnieżce. Odnowione zostaną pomieszczenia dawnej restauracji, instalacje, okna i dach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał już obiekt wykonawcy. Joanna Harasiewicz z IMGW zapewnia, że budynek zostanie dostosowany do wymogów bezpieczeństwa.
3: Dla nas i dla naszych pracowników jest to też kwestia codziennego komfortu pracy, tego, że będą mogli pracować w nowoczesnych warunkach, w bezpiecznych warunkach, bo to, co robimy tutaj, to jest także dostosowanie budynku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych.
2: Inwestycja ma się zakończyć w 2031 roku, a prace pochłoną łącznie 25 milionów złotych. W aktualnościach jeszcze Francja. Po wczorajszej fali demonstracji i strajku francuscy licealiści zapowiadają kontynuację protestów, ale w nieco innej formie. Liderzy ruchu wezwali do wspólnych demonstracji z powracającymi żółtymi kamizelkami, które mają odbyć się już w ten weekend. Protesty tego ruchu towarzyszyły początkom prezydentury Emmanuela Macrona.
4: Mimo 3 tygodni protestów licealiści nie uzyskali od władz konkretnych odpowiedzi na wiele swoich postulatów, zwłaszcza w sprawie przeznaczenia 10 miliardów euro na oświatę. Przed rozpoczynającymi się w ten weekend feriami chcą pokazać, że nie zamierzają ustępować, a społeczny bunt może się jeszcze rozszerzyć. Wzywamy licealistów, żeby w tę sobotę masowo dołączyli do żółtych kamizelek, abyśmy zjednoczyli wszystkie walki społeczne, apelowali liderzy ruchu. Na razie nie wiadomo, jaka będzie skala sobotnich protestów. W mediach społecznościowych pojawiają się mapy zapowiadające setki akcji protestacyjnych w całym kraju. Do mobilizacji tego dnia wzywają również lewicowe związki zawodowe. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: W 2018 roku ruch żółtych kamizelek wywołany rosnącymi kosztami życia trwał przez kilka miesięcy i stał się jednym z największych ruchów społecznych we współczesnej historii Francji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Po chłodnej nocy przed nami deszczowy dzień. Popada głównie na północy i we wschodniej połowie Polski, a na termometrach zobaczymy od 9 do 15 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest środa. Improwizowane ładunki wybuchowe znaleziono w mieszkaniu 66-latka z Wrocławia, który miał planować zamachy na premiera i szefa MON-u. Radni Rudy Śląskiej domagają się ustalenia winnych zanieczyszczenia metalami ciężkimi hałdy Pokój 1. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach inwestuje w rozwój, a korzystają na tym pacjenci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prokuratura chce, by trafił do aresztu. Dziś wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd.
2: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
3: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterze

0: balistyce podobnej do granatów odłamkowych.
1: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
0: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
1: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia.
2: Tym tematem zajął się Piotr Durys.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
2: Konkretnych działań związanych z hełdą Pokój 1 domagają się radni z Rudy Śląskiej. W tej sprawie zwołano wczoraj nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Radni oczekują planu naprawczego, rzetelnych badań zanieczyszczeń gleby, wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych oraz powietrza, a także badań zdrowotnych dla mieszkańców. Radni chcą również ustalenia odpowiedzialnych za zanieczyszczenia i określenia, kto jest zobowiązany do przeprowadzenia prac naprawczych. Nowoczesny sprzęt, nowe centrum teranostyczne i miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach inwestuje w rozwój, co jak mówił w Radiu Katowice dyrektor ośrodka profesor Sławomir Blamek, realnie zmienia standardy leczenia pacjentów.
4: Rzeczywiście pozyskane środki umożliwiły nam wybudowanie nowego centrum teranostycznego oddziału terapii izotopowej, który jest jednym z symboli naszego instytutu. Nasz instytut już od dawna jest znany nie tylko na Śląsku, ale w całym kraju z leczenia chorób układu wewnątrzwydzielniczego, chorób nowotworowych.
2: Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach podkreślił, że inwestycje znacznie poprawiły dostępność do wielu różnych świadczeń. Ponad 70 nowych mieszkań oddano do użytku w Świętochłowicach. To lokale w dwóch nowo wybudowanych blokach przy ulicy Śląskiej powstały w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Zamieszkają tam rodziny, które stać na regularne płacenie czynszu, ale nie mają zdolności kredytowej na zakup własnego mieszkania. Reporter Radia Katowice Artur Zubek pytał mieszkańców, którzy odebrali już swoje klucze, o ich dalsze plany.
5: Piękny lokal, wykończony pod klucz, jak to można powiedzieć. Tylko mebelki, wprowadzamy się i zaczynamy nowe życie.
6: Tu też chodziło o to, że nie chcieliśmy takiego wysokiego kredytu brać, prawda? Tutaj jednak to wszystko inaczej wygląda.
7: Mam już auto, że tak powiem, przygotowane z farbami, ze wszystkim. Myślę, że już dzisiaj coś zacznę. No nie ukrywam, że do końca miesiąca chciałbym już z całą rodziną się tutaj wprowadzić.
2: Inwestycja w Świętochłowicach kosztowała niespełna 32 miliony złotych. Zdaniem meteorologów środa w regionie do południa pochmurna z przelotnym deszczem. W drugiej części dnia pojawi się więcej rozpogodzeń. Na termometrach maksymalnie zobaczymy do 13 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Radio. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki jest gotowy wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów. Tak mówił w wywiadzie dla Rzeczypospolitej. Postawił jednak warunek. Dostał chce usiąść z premierem Donaldem Tuskiem, a nie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Szef rządu negocjacjami w tej sprawie jednak nie jest zainteresowany, bo jak mówi, ta kwestia negocjacjom nie podlega.
10: W wywiadzie prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że porozumienie dotyczące nominacji ambasadorskich nadal jest możliwe, ale jego rozmówcą powinien być szef rządu, a nie minister spraw zagranicznych. Pytany, czy sam wystąpi do premiera z inicjatywą rozmów, odpowiedział, że jego deklarację należy traktować jako sygnał skierowany do szefa rządu. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz uważa, że to dobre rozwiązanie.
11: Jeżeli pomocnik nic nie może, to trzeba rozmawiać z kierownikiem i tutaj kierunek jest absolutnie właściwy.
10: Premier Donald Tusk odpowiedział krótko. Kwestia nominacji nie może być przedmiotem negocjacji.
12: To rząd mianuje ambasadorów, a prezydent w sytuacjach wyjątkowych może odmówić podpisu, bo może mieć zastrzeżenia do któregoś z ambasadorów, ale nie jest to przedmiot negocjacji i ustaleń. Tak mówi konstytucja.
10: Na podpis prezydenta czeka ponad 40 dyplomatów. Spór na linii prezydent MSZ w tej sprawie trwa od ponad 2 lat. Sylwia Białek, Polskie Radio.
9: Potrzebne są zmiany w prawie pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa w szkole, uważa Piotr Strach z Polski 2050. Poseł mówił o tym w Polskim Radiu 24 i podkreślał, że jego zdaniem nauczyciele powinni mieć szersze uprawnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
13: powinno być to wzmocnione tak, aby nauczyciele nie mieli potem tyle głowy potencjalnej odpowiedzialności, że jeśli, nie wiem, przytrzyma ucznia, który się szarpie, który coś chce zrobić, nie wiem, rozerwie temu uczniowi koszulkę, to będzie z tego powodu, nie wiem, postępowanie prokuratorskie.
9: Planowane przez resort edukacji zmiany w prawie oświatowym mają być gotowe do 20 października. Minister Barbara Nowacka zapowiedziała, że będą zakładały m.in. poszerzenie uprawnień dyrektorów placówek i ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół. Tymczasem pomoc Ukrainie to sprawa priorytetowa dla bezpieczeństwa Europy. Taki wniosek dominował podczas Warsaw Security Forum. W zakończonej wczoraj dwudniowej konferencji wzięli udział m.in. szefowie dyplomacji państw Zachodu i Ukrainy.
14: Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrzej Sybicha zaznaczył, że Rosja będzie eskalować działania wojenne na lądzie, w morzu i w powietrzu, dlatego Ukraina potrzebuje pomocy. Naszym głównym priorytetem są systemy obrony powietrznej do zwalczania rosyjskich dronów odrzutowych. Rosjanie mają obecnie niestety strategiczną przewagę w tej nowej kategorii dronów. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że w najbliższych miesiącach Kreml będzie próbować wykorzystać swoje ostatnie atuty. Dlatego najważniejsze jest, aby wesprzeć Ukrainę podczas nadchodzącej zimy. Putinowi pozostały już tylko dwie karty. Skryta mobilizacja oraz generał Zima, jak ją nazywają w Rosji. O potrzebie wsparcia dla Ukrainy razem z ministrem Sikorskim mówili też uczestniczący w warszawskiej debacie ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Niemiec i Norwegii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
15: To są aktualności jedynki.
9: Silny wiatr, opady śniegu i mgła. W takich warunkach będzie prowadzony remont jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w polskich górach. Rozpoczęła się modernizacja obserwatorium na Śnieżce. Odnowione zostaną pomieszczenia dawnej restauracji, instalacje, okna i dach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał już obiekt wykonawcy. Joanna Harasiewicz z IMGW zapewnia, że budynek zostanie dostosowany do wymogów bezpieczeństwa.
16: Dla nas i dla naszych pracowników jest to też kwestia codziennego komfortu pracy, tego, że będą mogli pracować w nowoczesnych warunkach, w bezpiecznych warunkach, bo to, co robimy tutaj, to jest także dostosowanie budynku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych.
9: Inwestycja ma się zakończyć w 2031 roku, a prace pochłoną łącznie 25 milionów złotych. W aktualnościach jeszcze Francja. Po wczorajszej fali demonstracji i strajku francuscy licealiści zapowiadają kontynuację protestów, ale w nieco innej formie. Liderzy ruchu wezwali do wspólnych demonstracji z powracającymi żółtymi kamizelkami, które mają odbyć się już ten weekend. Protesty tego ruchu towarzyszyły początkom prezydentury Emmanuela Macrona.
17: Mimo 3 tygodni protestów licealiści nie uzyskali od władz konkretnych odpowiedzi na wiele swoich postulatów, zwłaszcza w sprawie przeznaczenia 10 miliardów euro na oświatę. Przed rozpoczynającymi się w ten weekend feriami chcą pokazać, że nie zamierzają ustępować, a społeczny bunt może się jeszcze rozszerzyć. Wzywamy licealistów, żeby w tę sobotę masowo dołączyli do żółtych kamizelek, abyśmy zjednoczyli wszystkie walki społeczne, apelowali liderzy ruchu. Na razie nie wiadomo, jaka będzie skala sobotnich protestów. W mediach społecznościowych pojawiają się mapy zapowiadające setki akcji protestacyjnych w całym kraju. Do mobilizacji tego dnia wzywają również lewicowe związki zawodowe. Stefan Folzer, Polskie Radio.
9: W 2018 roku ruch żółtych kamizelek wywołany rosnącymi kosztami życia trwał przez kilka miesięcy i stał się jednym z największych ruchów społecznych we współczesnej historii Francji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
9: Po chłodnej nocy przed nami deszczowy dzień. Popada głównie na północy i we wschodniej połowie Polski, a na termometrach zobaczymy od 9 do 15 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
18: Tu Radio Dźwięk.

0: that funny. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Karolina Michalik, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Informacje Radia Katowice w skrócie.
2: Zapraszam. Chorzowska policja szuka zaginionego 78-latka. Marian Wilczek, mieszkaniec Bytomia, ostatni raz był widziany na cmentarzu Świętej Barbary w Chorzowie. Zdjęcie i rysopis zaginionego opublikowała w mediach społecznościowych Śląska Policja. Wszystkie osoby mogące pomóc w jego odnalezieniu proszone są o kontakt z chorzowską policją lub numerem alarmowym 112. Konkretnych działań związanych z hałdą Pokój 1 domagają się radni z Rudy Śląskiej. Wczoraj w tej sprawie zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Radni oczekują planu naprawczego, rzetelnych badań zanieczyszczeń gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza, a także badań zdrowotnych dla mieszkańców. Postulaty te poparł w trakcie sesji prezydent miasta Michał Pierończyk. Papież Leon XIV jest już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, poinformowała Stolica Apostolska. Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. O tym, czy Leon XIV będzie potrzebował dodatkowego leczenia, zdecydują dalsze badania. Papież pozostanie w szpitalu przez tydzień. Jego publiczne spotkanie odwołano do 20 października. Ceny benzyny idą w górę, diesel jest tańszy niż wczoraj. Benzyna 95 jest droższa o 5 groszy i może kosztować maksymalnie 7 zł i 11 groszy za litr. Cena benzyny 98 wzrasta o 6 groszy na litrze, z kolei olej napędowy tanieje o 4 grosze. Jego litr kosztuje dziś maksymalnie 7 zł i 98 groszy.
1: Niesamowite, coś tanieje na stacjach benzynowych.
2: Zdziwiłam się też bardzo, ale...
1: Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Karolina, czy człowiek uczy się całe życie?
2: Tak.
1: Tak? Czego nauczyłaś się ostatnio nowego?
2: Czego nauczyłam się ostatnio nowego? Że można czytać serwis informacyjny, mając problem z nosem na przykład. O.

0: No. Bardzo dobrze. To jest taki jesienny, nęcący głosik.
1: Taki bardzo niski, tak. Słuchaj. Taki to kolan spuszczony.
0: Karolina dzisiaj będzie z Państwem do 12.
1: Polecam się.
0: Trzymamy kciuki.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Radio. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki jest gotowy wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów. Tak mówił w wywiadzie dla Rzeczypospolitej. Postawił jednak warunek. Dostał chce usiąść z premierem Donaldem Tuskiem, a nie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Szef rządu negocjacjami w tej sprawie jednak nie jest zainteresowany, bo jak mówi, ta kwestia negocjacjom nie podlega.
4: W wywiadzie prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że porozumienie dotyczące nominacji ambasadorskich nadal jest możliwe, ale jego rozmówcą powinien być szef rządu, a nie minister spraw zagranicznych. Pytany, czy sam wystąpi do premiera z inicjatywą rozmów, odpowiedział, że jego deklarację należy traktować jako sygnał skierowany do szefa rządu. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz uważa, że to dobre rozwiązanie.
5: Jeżeli pomocnik nic nie może, to trzeba rozmawiać z kierownikiem i tutaj kierunek jest absolutnie właściwy.
4: Premier Donald Tusk odpowiedział krótko. Kwestia nominacji nie może być przedmiotem negocjacji.
6: To rząd mianuje ambasadorów, a prezydent w sytuacjach wyjątkowych może odmówić podpisu, bo może mieć zastrzeżenia do któregoś z ambasadorów, ale nie jest to przedmiot negocjacji i ustaleń. Tak mówi konstytucja.
4: Na podpis prezydenta czeka ponad 40 dyplomatów. Spór na linii prezydent MSZ w tej sprawie trwa od ponad 2 lat. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Potrzebne są zmiany w prawie pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa w szkole, uważa Piotr Strach z Polski 2050. Poseł mówił o tym w Polskim Radiu 24 i podkreślał, że jego zdaniem nauczyciele powinni mieć szersze uprawnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
7: Powinno być to wzmocnione tak, aby nauczyciele nie mieli potem tyle głowy potencjalnej odpowiedzialności, że jeśli, nie wiem, przytrzyma ucznia, który się szarpie, który coś chce zrobić, nie wiem, rozerwie temu uczniowi koszulkę, to będzie z tego powodu, nie wiem, postępowanie prokuratorskie.
3: Planowane przez resort edukacji zmiany w prawie oświatowym mają być gotowe do 20 października. Minister Barbara Nowacka zapowiedziała, że będą zakładały m.in. poszerzenie uprawnień dyrektorów placówek i ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół. Tymczasem pomoc Ukrainie to sprawa priorytetowa dla bezpieczeństwa Europy. Taki wniosek dominował podczas Warsaw Security Forum. W zakończonej wczoraj dwudniowej konferencji wzięli udział m.in. szefowie dyplomacji państw Zachodu i Ukrainy.
8: Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrzej Sybicha zaznaczył, że Rosja będzie eskalować działania wojenne na lądzie, w morzu i w powietrzu, dlatego Ukraina potrzebuje pomocy. Naszym głównym priorytetem są systemy obrony powietrznej do zwalczania rosyjskich dronów odrzutowych. Rosjanie mają obecnie niestety strategiczną przewagę w tej nowej kategorii dronów. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że w najbliższych miesiącach Kreml będzie próbować wykorzystać swoje ostatnie atuty. Dlatego najważniejsze jest, aby wesprzeć Ukrainę podczas nadchodzącej zimy. Putinowi pozostały już tylko 2 karty. Skryta mobilizacja oraz generał Zima, jak ją nazywają w Rosji. O potrzebie wsparcia dla Ukrainy razem z ministrem Sikorskim mówili też uczestniczący w warszawskiej debacie ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Niemiec i Norwegii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
3: Silny wiatr, opady śniegu i mgła. W takich warunkach będzie prowadzony remont jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w polskich górach. Rozpoczęła się modernizacja obserwatorium na Śnieżce. Odnowione zostaną pomieszczenia dawnej restauracji, instalacje, okna i dach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że przekazał już obiekt wykonawcy. Joanna Harasiewicz z IMGW zapewnia, że budynek zostanie dostosowany do wymogów bezpieczeństwa.
10: Dla nas i dla naszych pracowników jest to też kwestia codziennego komfortu pracy, tego, że będą mogli pracować w nowoczesnych warunkach, w bezpiecznych warunkach, bo to, co robimy tutaj, to jest także dostosowanie budynku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych.
3: Inwestycja ma się zakończyć w 2031 roku, a prace pochłoną łącznie 25 milionów złotych. W aktualnościach jeszcze Francja. Po wczorajszej fali demonstracji i strajku francuscy licealiści zapowiadają kontynuację protestów, ale w nieco innej formie. Liderzy ruchu wezwali do wspólnych demonstracji z powracającymi żółtymi kamizelkami, które mają odbyć się już ten weekend. Protesty tego ruchu towarzyszyły początkom prezydentury Emmanuela Macrona.
11: Mimo 3 tygodni protestów licealiści nie uzyskali od władz konkretnych odpowiedzi na wiele swoich postulatów, zwłaszcza w sprawie przeznaczenia 10 miliardów euro na oświatę. Przed rozpoczynającymi

0: I się w ten weekend feriami chcą pokazać, że nie zamierzają ustępować, a społeczny bunt może się jeszcze rozszerzyć. Wzywamy licealistów, żeby w tę sobotę masowo dołączyli do żółtych kamizelek, abyśmy zjednoczyli wszystkie walki społeczne, apelowali liderzy ruchu. Na razie nie wiadomo, jaka będzie skala sobotnich protestów. W mediach społecznościowych pojawiają się mapy zapowiadające setki akcji protestacyjnych w całym kraju. Do mobilizacji tego dnia wzywają również lewicowe związki zawodowe. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: W 2018 roku ruch żółtych kamizelek wywołany rosnącymi kosztami życia trwał przez kilka miesięcy i stał się jednym z największych ruchów społecznych we współczesnej historii Francji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Po chłodnej nocy przed nami deszczowy dzień, popada głównie na północy i we wschodniej połowie Polski, a na termometrach zobaczymy od 9 do 15 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: To żeby kierowcy nie popełniali błędów, teraz o poranku Autoradio Anna Juśkiewicz.
5: W regionie warunki jazdy są dobre, ruch o tej porze jak na razie niewielki, choć są miejsca, gdzie jedziemy wolniej. Do nich należą m.in. ulica Katowicka w Tychach i droga krajowa 44 w Bieruniu, gdzie już niestety tworzą się korki. Wkrótce wolniejszej jazdy spodziewać się możemy na drodze krajowej 86. To pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, gdzie trwają prace związane z wymianą oświetlenia i budową ekranów akustycznych. Są zwężenia, część tej drogi wyłączona jest z ruchu. Dziś też w Chorzowie rozpocznie się remont nawierzchni na ulicy Chrobrego. Z tego powodu ulica ta zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wolności do skrzyżowania z ulicą Mieleńskiego. I jak poinformowały służby, objazd do ulicy Wolności poprowadzony będzie ulicami Truchana i Strzelców Bytomskich, natomiast w kierunku ulicy Mieleńskiego będzie można przejechać ulicami Wolności i Strzelców Bytomskich. Prace, a co za tym idzie utrudnienia, powinny zakończyć się w połowie grudnia bieżącego roku. Oczywiście będziemy Państwu o tym przypominać. A teraz przypominam numer naszego telefonu, bo być może się przyda. 691 400 400. Ten telefon jest do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.
4: I do drogowych spraw wrócimy tuż przed siódmą w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy.
6: Dziękuję. Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Karolina Michalik, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Informacje Radia Katowice w skrócie.
3: Zapraszam. Chorzowska policja szuka zaginionego 78-latka. Marian Wilczek, mieszkaniec Bytomia, ostatni raz był widziany na cmentarzu Świętej Barbary w Chorzowie. Zdjęcie i rysopis zaginionego opublikowała w mediach społecznościowych Śląska Policja. Wszystkie osoby mogące pomóc w jego odnalezieniu proszone są o kontakt z chorzowską policją lub numerem alarmowym 112. Konkretnych działań związanych z hałdą pokój

0: 1 domagają się radni z Rudy Śląskiej. Wczoraj w tej sprawie zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Radni oczekują planu naprawczego, rzetelnych badań zanieczyszczeń gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza, a także badań zdrowotnych dla mieszkańców. Postulaty te poparł w trakcie sesji prezydent miasta Michał Pierończyk. Papież Leon XIV jest już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badanie potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, poinformowała Stolica Apostolska. Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. O tym, czy Leon XIV będzie potrzebował dodatkowego leczenia, zdecydują dalsze badania. Papież pozostanie w szpitalu przez tydzień. Jego publiczne spotkanie odwołano do 20 października. Ceny benzyny idą w górę, diesel jest tańszy niż wczoraj. Benzyna 95 jest droższa o 5 groszy i może kosztować maksymalnie 7 zł i 11 groszy za litr. Cena benzyny 98 wzrasta o 6 groszy na litrze, z kolei olej napędowy tanieje o 4 grosze. Jego litr kosztuje dziś maksymalnie 7 zł i 98 groszy.
1: Niesamowite, coś tanieje na stacjach benzynowych.
0: Zdziwiłam się też bardzo, ale...
1: Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Karolina, czy człowiek uczy się całe życie?
0: Tak.
1: Tak? Czego nauczyłaś się ostatnio nowego?
0: Czego nauczyłam się ostatnio nowego? Że można czytać serwis informacyjny, mając problem z nosem na przykład.
1: O. Nie, no jest bardzo dobrze. To jest taki jesienny, nęcący głosik.
0: Taki bardzo niski, tak. Słuchaj, taki to kolan spuszczony.
1: Karolina dzisiaj będzie z Państwem do 12.
0: Polecam się. Trzymaj
1: kciuki.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz na Alei Rozińskiego. Przy wjeździe do Katowic obecna prędkość to 11 km na godzinę. Przyczyną spowolnienia są prowadzone na odcinku Sosnowiec-Katowice prace przy budowie oświetlenia, więc ostrzegamy. W Katowicach zwalniamy też na Alei Murckowskiej od węzła Murckowska w kierunku Sosnowca i odwrotnie, a także na autostradzie A4. Tu korek zaczyna się od strony Mysłowic, jadąc jeszcze przed wjazdem na węzeł Murckowska. Ciasno też na DT-ce od osiedla 1000-lecia aż do wjazdu na Chorzowską. W Gliwicach nadal problemy przy zjeździe z A4 na autostradę A1, gdzie przyblokowany jest pas w kierunku Łodzi czy Pyrzowic, a także przy zjeździe z A4 na drogę krajową 44, to na gliwickim węźle Sośnica. Uprzedzamy Państwa. W mieście tym ciasno też na Rybnickiej, na Nowym Świecie, na Kościuszki Kozielskiej i Toszeckiej. W Zabrzu zwalniamy na Wolności 3 maja, w Rudzie Śląskiej na Karola Goduli i ulicy Szczęść Boże.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
5: I tak oto wypikaliśmy 7. Dzień dobry Państwu, program trzeci. Michał Nogaś, audycja poranna w środę. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati, Romuald Wójcik.
6: Zdaniem premiera wojna w Ukrainie może się rozstrzygnąć w ciągu kilkunastu miesięcy. Donald Tusk zapowiada dalsze wspieranie Kijowa.
7: Państwo zrobi wszystko, aby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać, mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny.
6: Niedobre wieści z kliniki Gemelli. Badania potwierdziły, że guz usunięty z płuca papieża jest złośliwy.
7: W nocy Rosjanie zaatakowali z powietrza Kijów i inne ukraińskie miasta. Celami były obiekty infrastruktury energetycznej. W atakach zginęły co najmniej 3 osoby, a 20 zostało rannych.
6: Eksplozje słyszeli także mieszkańcy Charkowa, Dniepru i Żytomierza.
7: Wojna w Ukrainie może się rozstrzygnąć w ciągu kilkunastu miesięcy, powiedział po spotkaniu z szefem litewskiego rządu premier Donald Tusk.
6: Premier podkreślił, że kraje nadbałtyckie dźwigają odpowiedzialność za bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii i nie można poluzowywać sankcji wobec Rosji.
8: Znajdujemy się w absolutnie kluczowym momencie i dlatego będę proponował w Brukseli, aby w żadnym wypadku Europa nie rezygnowała ze swoich narzędzi nacisku i wpływu na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim i w Rosji. To jest moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad wzmocnieniem, a nie osłabieniem sankcji.
6: W rozmowie z Mindaugasem Sienkiewiczusem Donald Tusk podziękował za konsekwentną postawę litewskiego rządu wobec rosyjskiej agresji.
7: Zapewnił także, że oba państwa będą nadal wspierały Ukrainę.
6: A Ukraina otworzyła w Luksemburgu 2 kolejne obszary w negocjacjach członkowskich z Unią. Chodzi o konkurencyjność i rynek wewnętrzny.
7: Rozpoczęcie rokowań było możliwe, gdy Węgry zniosły weto, co nastąpiło po zmianach w ukraińskiej ustawie oświatowej wzmacniającej prawa mniejszości.
9: To jak mówił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, okazja do przedstawienia warunków akcesji.
10: I to jest coś, co bardzo często na przykład polski biznes podnosi, że są otwarci na konkurencję, ale chcą, żeby ukraińskie przedsiębiorstwa

0: są spełnione te same wymogi, które spełniają przedsiębiorstwa z Polski.
1: Ukraina otworzyła już 4 obszary negocjacyjne z 6, co przekłada się na 17 rozdziałów z 33. Na koniec do otwarcia pozostaje m.in. rolnictwo, czyli najtrudniejszy obszar, biorąc pod uwagę rozmiary ukraińskiego rolnictwa z ogromnym potencjałem produkcyjnym, wywołującym obawy europejskich rolników. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
2: Państwo zrobi wszystko, aby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać, mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny.
3: Waldemar Żurek dodał, że minął czas na przyjęcie przez prezydenta ślubowań od sędziów Trybunału.
4: Nie możemy czekać bez końca, no bo organ musi zacząć działać. Widzieliśmy ostatnio m.in. doniesienia obywateli do prokuratury, którzy mówią, w Trybunale zalegają ogromne ilości skarg obywatelskich. Przez lata jest to nierozpoznawane. Wręcz to zawiadomienie mówi, że to jest popełnienie przestępstwa.
3: Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od 5 sędziów wybranych w tym roku przez Sejm. Wczoraj Komisja Wenecka stwierdziła, że dopuszczalne jest objęcie przez nich obowiązków bez udziału prezydenta.
2: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie prokurator krajowy Dariusz Korneluk.
3: Papież Leon XIV jest już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, poinformowała o tym Stolica Apostolska.
5: Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Jak podało biuro prasowe Watykanu, badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczołaku raka płuca. Papież wrócił do swojej sali szpitalnej na 10. piętrze kliniki, gdzie rozpoczyna rekonwalescencję. W najbliższych dniach lekarze przeprowadzą dodatkowe badania i szczegółowo zbadają usunięty guz oraz otaczające go tkanki. Jak wyjaśniono w komunikacie, operację przeprowadzono tak, by usunąć wszystkie wykryte zmiany nowotworowe. Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień i jego publiczne spotkania odwołano do 20 października. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
2: Dziś Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela.
3: Każdy uczeń ma oczywiście swojego ulubionego arcybiadesa.
6: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
7: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że daje lekcjach. Nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pukałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i dała chusteczkę, żebym wydmuchała nos.
2: Najlepsze życzenia dla nauczycieli z okazji święta od Trójki klasowej.
3: Aby dzieci nie tylko dziś były chętne do nauki i zawsze przygotowane.
2: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5 minut po 7 w studiu Alcybiades Michalak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Zaczniemy od polskich piłkarek, które są bardzo blisko awansu na Mistrzostwa Świata. W Gdańsku podopieczne trenerki Ninę Patalon wygrały po rzutach karnych z Belgijkami w półfinale baraży. Polki było 3-2 dla Polek, ponieważ wcześniej na wyjeździe przegrały 0-1. Potrzebne były karne, w których biało-czerwone wygrały 4-3. Bohaterką spotkania została bramkarka Kinga Severin, która obroniła 2 rzuty karne.
11: Myślę, że to, co mówią wszyscy, i nie odkryję tutaj żadnej prawdy. Po prostu każdy trening daje z siebie wszystko i myślę, że trzeba czekać na swoją szansę, która nadeszła i po prostu stawiłam czoła zadaniu i jestem z tego bardzo dumna.
10: A w finale baraży Polska zagra z Irlandią. Decydujące mecze na przełomie listopada i grudnia. W piłkarskiej Lidze Mistrzów, jeśli chodzi o wczorajsze najważniejsze wydarzenia, to porażka Interu Mediolan. Tym razem zespół z Mediolanu przegrał na własnym stadionie z drużyną z Brugi 3-4 do 88 minuty. W barwach gospodarzy grał Piotr Zieliński. Z kolei Bayern Monachium zremisował na wyjeździe z debiutantem Wikingiem Stavanger 3-3, a Barcelona wygrała na wyjeździe z Galatasaray Stambuł 4-1. Jeśli chodzi o Polaków, to całe spotkanie w barwach Sebach Baku rozegrał Tymoteusz Puchacz. Jego zespół pokonał Slawię Praga 2-0. Z ławki rezerwowych na boisko wszedł także Michał Skóraś, jednak jego Lons uległo Sportingowi Lizbona 0-2. Szanghaj nie dla Huberta Hurkacza, ale może dla naszych kolarzy. Dziś rozpoczynają się tam torowe Mistrzostwa Świata. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz.
12: Ostatnio furorę robiła Daria Pikulik, ale po srebrze olimpijskim w Omnium przed 2 laty jej kariera mocno się rozmyła. Pozostaje wspominać takie sławy jak Kieszkowski, Kocot i Kotliński, geniusz Lech Piasecki, Katarzyna Pawłowska, a ostatnio Teklinski i Sajnok. Ale to ostatnio na Mistrzostwach Świata to było w poprzedniej dekadzie.

Do Szanghaju Polacy jadą w składzie z dużym nazwiskiem Mateusza Rudyka, który miał już brąz światowego czempionatu. Alan Banaszek z kolei dwa razy stał na podium Mistrzostw Europy w Omnium i Skreczu, a Filip Prokopyszyn, też średniodystansowiec, miał srebro Igrzysk Europejskich oraz brąz właśnie Mistrzostw Europy. W sprincie powalczą panie Sibiak, Seremak, Karwacka i Łoś. Na średnim dystansie siostra Darii Pikulik, Wiktoria i

0: jak on pięknie mówi mąka.
1: Mąka. Czy będzie z tego chleb? Zobaczymy.
0: Nadajcie, Alcybiadesie, to jeszcze dodajmy, że mundial kobiecy jest w 2027 roku w Brazylii.
1: Tak.
0: I że Irlandki, z którymi się nasze panie zmierzą w finale baraży, pokonały Kazaszki 8-0.
1: Hmm.
0: Czyli to może być łatwa przeprawa, a może być też dość nerwowo do ostatniej minuty, ale już nas nauczyły.
1: Przypomnę, że to jest sport, to jest właśnie piłka nożna i wszystko się może wydarzyć, ale wierzymy, że Polki pojadą na Mistrzostwa Świata do Brazylii.
0: Przypomnij mi, jak ty masz na nazwisko?
1: Michalak.
2: Moja bratowa z panny nazywała się Michałek. Jeszcze lepiej niż Michał.
0: Hmm?
1: No, mówili kiedyś na mnie Michciu.
0: Michciu na ciebie mówili. A ja powiedziałem, że pan Wołodyjowski w porównaniu ze Stanisławem to skończył tu oczywiście szeroki cudzysłów dość wybuchowo. I oczywiście też się rozpętało.
3: Do pana redaktora Nogasia. Bardzo bym chciała, żeby uwzględnił, że Stanisław Wokulski też mógł skończyć wybuchowo. Trochę jak Michał Wołodyjowski. Bo jest taki wariant, że się wysadził w ruinach zamku w Zasławiu.
0: No tak, ale chcę powiedzieć, że po pierwsze dla tych, którzy jeszcze nie czytali, to jest to spoiler, albo nie oglądali filmu, a po drugie, to jest tylko wariant. A tego, że Wołodyjowski nikt nie podważył, był się odważyć. Prawda?
1: Prawda.
0: Nikt też nie podważy tego, że na przeważającym obszarze kraju dziś będzie deszcz od 9 do 16 stopni.
4: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolski.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest ósma. Prezes Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego apelowała w Radiu Katowice o systemowe rozwiązania po ostatnich atakach nożowników w szkołach. W Olkuszu strażacy dogaszają pożar warsztatu samochodowego i sąsiedniej hali przy ulicy Spółdzielczej. O bezpieczeństwie, relacjach i dobrostanie dzieci dyskutować będą dziś eksperci w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Chcemy systemowych rozwiązań po atakach nożowników w szkołach na Mazowszu, mówiła w Radiu Katowice prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Aneta Mastalerz. W związku z tragicznymi wydarzeniami w ostatnim czasie w placówkach oświaty rozpoczęły się specjalne szkolenia. Uczniowie i nauczyciele uczą się podczas nich, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Aneta Mastalerz podkreśla, że tego typu inicjatywy powinny być organizowane przez cały rok, bez względu na wzmożone ataki. Cała rozmowa dostępna jest na radio.katowice.pl. W Olkuszu w Małopolsce strażacy dogaszają pożar warsztatu samochodowego i sąsiedniej hali przy ulicy Spółdzielczej. Na miejscu pracuje 17 zastępów Straży Pożarnej. Kapitan Michał Bielach z Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, kierujący akcją ratowniczą, przekazał, że ogień strawił część hali, nie ma ofiar.
2: Spaleniu uległa część tej hali. Obroniliśmy budynek biurowy przyległy do tej hali. W tej chwili trwa dogaszanie. Na szczęście nie ma żadnych ofiar. 4 pracowników, których wynajmowało w tym budynku biurowym pomieszczenia do noclegu, wyszło, budziło się. Jeden z pracowników obudził wszystkich, wyszli poza budynek. W tej chwili trwa dogaszanie tego budynku.
0: Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do Straży Pożarnej około 5 rano. Po przyjeździe na miejsce ratownicy zastali płonący warsztat i sąsiednią halę. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska. Według dowodzącego akcją działanie powinny zakończyć się w ciągu najbliższych kilku godzin. Zakład znajduje się niedaleko remontowanej 94, czyli popularnej, bezpłatnej trasy przelotowej między Katowicami a Krakowem. Na wysokości miejsca, gdzie doszło do pożaru, wciąż są utrudnienia w ruchu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: O bezpieczeństwie, relacjach i dobrostanie dzieci dyskutować będą eksperci w Katowicach. W Muzeum Śląskim odbędzie się Forum Pieczy Zastępczej. To przestrzeń do rozmowy ekspertów, wymiany doświadczeń i poszukiwania rozwiązań, które mogą lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży. Forum adresowane jest do rodziców zastępczych, przedstawicieli organizacji zrzeszających rodziny zastępcze czy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Jeszcze tylko dzisiaj przyjmowane są zgłoszenia do ogólnopolskiego dyktanda 2026. Wielka Narodowa Klasówka odbędzie się 24 października w Instytucji Kultury imienia Krystyny Bochanek w Katowicach. Tegoroczne dyktando będzie wyjątkowe, ponieważ trzeba już znać nowe zasady ortograficzne obowiązujące w Polsce od stycznia tego roku. Jak się przygotować, podpowiada językoznawczyni profesor Uniwersytetu Śląskiego Danuta Krzyżyk.
3: Uczestnicy mogą sięgać do 2 słowników. Słownika PWN-u w wersji online, mogą też odwoływać się do małego słownika ortograficznego, który został udostępniony na stronie Rady Języka Polskiego.
0: Zapisy odbywają się za pomocą formularza na oficjalnej stronie dyktando.info. Jest o co powalczyć. Zwycięzca otrzyma 30 tysięcy złotych nagrody oraz prestiżowy tytuł mistrza ortografii. W regionie poranek wita nas z zachmurzonym niebem i miejscami zanikającym słabym deszczem. Spokojnie, od zachodu województwa suną już rozpogodzenia. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy do 15 stopni. Przez cały dzień towarzyszyć nam będzie porywisty wiatr z zachodu i północnego zachodu.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Jest ósma, jest środa, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Romuald Wójcik i Anna Kowalik-Brankati.
6: Maciej Berek złoży za godzinę w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
7: 15 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzewanemu o planowanie zamachu na premiera i szefa MON.
6: Do wtorku resort edukacji ma przygotować propozycje dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach.
7: Za godzinę w Sejmie odbędzie się ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował o tym wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL. 4 sędziów Trybunału wybranych w tym roku przez parlament złożyło ślubowanie i przekazało dokumenty do Kancelarii Prezydenta, a na wyznaczenie terminu ślubowania przez Pałac Prezydencki czeka sędzia Maciej Berek.

0: Wczoraj Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, stwierdziła, że istnieje możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału bez fizycznej obecności prezydenta. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego, tak mówił w internetowym nagraniu premier Donald Tusk.
1: Zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, w przypadku nominacji dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego to Sejm i tylko Sejm wybiera sędziów, a prezydent musi przyjąć ich przysięgę. Jeśli nie chce przyjąć przysięgi, tak jak to jest w przypadku Nawrockiego, to wtedy sędziowie powinni złożyć przysięgę bez jego obecności i przesłać mu tylko tę informację o złożeniu przysięgi.
2: Zdaniem Kancelarii Prezydenta stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów nie ma mocy prawnej ani nie jest wiążące.
0: 15 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzewanemu o planowanie zamachu na premiera i szefa MON.
2: Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę po tym, jak Służba Ochrony Państwa otrzymała ostrzeżenie. Dziś sąd zdecyduje, czy 66-latek trafi do aresztu.
3: Anonimowa osoba wysłała na skrzynkę mailową SOP-u nagranie z niedoszłym zamachowcem.
4: Mężczyzna ten informował, iż poszukuje osób i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same przekonania ideologiczne jak on, zmierzające do zmiany władzy przy użyciu siły.
3: Przekazał rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście własnoręcznie przygotowanych granatów, czyli petardy hukowe z metalowymi kulkami w środku.
4: Oprócz tego ujawniono również kusze, bardzo dużą ilość metalowych bełtów o ostrych zakończeniach, również przedmioty przypominające broń.
3: Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów, w tym najpoważniejszy dotyczący planowania zamachu na konstytucyjne organy państwa. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Minister spraw zagranicznych zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, aby ten wpłynął na prezydenta USA w sprawie Polski i Ukrainy.
0: Podczas Warsaw Security Forum Radosław Sikorski był pytany o zdjęcie przez Donalda Trumpa sankcji na rosyjską ropę.
2: Na to, że nasz prezydent z obozu MAGA wykorzysta przyjaźń łączącą go z prezydentem Trumpem, aby osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, zapewnić utworzenie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, a po drugie, wyjaśnić Trumpowi, że Putin jest agresorem, a Zełenski ofiarą agresji.
0: Radosław Sikorski przypomniał też o konieczności wsparcia Ukrainy w czasie nadchodzącej zimy. Potrzebny jest ogromny wysiłek finansowy, wojskowy, związany z dostawami oraz humanitarny, dodał szef polskiej dyplomacji.
2: Do wtorku resort edukacji ma przygotować propozycje dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach.
0: Zmienione zostaną także zasady BHP w placówkach oświatowych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Wzmocnione patrole, szkoły są pod szczególną opieką. Teraz we wszystkich województwach odbyły się spotkania kuratorów z dyrektorami, także sprawa jest oczywiście monitorowana, opanowana i bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem.
0: Planowane zmiany zakładają m.in. ograniczenia możliwości wchodzenia do szkół i rozszerzenie uprawnień dyrektorów placówek. Poinformowała o tym ministra Barbara Nowacka.
2: Domagają się podwyżek, stałych wypłat i zmian w finansowaniu inspekcji weterynaryjnej. W Kutnie protestują lekarze weterynarii odpowiedzialni za badanie żywności.
0: Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły rezultatów, mówi Marcin Mioduszewski z Zawodowego Związku Lekarzy Weterynarii.
6: Były dwie propozycje ministerstwa, jeżeli chodzi o waloryzację stawek, ale żadna z tych propozycji mimo wszystko nie została przyjęta. Nie było dialogu ze strony ministerstwa, a Ministerstwo Finansów odrzucało te nawet złe propozycje, jeżeli chodzi o waloryzację tych stawek.
2: Karol Retal z Rady Prezydenckiej deklaruje, że Rada ma na uwadze rosnące problemy.
7: Tak, oczywiście pracujemy. Są pewne przedstawiane do Rady rozwiązania, które należałoby się pochylić, które na przykład pomysły czy rządowe, czy strony społecznej są dobre i warte i godne rozważenia. Nad tym Rada naprawdę pracuje.
0: Na protest do Kutna przyjechali weterynarze z całej Polski. Związkowcy zapowiadają, że takich akcji będzie więcej.
2: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Norbert Michalak. Dzień dobry ponownie.
10: Dzień dobry. Na początek tenis. W polskim meczu w Wuhan Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1 i awansowała do 1/8 finału. Dla obu tenisistek był to drugi pojedynek w karierze. W 2022 roku w Warszawie padł niemal identyczny wynik. W tej samej imprezie świetnie spisuje się również Maja Chwalińska. Polka też awansowała do 1/8 finału po zwycięstwie nad wyżej notowaną Czeszką Marią Bołskową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki pokazały, że potrafią grać w piłkę, szczególnie grać do końca. Polki wygrały w Gdańsku z Belgijkami w rzutach karnych 4-3 i awansowały do finału barażu o awans na Mistrzostwa Świata. Podopieczne selekcjonerki Niny Patalon odrobiły straty z pierwszego wyjazdowego meczu przegranego 0-1 po 90 minutach. Było 2-1 dla biało-czerwonych, a po dogrywce

0: 3-2. Ewelina Kamczyk nie kryła radości po meczu.
1: Wspaniałe uczucie, że kolejny raz robimy coś wielkiego i na pewno to jest ogromna rzecz, no ale to nie jest jeszcze koniec, jeszcze jest finał za miesiąc i na tym też się będziemy teraz skupiać.
0: No właśnie, Polska teraz zagra z Irlandią w finale baraża, a Mistrzostwa Świata odbędą się w 2027 roku w Brazylii. Szczepiorniści Wybrzeża Gdańsk zremisowali z wicemistrzem Hiszpanii Dicor Pebal Logrono La Roja 30-30. Był to mecz trzeciej kolejki Ligi Europejskiej. Drużyna prowadzona przez trenera Patryka Rombla, która wróciła na europejskie salony po 25 latach, pozostaje niepokonana w tych rozgrywkach. W tabeli zajmuje drugie miejsce.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pytaliśmy Państwa przed ósmą o to, jakby można przełożyć tak sprawnie po naszemu i na polski tytuł piosenki Englishman in New York.
5: A propos piosenki Stinga, jest bardzo fajny drugi tytuł tejże piosenki, który wymyśliłem, mianowicie zamiast Englishman in New York można powiedzieć Syn Albionu w Wielkim Jabłku.
4: Doceniam ten uśmiech na końcu telefonu, ale myślę, że skupiłbym się na tej odpowiedzi.
6: Englishman in New York, pan Michał pytał przed chwilą na antenie, jakby to było na polski, to pewnie byłoby coś w rodzaju Ślązak w Kruszynianach na przykład. O.
4: Dziękuję bardzo. W Kruszynianach dziś będzie 9 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz na Alei Roździńskiego. Przy wjeździe do Katowic obecna prędkość to 11 km na godzinę. Przyczyną spowolnienia są prowadzone na odcinku Sosnowiec-Katowice prace przy budowie oświetlenia, więc ostrzegamy. W Katowicach zwalniamy też na Alei Murckowskiej od węzła Murckowska w kierunku Sosnowca i odwrotnie, a także na autostradzie A4. Tu korek zaczyna się od strony Mysłowic, jadąc jeszcze przed wjazdem na węzeł Murckowska. Ciasno też na DTS-ce od osiedla 1000 aż do wjazdu na Chorzowską. W Gliwicach nadal problemy przy zjeździe z A4 na autostradę A1, gdzie przyblokowany jest pas w kierunku Łodzi czy Pyrzowic, a także przy zjeździe z A4 na drogę krajową 44, to na gliwickim węźle Sośnica. Uprzedzamy Państwa. W mieście tym ciasno też na Rybnickiej, na Nowym Świecie, na Kościuszki Kozielskiej i Toszeckiej. W Zabrzu zwalniamy na wolności 3 maja, w Rudzie Śląskiej na Karola Goduli i ulicy Szczęść Boże.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest ósma. Prezes Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego apelowała w Radiu Katowice o systemowe rozwiązania po ostatnich atakach nożowników w szkołach. W Olkuszu strażacy dogaszają pożar warsztatu samochodowego i sąsiedniej hali przy ulicy Spółdzielczej. O bezpieczeństwie, relacjach i dobrostanie dzieci dyskutować będą dziś eksperci w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Chcemy systemowych rozwiązań po atakach nożowników w szkołach na Mazowszu, mówiła w Radiu Katowice prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Aneta Mastalerz. W związku z tragicznymi wydarzeniami w ostatnim czasie w placówkach oświaty rozpoczęły się specjalne szkolenia. Uczniowie i nauczyciele uczą się podczas nich, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Aneta Mastalerz podkreśla, że tego typu inicjatywy powinny być organizowane przez cały rok, bez względu na wzmożone ataki. Cała rozmowa dostępna jest na radio.katowice.pl. W Olkuszu w Małopolsce strażacy dogaszają pożar warsztatu samochodowego i sąsiedniej hali przy ulicy Spółdzielczej. Na miejscu pracuje 17 zastępów Straży Pożarnej. Kapitan Michał Bielach z Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, kierujący akcją ratowniczą, przekazał, że ogień strawił część hali, nie ma ofiar.
2: Spaleniu uległa część tej hali. Obroniliśmy budynek biurowy przyległy do tej hali. W tej chwili trwa dogaszanie. Na szczęście nie ma żadnych ofiar. 4 pracowników, których wynajmowało w tym budynku biurowym pomieszczenia do noclegu, wyszło, budziło się. Jeden z pracowników obudził wszystkich, wyszli poza budynek. W tej chwili trwa dogaszanie tego budynku.
0: Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do Straży Pożarnej około 5 rano. Po przyjeździe na miejsce ratownicy zastali płonący warsztat i sąsiednią halę. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska. Według dowodzącego akcją działanie powinny zakończyć się w ciągu najbliższych kilku godzin. Zakład znajduje się niedaleko remontowanej 94, czyli popularnej, bezpłatnej trasy przelotowej między Katowicami a Krakowem. Na wysokości miejsca, gdzie doszło do pożaru, wciąż są utrudnienia w ruchu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: O bezpieczeństwie, relacjach i dobrostanie dzieci dyskutować będą eksperci w Katowicach. W Muzeum Śląskim odbędzie się forum pieczy zastępczej. To przestrzeń do rozmowy ekspertów, wymiany doświadczeń i poszukiwania rozwiązań, które mogą lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży. Forum adresowane jest do rodziców zastępczych, przedstawicieli organizacji zrzeszających rodziny zastępcze czy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Jeszcze tylko dzisiaj przyjmowane są zgłoszenia do ogólnopolskiego dyktanda 2026. Wielka Narodowa Klasówka odbędzie się 24 października w Instytucji Kultury imienia Krystyny Bochanek w Katowicach. Tegoroczne dyktando będzie wyjątkowe, ponieważ trzeba już znać nowe zasady ortograficzne obowiązujące w Polsce od stycznia tego roku. Jak się przygotować, podpowiada językoznawczyni profesor Uniwersytetu Śląskiego Danuta Krzyżyk.
3: Uczestnicy mogą sięgać do 2 słowników. Słownika PWN-u w wersji online. Mogą też odwoływać się do małego słownika ortograficznego, który został

0: udostępniony na stronie Rady Języka Polskiego.
1: Zapisy odbywają się za pomocą formularza na oficjalnej stronie dyktando.info. Jest o co powalczyć. Zwycięzca otrzyma 30 tysięcy złotych nagrody oraz prestiżowy tytuł mistrza ortografii. W regionie poranek wita nas z zachmurzonym niebem i miejscami zanikającym słabym deszczem. Spokojnie, od zachodu województwa suną już rozpogodzenia. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy do 15 stopni. Przez cały dzień towarzyszyć nam będzie porywisty wiatr z zachodu i północnego zachodu.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tak brzmi dziś dziewiąta, 14 października w środę. Michał Nogaś, dzień dobry, tu program trzeci. A w nim czas na serwis. Anna Kowalik-Brenkati, Romuald Wójcik.
6: Maciej Berek ma za chwilę złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie jest nasza reporterka.
7: Rosja znów zbombardowała Kijów i po raz kolejny zabrakło informacji wywiadowczych od zachodnich sojuszników.
6: Dziś w Trójce nowy odcinek kryminalnego śledztwa reporterskiego Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka.
7: Nie Pałac Prezydencki, nie sala kolumnowa Sejmu, a gabinet marszałka. Tam właśnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek składa ślubowanie oraz odbiera uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego. Łączymy się z Sejmem.
6: I naszą reporterką Małgorzatą Naukowicz. Małgorzata, jak wygląda ta uroczystość?
8: W uroczystości uczestniczą członkowie Prezydium Sejmu oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez obecny parlament. Ślubowanie odbywa się bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej nie wyznaczył jego terminu. Ślubowanie też odbywa się dzień po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej. Eksperci Rady Europy uznali, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm, ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania. Kancelaria Prezydenta nie zgadza się z interpretacją Komisji Weneckiej i podkreśla, że jej opinia nie jest prawnie wiążąca. Maciej Berek, przypomnę, został wybrany na sędziego Trybunału 4 września. Wcześniej pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Po jego wyborze Kancelaria Prezydenta kwestionowała, czy spełnia on ustawowe wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego. Pałac Prezydencki domagał się dokumentów potwierdzających 10-letnią praktykę jako radca prawny. W kwietniu w podobny sposób ślubowanie złożyło czworo innych sędziów Trybunału. Do tej pory nie zostali jednak dopuszczeni do orzekania.
6: O tym wszystkim Małgorzata Naukowicz z Sejmu. Dziękuję za te relacje.
7: To ważny dzień, mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce prokurator krajowy. Dariusz Korneluk zaznaczył, że dzięki opinii Komisji Weneckiej jest szansa, że przywrócony zostanie autorytet Trybunału, który dziś całkowicie legł w gruzach.
9: Dzisiaj sytuacja Trybunału uległa dość znacznej zmianie. Ślubowanie składa kolejny sędzia. To jest najgorsze, że sprawy obywateli, tam gdzie Trybunał Konstytucyjny od dłuższego czasu ma złożone wnioski, leżą i nie są rozpoznawane, a określone sprawy, te właśnie bliżej polityki, bliżej dzisiejszej opozycji politycznej, one są bardzo szybko wynoszone na wokandę.
6: Cała rozmowa z prokuratorem krajowym na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
7: W nocy rosyjska armia za pomocą rakiet balistycznych i dronów ostrzelała Kijów. Zginęły co najmniej 3 osoby. Tymczasem zachodni sojusznicy nie dostarczyli Ukrainie informacji wywiadowczych i obrona przeciwlotnicza była poważnie osłabiona.
6: To drugi taki incydent w ciągu ostatnich godzin.
10: W nocy ukraińską stolicę atakowało kilkadziesiąt rakiet. Przed północą mieszkańcy Kijowa usłyszeli wybuchy niemal równocześnie z dźwiękiem syren alarmowych. Kijowianie nie mieli czasu, aby uciec do schronów, a obrona przeciwlotnicza, aby odeprzeć atak. Rosyjskie rakiety uderzyły w kilka elektrociepłowni. Wcześniej do podobnego incydentu doszło we wtorek w dzień. Ukraiński prezydent dwukrotnie donosił o braku informacji wywiadowczych od zachodnich partnerów o ataku rosyjskiej balistyki. Wołodymyr Zełenski nie wskazał konkretnie, od kogo informacje wywiadowcze nie dotarły, ale nieoficjalnie mówi się, że to USA mogą wstrzymywać przekazywanie Ukrainie swoich danych wywiadowczych, aby zmusić Ukraińców do ustępstw wobec Rosji, m.in. do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie. Paweł Buszko.

0: Polskie Radio.
1: W każdą środę zapraszamy do Trójki na kolejny odcinek kryminalnego śledztwa reporterskiego Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka.
2: Od ponad 5 lat oboje pracują nad sprawą zabójstwa Janiny Kalińskiej. W podcaście Zwyczajna Kobieta liczy się każdy detal i trop.
3: Brygadzista dodaje na końcu zeznania, niemal mimochodem, jakby to była informacja drugorzędna, że Rajmund Kaliński wiosną 83 roku często chodził w popielatej czapce, tak zwanej leninówce.
2: Trzeci odcinek podcastu Zwyczajna Kobieta, dziś po 20.
1: Po emisji autorzy będą pod numerem 22 i 7 trójek czekali na informacje dotyczące sprawy, a poprzednich odcinków śledztwa można posłuchać na stronie polskieradio.pl.
4: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, jedynie na południu miejscami umiarkowana.
1: 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: To teraz jeszcze El Noberto della Sport. Michalek, dzień dobry. Połączyłem hiszpański z włoskim, zauważyłeś?
7: Tak, prawie. Tak, ale to bardzo. Są dwa różne języki?
6: Nie, tak, to są dwa różne języki jednak. W Hiszpanii mówi się po hiszpańsku i nie tylko
7: tak,
6: w Hiszpanii.
7: Tak, ale są dość podobne, na przykład po włosku.
6: Ta sama rodzina mniej więcej, tak. Ale jednak latino, ale niekoniecznie.
7: Dobrze, to nie będę się zagłębiał, nie będę mu już tutaj uczył języka włoskiego. Cierpienie to jest świetnie. Sofrire, a po hiszpańsku sofrir. Podobne,
6: widzisz?
7: Prawda? Dobrze, ale
6: bo tam już nie ma E.
7: Właśnie.
6: A co w sporcie? Przez te?
7: Tak, na kortach tenisowych Wuhan dwa mecze, które z pewnością przyciągnęły oczy polskich kibiców, szczególnie ten, w którym grały dwie Polki. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1 i awansowała do 1/8 finału. Dla obu tenisistek był to drugi pojedynek w karierze. W tej samej imprezie świetnie spisuje się również Maja Chwanicka. Polka też awansowała do 1/8 finału po zwycięstwie nad wyżej notowaną Czeszką Marią Bołskową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki są bardzo blisko awansu na Mistrzostwa Świata. Wczoraj po wielu emocjach w Gdańsku wygrały z Belgijkami w rzutach karnych 4-3 i awansowały do finału barażu awans na Mistrzostwa Świata. Tam powalczą z Irlandią. Mecze na przełomie listopada i grudnia, a Mistrzostwa Świata odbędą się w 2027 roku w Brazylii. W piłkarskiej Lidze Mistrzów niespodziankę, ale nie do końca mi ją sprawili piłkarze Interu Mediolan. Znów doznali porażki, tym razem na własnym stadionie w Lidze Mistrzów z drużyną z Brugi 3-4. Do 88 minuty w barwach gospodarzy grał Piotr Zieliński. Z kolei Bayern Monachium też nie zachwycił wynikiem, bo tylko zremisował na wyjeździe z Wikingiem Stavanger 3-3. W Czechach również brak zadowolenia po tym, jak piłkarze azerskiego Sabah Baku pokonali przed własną publicznością 2-0 Slawie Praga. Całe spotkanie w składzie zwycięskiej drużyny rozegrał Tymoteusz Puchacz. W Slawii Wiktor Nowak i Oskar Kubiak jako zmiennicy pojawili się na boisku w drugiej połowie.
8: Okazja wydawała się doskonała, bo rywalem Prażan była teoretycznie najsłabsza drużyna tegorocznej edycji rozgrywek. Z Azerbejdżanu podopieczni Jędrzycha Trpiszowskiego wracają jednak bez punktu. Bezradna Slawia przedłużyła w Baku pasmo niepowodzeń, zwrócił uwagę portal czeskiej telewizji, nawiązując do serii 21 już spotkań w Lidze Mistrzów bez zwycięstwa. Mimo wielu szans kolejne rozczarowanie, napisał portal eSport, a serwis czeskiego radia publicznego podkreślił, że Slawia nie sprostała roli faworyta, w której stawiano ją jeszcze przed meczem. Portale wytykają mistrzom Czech niedokładne zagrania i brak skuteczności w ataku. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
7: I to tyle w porannych serwisach sportowych. Kolejne już po południu, pierwsze kilka minut po 16.
6: Dziękuję Ci bardzo w imieniu całej Polski.
7: Dziękuję.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Halo?
12: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Chciałem powiedzieć, że taką moją szkołą jest Trójka, bo Trójka mnie od dziecka uczy kultury, uczy mnie kochania muzyki, pięknego podejścia do kultury.
6: Pani nauczycielka już jest w klasie, zaraz się odezwie. Ja tylko powiem, że dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, to deszcz wszędzie poza zachodem od 9 do 16 stopni.
11: Sponsorem programu...
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one piszczały niby Midi.

potem Zemula nowości. W folderze Baldur's Gate lub prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

chcą. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie jakie to

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja. Wobec czego moja bardzo trudna misja, porno kłamy tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą porodu.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: Jest 10. Nauczyciele uważają zaproponowane przez ministerstwo podwyżki za uwłaczające. Mówiła o tym w Radiu Katowice prezes Okręgu Śląskiego z ZNP. Warunki na szlakach w Beskidach są dziś dobre, choć w górach jest chłodno, mówią GoProwcy. W Muzeum Śląskim w Katowicach rozpoczęło się forum pieczy zastępczej. Czego dotyczą dyskusje, to przybliży nasza reporterka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 3-procentowa podwyżka wynagrodzeń jest uwłaczająca. To policzek dla nauczycieli. Tak stwierdziła w Radiu Katowice prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Aneta Mastalerz. Propozycję wysokości wzrostu płac przedstawił rząd. Związkowcy z ZNP nie przyjęli tej oferty i oczekują 15-procentowego wzrostu wynagrodzeń.
2: Ja myślę, że wystarczyłoby wreszcie zajęcie się sprawą przez rząd naszej inicjatywy obywatelskiej Godne Płace i Prestiż Zawodu Nauczyciela, które mówią o powiązaniu wynagrodzenia nauczycieli z przeciętną w gospodarce w trzecim kwartale i to już będzie nie tylko realny wzrost wynagrodzenia, ale będzie to adekwatne do tego, co dzieje się w sytuacji w kraju gospodarczej.
0: ZNP oczekuje też konkretnych rozwiązań w sprawie wynagrodzeń nauczycieli za godziny nadliczbowe i wycieczki szkolne. Obecnie brakuje ogólnokrajowego rozwiązania w tym zakresie.
2: To jest zresztą temat, który się przewija kolejny rok. Nauczyciel wychodzący czy wyjeżdżający na jednodniową, dwu-, trzydniową wycieczkę jest cały czas w pracy, prawda? Realizuje swoje zadania. Może nie prowadzi zajęć dydaktycznych, ale opiekuńczo-wychowawcze jak najbardziej. Dlaczego ma robić to w ramach swojej misji?
0: Tymczasem we wrześniu wrócił do prac parlamentarnych projekt ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego o wychowaniu patriotycznym, który zakłada m.in. obowiązkowe wycieczki do miejsc historycznych. Nauczyciele chcą, aby wcześniej wyjaśniono kwestię wynagrodzeń. Cała rozmowa jest dostępna na radio.katowice.pl. GoProwcy określają dziś warunki na szlakach turystycznych w Beskidach jako dobre, jak na tę porę roku. Rano w górach było zimno. Na Hali Miziowej termometry wskazywały zaledwie 2 stopnie, a w Szczyrku 6. Zachmurzenie jest zmienne w zależności od rejonu, od pełnego po duże. Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie nie wydało ostrzeżeń związanych z pogodą dla Beskidów. Ratownicy GoPR organizują w sobotę od 10 do 12 otwarty dyżur w stacji ratunkowej na Leskowcu. Przybliżą zagadnienia bezpieczeństwa w górach i praktycznego udzielania pierwszej pomocy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: O bezpieczeństwie, relacjach i dobrostanie dzieci dyskutują dziś eksperci w Katowicach. W Muzeum Śląskim pół godziny temu rozpoczęło się forum pieczy zastępczej. O szczegółach Joanna Opas.
3: Forum to przestrzeń do rozmowy ekspertów, wymiany doświadczeń i poszukiwania skutecznych rozwiązań, które pomogą lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży. Nie zabraknie dyskusji o wzmacnianiu odporności psychicznej i

0: dobrostanu dzieci, a także budowaniu relacji, poczucia bezpieczeństwa i warunków, które pozwalają młodym ludziom lepiej radzić sobie z trudnymi doświadczeniami. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi dorastających w rodzinach zastępczych. To także okazja do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy oraz rozmowy o tym, jak jeszcze skuteczniej wspierać dzieci, rodziny zastępcze i osoby pracujące w tym systemie.
1: Wydarzenie potrwa do 16. Zakończyła się modernizacja skrzyżowania na drodze krajowej nr 43 w powiecie kłobuckim. Jak informuje katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za 2 miliony złotych przebudowano skrzyżowanie drogi krajowej z ulicami Północną i Południową w Lgocie. W ramach zadania na nitce w stronę Częstochowy powstał pas do skrętu w lewo, poza tym zamontowano sygnalizację świetlną, doświetlono przejście dla pieszych, przebudowano zatokę autobusową i chodniki. Zgodnie z wynikami generalnego pomiaru ruchu z 2025 roku, każdego dnia przez to skrzyżowanie przejeżdża blisko 18 tysięcy pojazdów. Po szarym poranku mają się pojawić przejaśnienia, które idą do nas od zachodu. W dzień odnotujemy maksymalnie do 15 stopni, a wiatr będzie porywisty. Noc początkowo spokojna i pogodna, ale z czasem chmur znów przybędzie, a na południu słabo pokropi.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. Nadal mamy utrudnienia w Częstochowie na skrzyżowaniu do Kabrystów z Wodzickiego, gdzie zdarzyły się dwa pojazdy. Samochód osobowy z dostawczym. Nadal też mogą występować utrudnienia w Złochowicach koło Kłobucka na ulicy Długiej, gdzie również zdarzyły się dwa samochody, więc uważajmy. Ruch mniejszy niż przed godziną, ale w Katowicach zwłaszcza samochodów sporo i w niektórych miejscach przymusowo zwalniamy. Tak jest między innymi na Armii Krajowej w Piotrowicach i na Jankiego Bochojcu. Zwalniamy też na Kolejowej. W Ligocie na Ligockiej, Piotrowickiej i Panewnickiej, w Śródmieściu i Centrum, ciasno na Warszawskiej, Dudy Gracza, Granicznej, Mikołowskiej, Kopernika i Gliwickiej. W Sosnowcu trwają prace związane z przebudową wiaduktu nad Ostrogórską. W rejonie prac mamy zmiany w organizacji ruchu polegające na zwężeniu jezdni, a ruch sterowany jest wahadłowo przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo w nocy z piątku na sobotę planowane jest całkowite zamknięcie przejazdu pod obiektem. To obowiązywać będzie w godzinach od 22 do 5 rano, o czym będziemy Państwu przypominać. A teraz przypominam numer naszego telefonu. 691-400-400 jest do Państwa dyspozycji.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Trójka, 14 października, minęła godzina 10. A to znak, że czas na serwis. Agnieszka Drost.
5: Wybrany przez posłów do Trybunału Konstytucyjnego sędzia Marek Berek złożył ślubowanie w Sejmie. USA wprowadziły ograniczenia Starlinków dla ukraińskiej armii. Spowodowało to utrudnienia na froncie. Dobra wiadomość dla studentów. Wielka Brytania i Szwajcaria wracają do programu Erasmus. Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w obecności marszałków Sejmu i Senatu bez udziału prezydenta. Byli też sędziowie Trybunału wybrani w tej kadencji Sejmu. Uroczystość śledziła nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry Małgosiu, powiedz jak to wyglądało.
6: Dzień dobry. Przed ślubowaniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odczytał treść uchwały o wyborze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że tego wyboru dokonano 4 września. Potem Maciej Berek złożył ślubowanie według roty zapisanej w ustawie o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a następnie obiecał.
7: Robimy wszystko, żeby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziszczały się każdego dnia w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego.
6: Maciej Berek wraz z wcześniej wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego poszedł do biura podawczego Kancelarii Prezydenta, by złożyć tam poświadczone notarialnie dokumenty. Następnie wszyscy mają się udać do swojego miejsca pracy, czyli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
5: O czym relacjonowała Małgorzata Naukowicz. To, co nielegalne w realnym świecie, ma być też nielegalne w internecie. Taką zasadą kierowali się senatorowie, przyjmując poprawki do ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Senatorowie, przyjmując poprawki, działali ponad podziałami. Platformy cyfrowe będą miały dobę na reakcję po zgłoszeniu treści dotyczących zagrożenia zdrowia lub życia, a także seksualnego wykorzystania dzieci.
8: W postępowaniu można wydać nakaz zablokowania takiej treści związanej z twarzą radnym przez

0: przestępstwem z rygorem natychmiastowej wykonalności, a platforma oraz autor treści ma nie więcej niż 24 godziny na zajęcie stanowiska, wyjaśnienie lub dodatkową reakcję w tym zakresie.
1: Po zaakceptowaniu poprawek Senatu przez Sejm ustawa trafi do podpisu prezydenta. Stany Zjednoczone wprowadziły ograniczenia Starlinków dla ukraińskiej armii. Poinformował o tym doradca prezydenta Ukrainy. To kolejne tego typu zagranie. Ograniczenia spowodowały utrudnienia w działalności ukraińskiej armii. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Doradca Wołodymyra Zełenskiego, Serhii Bezkrestnow, pseudonim Flash, napisał, że w nocy firma SpaceX wprowadziła ograniczenia prędkości działania terminali Starlink podczas ich przemieszczania się. Jak dodał, ograniczenie dotyczy wojskowego pakietu usług Starshield i zostało ustawione na obiekty korzystające ze Starlinków i poruszające się powyżej 100 mil na godzinę. Serhii Bezkrestnow zaznaczył, że ukraińskie siły obronne nie otrzymały wcześniej informacji o wprowadzeniu takiego ograniczenia, co doprowadziło do przerwania realizacji szeregu misji. Doradca ukraińskiego prezydenta zaznaczył, że oczywistym jest, że nie chodzi tu o przypadkowe działanie i ma ono związek z obecną sytuacją polityczną. Ukraina także w ciągu ostatnich godzin dwukrotnie została pozbawiona amerykańskich danych wywiadowczych o ataku rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Wielka Brytania i Szwajcaria wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwości wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach. Wielka Brytania wycofała się z programu w 2020 roku po Brexicie. Szwajcaria nie uczestniczyła w pełni w programie od 2014 roku. Od stycznia 2027 roku instytucje z obu krajów ponownie będą mogły uczestniczyć we wszystkich działaniach Erasmusa na takich samych zasadach jak podmioty z państw Unii i krajów stowarzyszonych. Wymagający i surowi, ale też pełni humoru i zrozumienia, nauczyciele w całej Polsce mają dziś swoje święto. Pedagodzy potrafią zaskakiwać nie tylko metodami nauczania, ale i powiedzonkami, które uczniowie zapamiętują na lata.
3: Gra i trąbi zespół kombi. To, że coś działa. To było bardzo często u tego wykładowcy powtarzane.
4: Pierwsze, co przychodzi do głowy, to chyba do kąta.
5: Był nauczyciel, który mówił, że jak rodzice nie przychodzili na wywiadówkę, to się śmiał, że jesteśmy podrzutkami.
6: Była taka pani od matematyki z gimnazjum. Jak chodziła z nami do kina nas pilnować, to brała latarkę i klepała zadanka z matematyki. I zawsze tłumaczyła, że nie znamy matury, chyba że pójdziemy leżeć krzyżem pod kościołem.
7: Nie walczymy o złote kaleso.
8: Wstyd i hańba.
9: Przerwa jest dla nauczyciela?
10: Pani od polskiego mówi, że gadamy jakieś farmazony.
11: Smerfuj na miejsce.
1: A do nas, do studia zawita dziś wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Będzie gościnią Pulsu Trójki o 17.30. A to był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dziś sporo chmur, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju i na północy przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie.
13: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 10. Nauczyciele uważają zaproponowane przez ministerstwo podwyżki za uwłaczające. Mówiła o tym w Radiu Katowice prezes Okręgu Śląskiego z ZNP. Warunki na szlakach w Beskidach są dziś dobre, choć w górach jest chłodno, mówią goprowcy. W Muzeum Śląskim w Katowicach rozpoczęło się forum pieczy zastępczej. Czego dotyczą dyskusje, to przybliży nasza reporterka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 3-procentowa podwyżka wynagrodzeń jest uwłaczająca. To policzek dla nauczycieli. Tak stwierdziła w Radiu Katowice prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Aneta Mastalerz. Propozycję wysokości wzrostu płac przedstawił rząd. Związkowcy z ZNP nie przyjęli tej oferty i oczekują 15-procentowego wzrostu wynagrodzeń.
2: Ja myślę, że wystarczyłoby wreszcie zajęcie się sprawą przez rząd naszej inicjatywy obywatelskiej Godne płace i prestiż zawodu nauczyciela, które mówią o powiązaniu wynagrodzenia nauczycieli z przeciętną w gospodarce w trzecim kwartale i to już będzie nie tylko realny wzrost wynagrodzenia, ale będzie to adekwatne do tego, co dzieje się w sytuacji w kraju gospodarczej.
0: ZNP oczekuje też konkretnych rozwiązań w sprawie wynagrodzeń nauczycieli za godziny nadliczbowe i wycieczki szkolne. Obecnie brakuje ogólnokrajowego rozwiązania w tym zakresie.
2: To jest zresztą temat, który się przewija kolejny rok. Nauczyciel wychodzący czy wyjeżdżający na jednodniową, dwu-, trzydniową wycieczkę jest cały czas w pracy, prawda? Realizuje swoje zadania. Może nie prowadzi zajęć dydaktycznych, ale opiekuńczo-wychowawcze jak najbardziej. Dlaczego ma robić to w ramach swojej misji?
0: Tymczasem we wrześniu wrócił do prac parlamentarnych projekt ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego o wychowaniu patriotycznym, który zakłada m.in. obowiązkowe wycieczki do miejsc historycznych. Nauczyciele chcą, aby wcześniej wyjaśniono kwestię wynagrodzeń. Cała rozmowa jest dostępna na radio.katowice.pl. Goprowcy określają dziś warunki na szlakach turystycznych w Beskidach jako dobre, jak na tę porę roku. Rano w górach było zimno. Na Hali Miziowej termometry wskazywały zaledwie 2 stopnie, a w Szczyrku 6. Zachmurzenie jest zmienne w zależności od rejonu, od pełnego po duże. Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie nie wydało ostrzeżeń związanych z pogodą dla Beskidów. Ratownicy GOPR organizują w sobotę od 10 do 12 otwarty dyżur w stacji ratunkowej na Leskowcu. Przybliżą zagadnienia bezpieczeństwa w górach i praktycznego udzielania pierwszej pomocy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: O bezpieczeństwie, relacjach i dobrostanie dzieci dyskutują dziś eksperci w Katowicach. W Muzeum Śląskim pół godziny temu rozpoczęło się forum pieczy zastępczej. O szczegółach Joanna Opas.
3: Forum to przestrzeń do rozmowy ekspertów, wymiany doświadczeń i poszukiwania skutecznych rozwiązań, które pomogą lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży. Nie zabraknie dyskusji o wzmacnianiu odporności psychicznej i dobrostanu dzieci, a także budowaniu relacji, poczucia bezpieczeństwa i warunków, które pozwalają młodym ludziom lepiej radzić sobie z trudnymi doświadczeniami. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi dorastających w rodzinach zastępczych. To także okazja do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy oraz rozmowy o tym, jak jeszcze skuteczniej wspierać dzieci, rodziny zastępcze i osoby pracujące w tym systemie.
0: Wydarzenie potrwa do 16. Zakończyła się modernizacja skrzyżowania na drodze krajowej nr 43 w powiecie Kłobuty.

0: Wielkopolskim. Jak informuje katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za 2 miliony złotych przebudowano skrzyżowanie drogi krajowej z ulicami Północną i Południową w Lgocie. W ramach zadania na nitce w stronę Częstochowy powstał pas do skrętu w lewo, poza tym zamontowano sygnalizację świetlną, doświetlono przejście dla pieszych, przebudowano zatokę autobusową i chodniki. Zgodnie z wynikami generalnego pomiaru ruchu z 2025 roku, każdego dnia przez to skrzyżowanie przejeżdża blisko 18 tysięcy pojazdów. Po szarym poranku mają się pojawić przejaśnienia, które idą do nas od zachodu. W dzień odnotujemy maksymalnie do 15 stopni, a wiatr będzie porywisty. Noc początkowo spokojna i pogodna, ale z czasem chmur znów przybędzie, a na południu słabo pokropi.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz, DTŚ-ka kierunek Gliwice na wysokości zjazdu na drogę 925 w stronę Goduli Nowego Bytomia. Korek, drogowcy zwęzili trasę do jednego pasa, informują słuchacze. Dziękujemy i ostrzegamy. Popadało, miejscami pogorszyły się warunki jazdy i mamy sporo nowych zdarzeń drogowych w ciągu ostatniej godziny. Droga krajowa nr 1, miejscowość Piasek, tu na pasie prowadzącym do Pszczyny zderzenie dwóch pojazdów. Jeden pas w stronę Bielska jest zablokowany. W Częstochowie na Leopolda Okulickiego wypadek. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych ucierpiała jedna osoba. W Lędzinach na ulicy Pokoju zderzenie dwóch osobówek. W Dąbrowie Górniczej na S1 na 534 kilometrze jezdni prowadzącej w stronę Łodzi-Warszawy zderzenie dwóch samochodów ciężarowego z osobowym. W Katowicach na Olimpijskiej kolizja dwóch pojazdów. Podobna sytuacja w Żorach na Kościuszki. W Katowicach na Kościuszki przy wjeździe do Libero również. W Kłobucku na Długosza zderzenie dwóch samochodów osobowych i motocykl. W Rudzie Śląskiej na Piotra Niedurnego kolizja dwóch samochodów, podobnie w Zawierciu na Piłsudskiego, w Siemianowicach Śląskich na Piotra Skargi, w Tarnowskich Górach na Sienkiewicza i w Bielsku na Powstańców.
3: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 października, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym, interweniuje policja. Prokuratura i żandarmeria wojskowa badają drona, którego znaleziono na plaży w Karwi. Poseł K.O. nie dał się zbadać alkomatem. Według policji jechał rowerem bez świateł i czuć było od niego alkohol. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Protestujący próbowali zablokować wjazd na teren Trybunału. Interweniowała policja. To reakcja na dzisiejsze ślubowanie Macieja Berka, który został wybrany na sędziego Trybunału, ale nie został zaprzysiężony przez prezydenta. Przed siedzibą Trybunału jest nasz reporter Jan Olęcki. Dzień dobry Janku, co dzieje się w tej chwili na miejscu?
5: Dzień dobry. Przed Trybunałem od rana jest bardzo gorąco. Teraz sytuacja troszeczkę się uspokaja. Pół godziny temu na teren Trybunału wjechały dwa czarne busy, w których najprawdopodobniej znajdowali się Maciej Berek i pozostali sędziowie dotąd niedopuszczeni do orzekania. Policjanci musieli odsunąć protestujących od bramy, utworzyli szpaler i dopiero wtedy samochody mogły przejechać. Busy dosłownie 5-10 minut temu stąd wyjechały. Wcześniej natomiast dochodziło tu do przepychanek z policją. Manifestujący to głównie starsi ludzie. Widziałem też co najmniej dwie osoby w bardzo zaawansowanym wieku, które zasłabły podczas tych przepychanek. Funkcjonariusze usuwali również barierki ustawione przez manifestantów. Wśród protestujących są przedstawiciele Ruchu Obrony Granic, klubów Gazety Polskiej i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Do zgromadzonych wyszedł też prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, który zza bramy apelował o spokój. Przypomnę, że dziś o 9:00 Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie w obecności marszałków obu izb parlamentu, ale bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego. Tak tłumaczył, dlaczego uroczystość odbyła się właśnie tam.
6: Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru upływają kolejne tygodnie.
5: W tym momencie pod Trybunałem Konstytucyjnym z powrotem manifestujący ustawili barierki. Na prośbę pana Bąkiewicza z Ruchu Obrony Granic ustawiono blokadę. W tym momencie dochodzi do jakiejś przepychanki. Nie wiadomo...

0: między kim? Ach, to prezes Jarosław Kaczyński właśnie próbuje podejść pod bramę wejściową do Trybunału Konstytucyjnego. Wokół niego zgromadzeni manifestujący media i te okrzyki poparcia dla prezesa, dla prezydenta Karola Nawrockiego i sprzeciwu wobec przyjęcia ślubowania od
1: Jan Olencki. Jan Olencki, dziękujemy Ci za relację. Sprawą drona, którego szczątki znaleziono na plaży w Karwi, zajął się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Śledczy wspólnie z Żandarmerią Wojskową prowadzą czynności, mówi Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
2: Prokurator na miejscu ujawnienia szczątków obiektu był już wczoraj około godziny 21, gdzie pod jego nadzorem Żandarmeria Wojskowa wykonywała pierwsze czynności polegające na wytyczeniu i zabezpieczeniu terenu, na którym zostały ujawnione szczątki obiektu. Z uwagi na porę nocną czynności zostały przerwane. Dzisiaj czynności zostały wznowione.
1: Po zakończeniu czynności na plaży zapadnie decyzja o ewentualnym wszczęciu śledztwa. Nawet 20 lat więzienia może grozić 15-latkowi, który w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach zabił woźną i ranił dwie inne osoby, jeśli byłby sądzony jako osoba dorosła. Wszystko zależy od opinii biegłych, mówił prokurator krajowy Dariusz Korneluk w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce.
3: Prawnie jest możliwe, by ten nieletni odpowiadał jak dorosły. Są powołani biegli psychiatrzy, którzy odpowiedzą na pytanie odnośnie jego stanu poczytalności, a także jego warunków osobistych i możliwości odpowiadania jak dorosły w rozumieniu procedury karnej.
1: Decyzją sądu rodzinnego 15-latek trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Bardzała został zatrzymany przez policję w Tarnowie. Wczoraj wieczorem funkcjonariusze prowadzący kontrolę prędkości na jednej z ulic zauważyli rowerzystę, który poruszał się bez włączonych świateł. Patrol wyczuł od mężczyzny woń alkoholu i chciał przeprowadzić badanie alkomatem, ale zatrzymany zasłonił się immunitetem poselskim, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
4: Okazało się, że jest to parlamentarzysta ziemi tarnowskiej. Poseł zgodnie z przysługującym mu prawem nie poddał się badaniu na trzeźwość. Policjanci zgodnie z przepisami odstąpili od przeprowadzania dalszej interwencji.
1: Informacja o zdarzeniu zostanie przekazana przez Małopolską Komendę do Komendy Głównej w Warszawie i do Marszałka Sejmu. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Na wschodzie i północy przelotne opady deszczu, na zachodzie rozpogodzenia, dziś maksymalnie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum do 16 na zachodzie, do tego na zachodzie i w centrum porywisty wiatr.
6: Na program zaprosił jego sponsor.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w
0: sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się, że...

0: Wybiło południe. Akt oskarżenia po brutalnym uprowadzeniu w Częstochowie przed sądem stanie 6 mężczyzn. Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak ocenia ekspert, to tylko zaostrzy spół wokół Trybunału. Zabrze bez dwóch wiceprezydentów. Samorządowcy złożyli rezygnację z pełnionych funkcji.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego uprowadzenia obywatela Ukrainy, do którego doszło w listopadzie ubiegłego roku. Na ławie oskarżonych zasiądzie 6 mężczyzn w wieku od 26 do 63 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że 44-letni poszkodowany w Częstochowie został wciągnięty do samochodu, a następnie z workiem na głowie przewieziony do garażu na Starym Mieście, gdzie był torturowany. Sprawcy unieruchomili mężczyznę i zamknęli go w kontenerze na terenie jednej z firm w innej lokalizacji. Mężczyźnie mimo odniesionych obrażeń udało się wyswobodzić i dojechać ciężarówką do szpitala. Motywem sprawców miała być chęć odzyskania ukradzionych im narkotyków. Wszyscy oskarżeni usłyszeli zarzuty, żaden z nich nie przyznaje się do winy, a grozi im nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Złożenie przez Macieja Berka w Sejmie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego zaostrzy spór między Pałacem Prezydenckim i Kancelarią Premiera, mówi politolog profesor Szymon Ossowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zdaniem eksperta to także sygnał dla wyborców koalicji, że rząd działa skutecznie.
2: Jest piękny papierek lakmusowy do podejmowania ostrych działań, którym jest stanowisko Komisji Weneckiej. No myślę, że na to po prostu czekano, że mamy sędziego Berka, mamy Komisję Wenecką. No i zakładam, że teraz będą podejmowane działania. Donald tu zdaje sobie sprawę, że jeżeli chce utrzymać władzę, musi pokazać skuteczność i sprawczość.
0: Ekspert zwraca uwagę na słowa "tak mi dopomóż Bóg" wypowiedziane przez sędziego Macieja Berka podczas ślubowania.
2: To było lekkim zaskoczeniem. Być może było to szczere i związane z poglądami pana Berka, ale wydaje mi się, że no takie podkreślenie słów, które zazwyczaj wypowiadają konserwatywni jednak politycy, mi zostało w głowie i myślę, że nie ujdzie uwadze opinii publicznej i mediów. Taka dla mnie ciekawostka, ale no zabrzmiało to dość wyraźnie i wymownie.
0: Ślubowanie Macieja

0: Wieczorka w Sejmie odbyło się bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ewa Weber i Jarosław Suszka nie są już wiceprezydentami Zabrze. Prezydent miasta Kamil Żbikowski przyjął dziś ich rezygnację. Ewa Weber pełniła obowiązki prezydenta Zabrza po odwołaniu Agnieszki Rupniewskiej w referendum w maju ubiegłego roku. W późniejszym czasie ubiegała się o pełnoprawną kadencję, jednak przegrała w drugiej turze przedterminowych wyborów z Kamilem Żbikowskim. Nowy prezydent powołał ją na swojego pierwszego zastępcę. Pełniła tę funkcję przez rok. Jarosław Suszka sprawował swój urząd krócej, bo od stycznia. Miasto podziękowało samorządowcom za wykonaną pracę, jednak nie komentuje sprawy. Wkrótce mają być podani nowi wiceprezydenci miasta i jak ustaliliśmy dosłownie przed momentem, na stanowisko, jedno z tych stanowisk wiceprezydenta został powołany Adam Harasimowicz. Poinformował nas o tym rzecznik magistratu Rafał Kulik. Wcześniej Adam Harasimowicz był między innymi wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Nazwisko trzeciego wiceprezydenta ma zostać wkrótce ogłoszone. 90 projektów zostanie zrealizowanych w 2027 roku w budżecie obywatelskim w Tychach. Tak zdecydowali sami mieszkańcy. Jak podkreśla Małgorzata Wawak, rzeczniczka Tyskiego Urzędu Miasta, 13 zadań to projekty ogólnomiejskie, pozostałe są zadaniami rejonowymi.
2: Wśród wybranych pomysłów są zarówno inicjatywy skierowane do seniorów, takie jak Taxi Senior czy gimnastyka dla seniorów, jak i wydarzenia integrujące mieszkańców, na przykład Festyn Śląski, ale też półkolonie dla dzieci, doposażenia placów zabaw, nowe nasadzenia zieleni i zajęcia sportowe.
0: Realizacja wszystkich projektów pochłonie ponad 6,5 miliona złotych. Pełna lista zadań, które wybrali mieszkańcy Tychów w tegorocznym głosowaniu, jest dostępna na stronie razemtychy.pl. Od zachodu regionu mają nadejść po południu przejaśnienia, tak mówią synoptycy. Termometry wskażą dziś maksymalnie do 15 stopni, choć chłód podkreślą porywy zachodniego wiatru. W nocy niebo początkowo pozostanie pogodne, jednak później chmur znów przybędzie i na południu lokalnie pokropi deszcz. Temperatura spadnie do 5-7 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: I na chwilę przed 13 w Radiu Katowice jeszcze z informacjami o sytuacji na drogach regionu Wojciech Pacula. Zmienne warunki jazdy towarzyszą kierowcom. Mamy pogodowy przekładaniec. Proszę mieć tego świadomość. Skoro po deszczu tu te jezdnie są śliskie, to i zdarzeń więcej. Ponad 90 już, jak wynika z meldunku śląskiej drogówki. Oto niektóre z ostatnich dwóch godzin, półtorej godziny na przykład. Bielsko-Biała, trzy auta zaliczyły stuczkę i problemy jeszcze z przejazdem ulicą Partyzantów. Ruda Śląska, ulica Niedurnego. Tu doszło do kolizji dwóch pojazdów. DTS-ka przywona, także zderzenie busa z osobowym autem. Mamy jeszcze w Gilowicach, powiecie żywieckim, stuczkę. I przypomnę, Częstochowa, powypadkowe utrudnienie utrzymuje się na ulicy Szajnowicza. Tam dwa auta osobowe w zderzeniu i jedna osoba została na szczęście tylko lekko ranna. Teraz o trudnych miejscach, mając świadomość, że jedziemy oczywiście tak, jak warunki pogodowe pozwalają, uważamy też na znaki, remontowe zwężenia przede wszystkim na łuku drogi 94-86, to okolice Sosnowieckiego Centrum Urazowego oraz fragment drogi 94-86, także na wysokości Będzina. 94 w stronę Dąbrowy Górniczej, w samej Dąbrowie, w stronę Olkusza, przypomnę, miejsca, gdzie są wygrodzone jezdnie słupkami. 691-404 alarmowy telefon autoradio.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 października, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Maciej Berek niedopuszczony do orzekania. Prezes Trybunału Konstytucyjnego apeluje o nieeskalowanie emocji. Włoskie media zaskoczone wynikiem badań papieża. Guz w płucu Leona XIV okazał się złośliwy. Służbom udało się usunąć wielką plamę ropopochodnej substancji z Bałtyku. Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski, kierujący Trybunałem, zapowiedział, że zwróci się do prezydenta o stanowisko w sprawie dzisiejszego ślubowania sędziego. Tymczasem przed siedzibą Trybunału w Warszawie wciąż protestują przeciwnicy zmian w Trybunale. Na miejscu nadal jest nasz reporter Jan Olęcki. Janku, jak wygląda teraz sytuacja

0: I co dalej z Maciejem Bergiem oraz pozostałymi sędziami?
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że żadnego przełomu tak naprawdę nie ma. Maciej Berek i pozostała czwórka sędziów spędzili w Trybunale około 20 minut, ale nie zostali wpuszczeni do części służbowej, tej części sędziowskiej. Jeszcze przed 11 odjechali z terenu Trybunału. Później teren opuściła też większość policjantów, a protestujący na wezwanie Roberta Bąkiewicza ponownie zaczęli ustawiać metalowe barierki przed wejściem. Te barierki częściowo zniknęły, pojawiają się na nowo. Policja też tutaj częściowo wróciła do Trybunału. Do Trybunału przyjechał również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Chwilę później do bramy podszedł Bogdan Święczkowski, który zaapelował do manifestantów o spokój i odblokowanie wejść, a także wyjaśnił, od czego uzależnia dopuszczenie Macieja Berka do orzekania.
2: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. Nie dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta i zobaczymy, co pan prezydent odpowie.
1: Tymczasem Maciej Berek przekonuje, że ślubowanie, które złożył dziś o 9 w Sejmie, jest prawnie skuteczne. Tak po uroczystości tłumaczył, dlaczego odbyła się ona bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu. W sytuacji, w której od dnia mojego wyboru upływają kolejne tygodnie,
1: i przypomnijmy, że właśnie taką alternatywną formę ślubowania w wyjątkowych okolicznościach dopuszcza Komisja Wenecka, która wczoraj wydała swoją opinię w tej sprawie. Pałac Prezydencki jednak nie uznaje tej interpretacji. Teraz pod Trybunał dołączyli także zwolennicy rządzącej większości i członkowie Komitetu Obrony Demokracji. Od środowisk prawicowych oddziela ich policja, która zabezpiecza teren. Jest spokojnie, choć manifestujący nie sprawiają wrażenia, jakby mieli się prędko stąd rozejść. A jeśli chodzi o samych sędziów, mimo dzisiejszych wydarzeń, sytuacja pozostaje bez zmian.
0: Janku, dziękujemy ci bardzo za relację. Jan Olencki. Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka do 2031 roku ma rosnąć dwa razy szybciej niż średnia dla Unii Europejskiej. Pytany o komentarz Paweł Majtkowski, polski analityk eToro, mówił w Informatorze Ekonomicznym Trójki, że nasuwa się pytanie, jaka będzie ta unijna średnia, bo Europa radzi sobie nie najlepiej.
4: Zostajemy mocno, mocno w tyle, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Ale trzeba powiedzieć, że na tle Unii Europejskiej my rzeczywiście rośniemy szybko. Ta prognoza zakłada, że największy wzrost będzie w tym roku i potem systematycznie ten wzrost będzie spadał. Z tego poziomu 3,6 mniej więcej do poziomu 2,5% tego wzrostu rok do roku.
0: Polska to dziś największy plac transformacji energetycznej w Europie. Włoskie media są zaskoczone wynikiem badań papieża. Podczas wczorajszej operacji Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Badania potwierdziły, że guz był złośliwy.
5: Dziennik Corriere della Sera przypomina, że 71-letni papież regularnie ćwiczy na siłowni i gra w tenisa, a jego kondycję porównywano do kondycji sprawnego 60-latka. Także we wtorek, gdy przyjechał do kliniki Gemelli na operację, był uśmiechnięty i szedł pewnym krokiem. Prasa zwraca uwagę nie tylko na kontrast między jego dobrą formą a diagnozą, ale też na otwartość, z jaką mówi o chorobie. Leon XIV sam poinformował wiernych o guzku w płucu i planowanym zabiegu. Ksiądz Luigi Ciotti ocenił, że dobrze zrobił, mówiąc publicznie o swojej kruchości. Jak pisze La Repubblica, choć guz został usunięty, pojawiła się niepewność co do dalszego przebiegu pontyfikatu Leona XIV, rozpoczętego w maju 2025 roku. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa zakończyła usuwanie zanieczyszczenia Bałtyku w okolicach Ustki. Wczoraj z uwagi na zmrok i falowanie działania przerwano. Dziś akcję zakończono, mówi wicedyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Zbigniew Jankiewicz.
6: Zanieczyszczenie na powierzchni morza zostało usunięte. Użyto specjalnej substancji do likwidacji rozlewów na morzu, Sintan, a na plaży przeprowadzono inspekcję i okazało się, że nic niepokojącego się tam nie wydarzyło, nie pojawiły się żadne zanieczyszczenia na piasku.
0: W wyniku awarii pogłębiarki do morza przedostał się hydrol, który, jak zapewniają pracownicy urzędu, nie jest szkodliwy dla środowiska.
7: Klimat.
0: Ponad 46% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Na południu, wschodzie i na zachodzie Polski utrzymuje się susza hydrologiczna, a z kolei na wschodnim wybrzeżu ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na wschodzie i północy przelotne opady deszczu, na Pomorzu Wschodnim po południu możliwe burze. Najcieplej dziś na zachodzie 16 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie maksymalnie 9.
9: Trójka.
10: Tu Radio Dźwięk.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Wybiło południe. Akt oskarżenia po brutalnym uprowadzeniu w Częstochowie przed sądem stanie 6 mężczyzn. Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak ocenia ekspert, to tylko zaostrzy spół wokół Trybunału. Zabrze bez dwóch wiceprezydentów samorządowcy złożyli rezygnację z pełnionych funkcji.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego uprowadzenia obywatela Ukrainy, do którego doszło w listopadzie ubiegłego roku. Na ławie oskarżonych zasiądzie 6 mężczyzn w wieku od 26 do 63 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że 44-letni poszkodowany w Częstochowie został wciągnięty do samochodu, a następnie z workiem na głowie przewieziony do garażu na Starym Mieście, gdzie był torturowany. Sprawcy unieruchomili mężczyznę i zamknęli go w kontenerze na terenie jednej z firm w innej lokalizacji. Mężczyźnie mimo odniesionych obrażeń udało się wyswobodzić i dojechać ciężarówką do szpitala. Motywem sprawców miała być chęć odzyskania ukradzionych im narkotyków. Wszyscy oskarżeni usłyszeli zarzuty, żaden z nich nie przyznaje się do winy, a grozi im nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Złożenie przez Macieja Berka w Sejmie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego zaostrzy spór między Pałacem Prezydenckim i Kancelarią Premiera, mówi politolog profesor Szymon Ossowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zdaniem eksperta to także sygnał dla wyborców koalicji, że rząd działa skutecznie.
2: Jest piękny papierek lakmusowy do podejmowania ostrych działań, którym jest stanowisko Komisji Weneckiej. No myślę, że na to po prostu czekano, że mamy sędziego Berka, mamy Komisję Wenecką. No i zakładam, że teraz będą podejmowane działania. Donald Tusk zdaje sobie sprawę, że jeżeli chce utrzymać władzę, musi pokazać skuteczność i sprawczość.
0: Ekspert zwraca uwagę na słowa „tak mi dopomóż Bóg”, wypowiedziane przez sędziego Macieja Berka podczas ślubowania.
2: To było lekkim zaskoczeniem. Być może było to szczere i związane z poglądami pana Berka, ale wydaje mi się, że takie podkreślenie słów, które zazwyczaj wypowiadają konserwatywni jednak politycy, mi zostało w głowie i myślę, że nie ujdzie uwadze opinii publicznej i mediów. Taka dla mnie ciekawostka, ale zabrzmiało to dość wyraźnie i wymownie.
0: Ślubowanie Macieja Berka w Sejmie odbyło się bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ewa Weber i Jarosław Suszka nie są już wiceprezydentami Zabrze. Prezydent miasta Kamil Żbikowski przyjął dziś ich rezygnację. Ewa Weber pełniła obowiązki prezydenta Zabrza po odwołaniu Agnieszki Rupniewskiej w referendum w maju ubiegłego roku. W późniejszym czasie ubiegała się o pełnoprawną kadencję, jednak przegrała w drugiej turze przedterminowych wyborów z Kamilem Żbikowskim. Nowy prezydent powołał ją na swojego pierwszego zastępcę. Pełniła tę funkcję przez rok. Jarosław Suszka sprawował swój urząd krócej, bo od stycznia. Miasto podziękowało samorządowcom za wykonaną pracę, jednak nie komentuje sprawy. Wkrótce

0: Mają być podani nowi wiceprezydenci miasta i jak ustaliliśmy dosłownie przed momentem, na stanowisko jedno z tych stanowisk wiceprezydenta został powołany Adam Harasimowicz. Poinformował nas o tym rzecznik magistratu Rafał Kulik. Wcześniej Adam Harasimowicz był między innymi wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Nazwisko trzeciego wiceprezydenta ma zostać wkrótce ogłoszone. 90 projektów zostanie zrealizowanych w 2027 roku w budżecie obywatelskim w Tychach. Tak zdecydowali sami mieszkańcy. Jak podkreśla Małgorzata Wawak, rzeczniczka Tyskiego Urzędu Miasta, 13 zadań to projekty ogólnomiejskie, pozostałe są zadaniami rejonowymi.
1: Wśród wybranych pomysłów są zarówno inicjatywy skierowane do seniorów, takie jak Taxi Senior czy gimnastyka dla seniorów, jak i wydarzenia integrujące mieszkańców, na przykład Festyn Śląski, ale też półkolonie dla dzieci, doposażenia placów zabaw, nowe nasadzenia zieleni i zajęcia sportowe.
0: Realizacja wszystkich projektów pochłonie ponad 6,5 miliona złotych. Pełna lista zadań, które wybrali mieszkańcy Tychów w tegorocznym głosowaniu, jest dostępna na stronie razemtychy.pl. Od zachodu regionu mają nadejść po południu przejaśnienia, tak mówią synoptycy. Termometry wskażą dziś maksymalnie do 15 stopni, choć chłód podkreślą porywy zachodniego wiatru. W nocy niebo początkowo pozostanie pogodne, jednak później chmur znów przybędzie i na południu lokalnie pokropi deszcz. Temperatura spadnie do 5-7 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: I na chwilę przed 13 w Radiu Katowice jeszcze z informacjami o sytuacji na drogach regionu Wojciech Pacula. Zmienne warunki jazdy towarzyszą kierowcom. Mamy pogodowy przekładanie. Proszę mieć tego świadomość. Skoro po deszczu te jezdnie są śliskie, to i zdarzeń więcej. Ponad 90 już, jak wynika z meldunku śląskiej drogówki. Oto niektóre z ostatnich dwóch godzin, półtorej godziny na przykład. Bielsko-Biała, trzy auta zaliczyły stuczkę i problemy jeszcze z przejazdem ulicą Partyzantów. Ruda Śląska, ulica Niedurnego. Tu doszło do kolizji dwóch pojazdów. DTS-ka przywołana, także zderzenie busa z osobowym autem. Mamy jeszcze w Gilowicach, powiecie żywieckim, stuczkę. I przypomnę, Częstochowa, powypadkowe utrudnienie utrzymuje się na ulicy Szajnowicza. Tam dwa auta osobowe w zderzeniu i jedna osoba została na szczęście tylko lekko ranna. Teraz o trudnych miejscach, mając świadomość, że jedziemy oczywiście tak, jak warunki pogodowe pozwalają, uważamy też na znaki, remontowe zwężenia przede wszystkim na łuku drogi 94-86, to okolice Sosnowieckiego Centrum Urazowego oraz fragment drogi 94-86, także na wysokości Będzina. 94 w stronę Dąbrowy Górniczej, w samej Dąbrowie, w stronę Olkusza, przypomnę, miejsca, gdzie są wygrodzone jezdnie słupkami. 691-404 alarmowy telefon autoradio.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
5: Program trzeci Polskiego Radia, środa, 14 października, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Sędzia Berek nie został dopuszczony do orzekania. Trwa posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla mężczyzny, który groził zamachem na premiera i szefa MON-u. Houthi przeprowadzili kolejne ataki na cele w Arabii Saudyjskiej. Sędzia Maciej Berek po godzinie 10 przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wjazd umożliwiła mu policja. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski przekazał, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. A wcześniej w Sejmie w obecności m.in. marszałka Sejmu i marszałkini Senatu, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału, Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości. Prezydent pogubił się, nie wykonując obowiązków związanych z jego funkcją, ocenia marszałek Włodzimierz Czarzasty.
6: W momencie, kiedy przychodzą prawdziwe sprawy do rozwiązania, prezydent abdykuje. Po prostu nie wie, co zrobić. Nie jest w stanie znaleźć koalicji do przeprowadzenia żadnej swojej ustawy w Sejmie. Nie jest w stanie podjąć decyzji w sprawie generałów. Nie jest w stanie podjąć decyzji w sprawie ambasadorów. Wetuje ustawy.
5: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski uzależnił dopuszczenie Macieja Berka do orzekania od decyzji prezydenta. A Karol Nawrocki powtarza, że by zostać sędzią Trybunału, należy złożyć ślubowanie przed prezydentem.
7: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem.

0: prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: A rządzący powołują się na opinię Komisji Weneckiej, według której w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności prezydenta. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecyduje dziś o tym, czy mężczyzna, który planował zamach na premiera i wicepremiera szefa MON-u, trafi do aresztu. Prokuratura postawiła mężczyźnie 9 zarzutów. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Posiedzenie rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem. Podejrzany został doprowadzony przez policję. Nie chciał rozmawiać z mediami. Nawet nie widzieliśmy jego twarzy, ponieważ miał na głowie kurtkę. Po mniej więcej 50 minutach sąd zarządził godzinną przerwę. 66-latek nawoływał w internecie do obalenia konstytucyjnych organów, w tym zabójstwa członków Rady Ministrów. W jego mieszkaniu policja znalazła m.in. kusze i inne przedmioty, których zdaniem śledczych mógł użyć do ewentualnego zamachu. 66-latek nie przyznaje się do winy. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Jemeńscy Huti poinformowali, że zaatakowali obiekty saudyjskiego koncernu naftowego Aramco, a także międzynarodowe lotnisko w Rijadzie i tamtejszą rafinerię. Do przeprowadzenia ostrzałów Huti wykorzystali pociski balistyczne, manewrujące i drony. Rzecznik ugrupowania ostrzegł, że operacje wymierzone w cele położone w głębi Arabii Saudyjskiej będą kontynuowane, a ich konsekwencje mogą być poważne. Rebelianci wezwali międzynarodowe firmy transportowe, pracowników i ludność cywilną do opuszczenia lotnisk oraz obiektów naftowych, uznając je za cele wojskowe. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na wschodzie i północy opad deszczu, na zachodzie rozpogodzenia, od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na zachodzie, a do tego na zachodzie i w centrum porywisty wiatr.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęskni za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21.

0: Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnej...

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: Nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki

0: Się podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać te...

0: Taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś pas grą. Drap, masuj, miziaj mnie, drap, masuj, miziaj mnie.
1: Ja

0: ci plecy mogę miziać. Zaraz kąpiele w Bałtyku zmienię w jakieś piękne Bahamy.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież.
1: Tu radio dźwięk. Nie.

0: Minęła 14. Telefony Polaków staną się syrenami alarmowymi w momencie zagrożenia. O nowym systemie ostrzegania mówił dziś szef MSWiA. 170 uczniów bierze udział w częstochowskich warsztatach poświęconych sztuce. Dwóch chuliganów podejrzanych o pobicie mężczyzny w Wiśle trafiło do aresztu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rewolucja w systemie ostrzegania. Będziemy otrzymywać informacje o zagrożeniach bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania SMS-ów. Rząd porozumiał się z operatorami w sprawie budowy systemu Cell Broadcast. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w siedzibie resortu spraw wewnętrznych i administracji. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że telefon w momencie zagrożenia zmieni się w syrenę alarmową.
2: To coś, co zmieni nasze bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Zmieni bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o system ostrzegania, powiadamiania i też reagowania na różnego rodzaju kryzysy. Żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Żyjemy w czasach, w których potencjalne zagrożenia pojawiają się niemal każdego dnia, mają charakter bardzo nagły, bardzo gwałtowny i obowiązkiem państwa jest na to w sposób właściwy reagować.
0: Szef MSWiA zapowiedział, że zgodnie z planem system ma rozpocząć działanie dokładnie za rok.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Trzydniowe warsztaty dla młodzieży ruszają w Częstochowie. Ich głównym celem jest pokazanie alternatywy wobec niebezpiecznych zachowań. To już siódma edycja akcji Sztuka Wyboru. Poruszamy wiele aktualnych tematów, mówi podkomisarz Kamil Sowiński z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, która włączyła się w organizację warsztatów.
3: Na temat najważniejszy, najpilniejszy ostatnich dni, czyli przede wszystkim mowa nienawiści, hejt, ale także uzależnienia, cyberzagrożenia, które ich dotyczą. To już nie są tylko warsztaty aktorskie, ale także warsztaty literackie i warsztaty muzyczne.
0: W tegorocznej akcji udział bierze prawie 170 osób.
4: Jest właśnie bardzo dużo hejtu i wyzywania też rówieśników. Dlatego cieszę się, że jesteśmy tutaj, bo właśnie takie działania mają przeciwdziałać takimi rzeczom i pokazujemy innym, że jest to złe.
5: To jest dużo bardziej ciekawsze, bo nie nudzi nas to, tylko właśnie możemy sami coś zrobić, a nie musimy siedzieć tylko i słuchać.
0: Efekty pracy młodzieży zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej na przełomie listopada i grudnia. Organizatorem akcji oprócz Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie jest Uniwersytet Jana Długosza oraz Urząd Miasta. W Rybniku pojawi się nowy mural. Malunek powstanie w ramach budżetu obywatelskiego. Obecnie przygotowywana jest koncepcja artystyczna muralisty Ryszarda Paurowskiego we współpracy z autorami zwycięskiego projektu. Przebieg prac będzie można podziwiać na bieżąco, mówi Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu.
6: Przy ulicy Zebrzydowickiej 31 w Rybniku możecie Państwo obserwować postępujące prace artysty, które zapowiada, że będzie to bomba kolorystyczna, która rozświetli elewację. Projekt ma przyciągać wzrok, ożywić przestrzeń i stać się nowym, charakterystycznym punktem na mapie Rybnika.
0: Ryszard Paurowski to znany i nagradzany muralista. Jest autorem m.in. muralu Podwieczorek w Raciborzu oraz portretu Lawendy w mieście Hradec Kralowe. Dwóch chuliganów podejrzanych o pobicie mężczyzny w Wiśle trafiło do aresztu. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. 17 i 30-latek zobaczyli u pokrzywdzonego czapkę z herbem drużyny piłkarskiej. Postanowili poczekać na niego przed sklepem, a następnie go pobili. Na miejsce wezwane zostało pogotowie. Policjantom udało się zatrzymać sprawców napadu po dwóch dniach. Obaj usłyszeli już zarzuty. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal pochmurno ze słabymi opadami deszczu, ale i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 października, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa impas w Trybunale Konstytucyjnym. Kolejny sędzia niedopuszczony do orzekania. Telefon zamieni się w syrenę alarmową. Szykuje się rewolucja w systemie ostrzegania. Około 4,5 tysiąca lat ma wrak odnaleziony u wybrzeżu tureckiej wyspy Kekowa. Obrona Trybunału Konstytucyjnego jest zasadna, mówi prezydent Karol Nawrocki, pytany o to, czy popiera dzisiejszy protest przed siedzibą Trybunału. Dziś doszło tam do przepychanek protestujących z policją. Zebrani manifestują przeciwko wybranym przez Sejm sędziom, którzy złożyli ślubowanie w formule wobec prezydenta. Dziś rano takie ślubowanie złożył Maciej Berek. Prezydent uważa, że to niezgodne z konstytucją.
9: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i polski system ustrojowy determinuje to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
8: Innego zdania jest rząd, Komisja Wenecka i konstytucjonaliści. Były prezes Trybunału Marek Safian na antenie TVP Info mówił, że ślubowanie jest tylko uroczystym potwierdzeniem wyboru sędziego, którego dokonał Sejm.
10: Konstytucja przewiduje powołanie skuteczne sędziów z momentem wyboru przez Sejm. Sama konstytucja nic nie mówi na temat ślubowania. Ślubowanie jest pewnym dodatkiem ustawy, który miał charakter podkreślić znaczenie tego wyboru. Jest aktem bardziej ceremonialnym niż obarczonym jakimiś szczególnymi skutkami prawnymi.
8: Maciej Berek jest piątym sędzią Trybunału, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta. Rewolucja w systemie ostrzegania. Będziemy otrzymywać informacje o zagrożeniach bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych bez konieczności rozsyłania SMS-ów. Telefon w momencie zagrożenia zamieni się w syrenę alarmową. Pojawi się okno na całym ekranie. Trudno będzie taki alarm przeoczyć. Co więcej, komunikaty będziemy słyszeć nawet wtedy, gdy telefony będą wyciszone, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
11: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki. Tak musi być włączony, musi być jakby w wersji stand-by.
8: Plany są takie, by system rozpoczął działanie dokładnie za rok. Dokumenty w sprawie posła Koalicji Obywatelskiej Roberta Bardzały nie trafiły jeszcze do marszałka Sejmu. Wieczorem policjanci w Tarnowie zatrzymali parlamentarzystę, który jechał na rowerze bez świateł. Według policji czuć było od niego woń alkoholu, ale poseł nie poddał się badaniu alkomatem, zasłaniając się immunitetem. Sprawa ma zostać potraktowana jak każda inna, zapewnia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
12: Procedura jest standardowa, bez względu na to, jakiego klubu to dotyczy, jak wpłyną dokumenty, pójdą do komisji regulaminowej, będą rozpatrywane. To jakby jest normalna, standardowa procedura.
8: Ewentualne ukaranie posła wymagałoby uchylenia mu immunitetu. U wybrzeży tureckiej wyspy Kakowa w Anatolii archeolodzy odkryli pozostałości najstarszego na świecie wraku. Wrak ma od 4400 do 4700 lat, czyli pochodzi z wczesnej epoki brązu, co zbiega się w czasie z budową Wielkiej Piramidy. Tomasz Zielenkiewicz.
13: Mimo że drewniana konstrukcja statku nie zachowała się, to na dnie pozostały ceramiczne amfory, a także ślady tego, co kiedyś w nich przechowywano. Jeden z tureckich archeologów nazwał znalezisko kapsułą czasu na dnie morza. Statek miał około 10 metrów długości i przewoził ładunki po Morzu Śródziemnym. To mogła być m.in. oliwa z oliwek, wino lub żywica drzewna. Nurkowie znaleźli też trzy duże kamienne kotwice. Po tysiącach lat w morzu znalezione przedmioty będą teraz poddane starannej konserwacji. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
8: A dziś środa, to oznacza, że na naszej antenie po 20 pojawi się nowy, trzeci już odcinek kryminalnego śledztwa reporterskiego, które przygotowali Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk. Ceniona podcasterka i świetny reportażysta od ponad 5 lat pracują razem nad sprawą dotyczącą zabójstwa Janiny Kalińskiej. W podcaście Zwyczajna kobieta liczy się każdy detal i trop.
14: Szybko okazuje się, że sobota, czyli dzień, w którym Janina przyjeżdża do Wrocławia i spotyka się z Karolakiem, a potem dzwoni do kuzynki, była dla całej brygady dniem wolnym. Rajmund nie miał tego dnia żadnych obowiązków. Nikt nie wie, gdzie był.
8: Po emisji nowego odcinka na antenie Trójki Kamil Bałuk i Justyna Mazur-Kudelska będą pełnić dyżur telefoniczny. Telefon to oczywiście 2 2 i 7 3. A poprzednich odcinków można słuchać na stronie Polskiego Radia. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do wieczora na wschodzie pochmurno z opadami deszczu, na zachodzie rozpogodzenia, na termometrach od 10 do 16 stopni, a w nocy temperatury spadną do 3 stopni na południu i do 9 na wybrzeżu.
2: Autopromocja. A jak to jest?
3: Tu Radio Dźwięk.
4: W Radiu Katowice czas na informacje autoradia, w studiu Wojciech Pacula.
5: Niedawna stłuczka na DTS-ce skomplikowała przejazd od Katowic za Świętochłowicami w stronę Gliwic i problem konkretnie mamy przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 925. Policja przekazuje informacje o kolejnych stłuczkach. To jest Jaworzna, ulica Krakowska, Pszczyna Słowackiego oraz kolizja dwóch pojazdów w Pawłowie. To jest ulica Spółdzielcza, ten Pawłów w powiecie raciborskim. O tej porze natężenie ruchu już dużo większe niż jeszcze 30-40 minut temu. Mówimy o przelotowej przez Katowice 79 na linii Chorzów, centrum Katowice, a więc rondo, tunel. No i potem rozjazd węzłem Bagienna w stronę Sosnowca i tu właśnie chwilowe zatory. W Sosnowcu przebudowa wiaduktu nad Ostrogórską, zatem w pobliżu zmieniona organizacja ruchu. Warto zapoznać się i nie przeoczyć znaków. Przytka nam bardziej przed godziną 79, teraz od węzła Bagienna w stronę Mysłowic. Teraz już mocno zakorkowany ten dojazd do Mysłowic od Katowic. Bez problemu w zasadzie jedzie się teraz A4 od Gliwic przez Katowice w stronę Krakowa. Spowolnienia z chwilowymi postojami jedynie na 94 sygnalizujemy w stronę Czeladzi jadąc. Tutaj właśnie od Będzina tam mamy odcinek remontowany. Konsekwencja prac remontowych odbija się także na trasie S1. To w okolicy Lędzin. Chodzi o pasy do węzła Brzęczkowice. Podobnie zatłoczone odcinki 44 między Tychami a Bieruniem Nowym. Przybyłem jeszcze południe regionu. Tutaj mamy S52 i trasę S1 z niewielkim korkiem na wysokości KUS. No i potem 52 z takimi przestojami na S1. Też linia Żywiec przybędza. Na roztropność wszystkich za kierownicą życzę Autoradio i życzę szczęśliwej drogi.
3: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A teraz zapraszamy na skrót najważniejszych informacji w studiu. Melduje się Tomasz Gancarek.
2: Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie uprowadzenia i torturowania obywatela Ukrainy. Na ławie oskarżonych zasiądzie 6 mężczyzn. Może im grozić do 25 lat więzienia. Mieszkańcy Bielunia mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła. Wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju planowanej inwestycji. Wnioski można składać do 21 października w siedzibie Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych. Nie żyje profesor Jan Drabina, urodzony w Cieszynie, polski religioznawca, prezes Towarzystwa Miłośników Bytomia. W 2008 roku uzyskał tytuł honorowego obywatela tego miasta. Jak poinformował prezydent Mariusz Wołosz, publikacje profesora dla wielu mieszkańców były pierwszym źródłem informacji o historii miasta. Budynek dworca kolejowego w Mikołowie został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Starało się o to Stowarzyszenie Ochrony Architektury Powojennej. Dworzec w Mikołowie został oddany do użytku w 1993 roku.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 października. Minęła 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura sprawdzi, czy demonstranci sprzed Trybunału Konstytucyjnego złamali prawo. To polski dron znaleziono na plaży w Karwi. Został strącony w ramach ćwiczeń. Przed sądem w Hamburgu stanął Sergiej K. Odpowiada za kierowanie akcją uszkodzenia gazociągu Nord Stream. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Złożył je minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek tłumaczy, że prokuratura sprawdzi, czy demonstranci złamali prawo.
5: Czy pan Wąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa. Chciałem także serdecznie podziękować funkcjonariuszom policji za to, że zachowali spokój i jednocześnie umożliwili prawidłowo wybranym sędziom Trybunału wejściu do budynku.
4: Prokurator generalny podkreślił, że jego zdaniem niezgodne z prawem są też działania prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
5: Obserwujemy bezprawne działania pełniącego obowiązki prezesa Trybunału, pana Święczkowskiego, i tutaj prokuratura nie pozostanie bierna. Sędziowie powinni zostać jak najszybciej dopuszczeni do pracy.
4: Przed Trybunałem doszło do demonstracji i przepychanek podczas przejazdu Macieja Berka, który wcześniej złożył ślubowanie w Sejmie bez udziału prezydenta. Były minister jest piątym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie w parlamencie. Dron znaleziony na plaży w Karwi to polski bezzałogowiec strącony w ramach ćwiczeń, poinformowało Ministerstwo Obrony. Bezzałogowiec został zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia, zapewnia resort. Dron został znaleziony wczoraj wieczorem na plaży w Karwi. Rosyjskie drony atakowały Łuck, 70 km od granicy z Polską. 4 osoby zginęły, są też ranni.
6: Ataki na stolicę graniczącego z Polską obwodu wołyńskiego w ciągu ostatniej doby powtarzały się kilkukrotnie. W wyniku ostatniego z nich rosyjski dron odrzutowy uderzył w hurtownię. Władze Łucka poinformowały o 4 osobach zabitych i 12 rannych. Trwa wciąż akcja poszukiwawcza. Wróg uderzył w budynek, który nie ma żadnego związku z wojskiem. To był sklep. Sprzedawano tu ciastka, czekoladę i chipsy. Mieszkańcy Łucka, podczas alarmu chowajcie się w bezpiecznych miejscach. Apelował szef obwodu wołyńskiego Roman Romaniuk. Bezzałogowiec bądź jego odłamki w Łucku trafiły też w blok mieszkalny. Tam ranne zostały 2 osoby, w tym dziecko. W wyniku ataków uszkodzony został też budynek miejscowego muzeum. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: W Niemczech rozpoczął się proces Sergija K., oskarżonego o kierowanie akcją, w efekcie której 4 lata temu został uszkodzony gazociąg Nord Stream. Sprawa toczy się przed sądem w Hamburgu.
7: 10 minut zajęło odczytanie aktu oskarżenia. Zawarte w nim zarzuty to nie tylko przeprowadzenie ataku na infrastrukturę cywilną i zniszczenie obiektu o znaczeniu gospodarczym, ale także współudział w zbrodni wojennej. Do tego ostatniego odniósł się adwokat Ukraińca, twierdząc, że państwo włoskie nie miało takiej informacji, kiedy decydowało o ekstradycji do Niemiec jego klienta. Sam Sergij K. na pierwszej rozprawie postanowił milczeć. Możliwe, że w trakcie procesu na ławie oskarżonych zasiądzie również Wołodymyr Żurawłow. Sąd w Chorwacji wydał we wrześniu zgodę na jego ekstradycję, ale jeszcze do niej nie doszło. Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Wołodymyr Żurawłow to obywatel Ukrainy. Rok temu sąd w Polsce odmówił wydania go Niemcom. Ponad 700 tysięcy nauczycieli pracuje w systemie oświaty. Dziś ich święto. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej premier Donald Tusk dziękował nauczycielom za to, że w trudnych czasach ich wysiłek przynosi efekty. Przyznał, że wojna za wschodnią granicą wymusza przeznaczenie maksymalnych środków na bezpieczeństwo. Podkreślił jednak, że nie może się to odbywać kosztem oczekiwań nauczycieli ani zobowiązań wobec nich.
8: Chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie ma dnia, żebym o was nie myślał.

0: Ja zresztą nie mam wyjścia, bo jeśli ja mam w maturalnej najstarszego wnuka, w pierwszej licealnej średniego wnuka, moja wnuczka starsza po raz pierwszy poszła do szkoły, no to domyślacie się, że jestem osobiście też bardzo zmotywowany, skoro oddałem te moje skarby w wasze ręce, to bardzo bym chciał, żebyście byli dla nich dobrzy i żeby wszyscy byli zadowoleni. Także politykom nie zawsze należy wierzyć, wiem, ale dziadkom naprawdę można wierzyć, jeśli się starają. Także dzięki.
1: O 17.30 w Pulsie Trójki dziś wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza w niemal całej Polsce. Nieco ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna. Na wschodnim wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Sporo chmur na wschodzie, na zachodzie rozpogodzenia. Najchłodniej w Zakopanem 7 stopni, najcieplej we Wrocławiu 16.
6: Sponsorem programu
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: I przed godziną 16 jeszcze w Radiu Katowice z drogowym raportem Wojciech Pacula. Zatłoczone główne drogi w Katowicach w pobliżu teraz 79. Przykładowo od Chorzowa w stronę Sosnowca i Mysłowic jadąc. I korek mamy dużo, dużo wcześniej. Już na wysokości Dęby, osiedle Tysiąclecia. Tu hamujemy i przejazd zderzek oczywiście przez centrum Katowic, a więc rondo, tunel, dalej kierunek Zagłębiowskie Centrum Urazowe, gdzie rozjazd w Sosnowcu w stronę Będzina i Dąbrowy Górniczej. Sznur aut także na DTS-ce. Świętochłowice tutaj w stronę Gliwic mocno przytkane, a czwórka przytkała się w Katowicach, teraz w stronę Mysłowic. Standardowa sytuacja po południu, gdy się do Krakowa kierujemy. Od węzła czwórki z trasą S1, a więc już taka boczna droga tutaj, ten tranzyt w stronę Dąbrowy Górniczej i na południe regionu z kilkoma postojami, no bo prace drogowe, zwężenie jezdni. Najtrudniej wygląda to w okolicy zjazdu do Jaworzna. Standardowo 44 od Tychów na wschód, czyli kierunek Bieruń-Oświęcim. Z przeciążeniami w kilku miejscach też tracimy 10-15 minut na przejazd. Katowicka Ligota, Ochojec, a więc jedziemy na południe tutaj Mikołów, dalej w stronę Żor z podobnymi problemami. Remontowany fragment A1 między Bobrownikami a Siemonią wymuszą spowolniony przejazd w stronę Pyrzowic do węzła Celiny, a więc miejmy świadomość, by nie spóźnić się na przykład na lotnisko. Cierpliwości za kierownicą i oczywiście...
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A teraz zapraszamy na skrót informacji. Tomasz Gancarek.
2: Rewolucja w systemie ostrzegania. Będziemy otrzymywać informacje o zagrożeniach bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania SMS-ów. Rząd porozumiał się z operatorami w sprawie budowy systemu Cell Broadcast. Ma on ruszyć dokładnie za rok. Ponad 5,5 miliarda złotych. Tyle wynosi szacowany roczny wpływ lotniska w Pyrzowicach na gospodarkę regionu. I to nie tylko zyski generowane przez ruch pasażerski czy towarowy. W Katowicach zaprezentowano dziś specjalne raporty dotyczące tego, jak lotnictwo pobudza gospodarkę regionu. Katowickie Centrum Onkologii wykonało ponad 600 operacji z wykorzystaniem robota chirurgicznego Da Vinci. Urządzenie jest wykorzystywane od 2024 roku, między innymi w operacjach onkologicznych. Spektakl Lady Mayday w reżyserii Artura Barcisia zostanie w najbliższą sobotę zaprezentowany w Sosnowcu z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących. Teatr Zagłębia po raz czwarty uczestniczy w ogólnopolskim Festiwalu Kultury Bez Barier.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 października, minęła 16. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
4: Premier mówi, że rząd będzie przywracał ład prawny dostępnymi państwu metodami. Kontrola NFZ w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim po śmierci trzylatka. Według NATO nie ma obecnie bezpośredniego zagrożenia atakiem Rosji. Przywracamy w Polsce praworządność, nie cofniemy się ani o krok, deklaruje premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zapowiedział, że już wkrótce wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą mogli przystąpić do orzekania.
5: Rolą państwa, rolą służb państwowych, moją rolą jest utrzymanie ładu prawnego, porządku i przywracanie praworządności. Będziemy to konsekwentnie przeprowadzać. Spokój i na ulicach, spokój w polskich domach, bezpieczeństwo naszej ojczyzny to jest to, co nie podlega przecież żadnym negocjacjom. Dlatego będziemy bezwzględnie egzekwować przepisy prawa i przepisy konstytucji.
4: Przed południem ślubowanie w związku z wyborem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył Maciej Berek. Uroczystość odbyła się w Sejmie bez udziału prezydenta. Karol Nawrocki powiedział, że to ślubowanie było niezgodne z konstytucją, a zatem Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału. Więcej o napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego za chwilę w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca. Dziecko zmarło pod koniec września, a po 5 godzinach pobytu w szpitalu nie wykonano mu podstawowych badań. O kontroli poinformował rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ Łukasz Jarocki.
6: Wczoraj w godzinach popołudniowych kontrolerzy NFZ byli obecni na miejscu, formalnie inicjując postępowanie dotyczące organizacji udzielania świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, jak również w obszarze realizacji umowy w zakresie pediatrii.
4: Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie podejrzenia, że lekarze narazili dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. NATO zapewni obronę swojej wschodniej flanki. Mówił o tym w Estonii sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Zapewniał, że sojusz nie widzi obecnie bezpośredniego zagrożenia dla terytorium NATO. On dodał, że sojusz ma wszystkie potrzebne możliwości odpowiedzi. Nie zawsze je zobaczycie, nie zawsze będą publiczne, nie zawsze będzie to odpowiedź w stylu oko za oko. Czasami odpowiedź będzie symetryczna, czasami asymetryczna, nie zawsze będzie jednak widać, co robimy. Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy silniejsi. Rosja nie znajduje się w dobrej sytuacji, te ataki hybrydowe i wszystkie podobne działania są oznaką słabości. Mark Rutte wezwał członków sojuszu do wzmocnienia wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Parlament Saksonii-Anhaltu zagłosował za wnioskiem wzywającym do zniesienia sankcji na Rosję i wstrzymania dostaw broni dla Ukrainy. Złożyły go prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec i skrajnie lewicowe BSW, które mają w parlamencie większość. Wniosek Landtagu w Magdeburgu ma znaczenie symboliczne. Decyzje o sankcjach i wsparciu Ukrainy należą do władz federalnych oraz Unii Europejskiej. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sport w Trójce, Krzysztof Łuniewski.
8: Dwie z naszych tenisistek zagrają w trzeciej rundzie prestiżowego tysięcznika w Wuhan w Chinach. co jakiś czas przyjdzie skrzyżować rakiety w pojedynku dwóm Polkom i tak właśnie wydarzyło się teraz w mieście kojarzonym z nieszczęsnym nietoperzem. Iga Świątek nie dała w nim szans Magdalenie Frank, wygrała 6-2 i 6-1 i takiego rozstrzygnięcia należało się spodziewać. Z kolei o niespodziankę postarała się Maja Chwalińska, co prawda jej rywalka czeszka Marii Bożkowa, tak jak Maja jest klasyfikowana w trzeciej dziesiątce światowego rankingu, to nasza finalistka Roland Garros nie miała miesiącami najlepszego czasu. Tym razem jednak pokazała klasę i po pierwszym przegranym secie do jednego, to na dwa kolejne wygrała właśnie do jednego. Brawo! W piłkarskiej Lidze Mistrzów polecamy szczególnie jedno starcie Manchesteru City z Paris Saint-Germain. Uczulonym na niesmaczne pieniądze arabskich szejków stojące za obydwoma klubami podpowiadamy, że ciekawie może być też w Rzymie. AS Roma na Stadio Olimpico zagra z Realem Madryt. O tym spotkaniu głośno w naszych mediach sportowych. Przed nim na konferencji prasowej trener Realu José Mourinho kompletnie zlekceważył dziennikarza TVP Sport Jacka Kurowskiego. Obydwa spotkania zaplanowano na 21. I jeszcze najlepsze życzenia od trójkowej redakcji sportowej dla wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego. Pamiętajcie, wasza rola jest tak samo ważna jak nauczycieli języka polskiego, matematyki czy języków obcych. Od was zależy zdrowie naszego społeczeństwa w przyszłości.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Do życzeń się dołączam. Wspaniałych miałem WF-istów, bo wyrozumiałych. W nocy może popadać na wschodzie i w centrum, gdzieniegdzie możliwe mgły. Jutro pochmurno, ale często będzie się przejaśniać, a nawet rozpogadzać. Na wschodzie przelotny deszcz. Temperatury od 8 stopni na Podkarpaciu przez 13 w centrum do 15 na zachodzie.
9: Sponsorem. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
13: I przed godziną 16 jeszcze w Radiu Katowice z drogowym raportem Wojciech Pacula. Zatłoczone główne drogi w Katowicach w pobliżu teraz 79. Przykładowo od Chorzowa w stronę Sosnowca i Mysłowic jadąc. I korek mamy dużo, dużo wcześniej. Już na wysokości Dęby, osiedle Tysiąclecia. Tu hamujemy i przejazd zderzek oczywiście przez centrum Katowic, a więc rondo, tunel, dalej kierunek Zagłębiowskie Centrum Urazowe, gdzie rozjazd w Sosnowcu w stronę Będzina i Dąbrowy Górniczej. Sznur aut także na DTS-ce. Świętochłowice tutaj w stronę Gliwic mocno przytkane, a czwórka przytkała się w Katowicach, teraz w stronę Mysłowic. Standardowa sytuacja po południu, gdy się do Krakowa kierujemy. Od węzła czwórki z trasą S1, a więc już taka boczna droga tutaj, ten tranzyt w stronę Dąbrowy Górniczej i na południe regionu z kilkoma postojami, no bo prace drogowe, zwężenie jezdni. Najtrudniej wygląda to w okolicy zjazdu do Jaworzna. Standardowo 44 od Tychów na wschód, czyli kierunek Bierniu-Oświęcim. Z przeciążeniami w kilku miejscach też tracimy 10-15 minut na przejazd. Katowicka Ligota, Ochojec, a więc jedziemy na południe tutaj Mikołów, dalej w stronę Żor z podobnymi problemami. Remontowany fragment A1 między Bobrownikami a Siemonią wymuszą spowolniony przejazd w stronę Pyrzowic do węzła Celiny, a więc miejmy świadomość, by nie spóźnić się na przykład na lotnisko. Cierpliwości za kierownicą i oczywiście...
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A teraz zapraszamy na skrót informacji. Tomasz Gancarek.
2: Rewolucja w systemie ostrzegania. Będziemy otrzymywać informacje o zagrożeniach bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania SMS-ów. Rząd porozumiał się z operatorami w sprawie budowy systemu Cell Broadcast. Ma on ruszyć dokładnie za rok. Ponad 5,5 miliarda złotych. Tyle wynosi szacowany roczny wpływ lotniska w Pyrzowicach na gospodarkę regionu. I to nie tylko zyski generowane przez ruch pasażerski czy towarowy. W Katowicach zaprezentowano dziś specjalne raporty dotyczące tego, jak lotnictwo pobudza gospodarkę regionu. Katowickie Centrum Onkologii wykonało ponad 600 operacji z wykorzystaniem robota chirurgicznego Da Vinci. Urządzenie jest wykorzystywane od 2024 roku, m.in. w operacjach onkologicznych. Spektakl Lady Mayday w reżyserii.

0: Z serii Artura Barcisia zostanie w najbliższą sobotę zaprezentowany w Sosnowcu z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących. Teatr Zagłębia po raz czwarty uczestniczy w ogólnopolskim Festiwalu Kultury Bez Barier.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 14 października, minęła 17. Michał Jędrzkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
3: Protest przed Trybunałem Stanu, przed Trybunałem Konstytucyjnym pod lupą prokuratury. Skandal w Świdnicy. Sąd wysłał pismo do miasta. Doszło do ujawnienia wrażliwych danych. Papież wraca do zdrowia po operacji. Prokuratura wszczęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie demonstrantów protestujących przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, w tym Roberta Bąkiewicza. Chodzi o podejrzenie zmuszania policjantów do odstąpienia od czynności służbowych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że ma nagrania. Protestujący sprzeciwiali się dopuszczeniu do pracy nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym Macieja Berka, który rano złożył ślubowanie w Sejmie. Na uroczystości nie było prezydenta. O godzinę temu Karol Nawrocki przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej powiedział, że ślubowanie Macieja Berka było niezgodne z konstytucją, a zatem nie jest on sędzią Trybunału. Sąd w Świdnicy wysłał do Urzędu Miasta w Kłodzku dokumenty z odpisem wyroku dotyczącym skazania Przemysława L. za pedofilię i zoofilię. Sąd miał obowiązek poinformować miasto o zakazie posiadania psów przez skazanego, ale doszło też do ujawnienia wrażliwych danych. Koperta trafiła do biura obsługi klienta, a dokumenty w urzędowy obieg. Zawierały imiona i nazwiska pokrzywdzonych i opisy przestępstw. To nie powinno mieć miejsca, mówi burmistrz Michał Piszko.
4: Ja się tutaj bardzo mocno z tym zmartwiłem. Rzeczywiście taka korespondencja trafiła w żaden sposób niewyanimizowana z Sądu Okręgowego ze Świdnicy. Też liczę na to, mam nadzieję, że tutaj w urzędzie nikt nie zrobił żadnej dokumentacji fotograficznej, nie daj Boże, tego dokumentu. I też myślę, że tutaj chyba w tej sytuacji będzie prowadzone postępowanie przez prokuraturę.
3: Sprawa będzie wyjaśniana, zapowiada rzeczniczka Sądu Okręgowego w Świdnicy Agnieszka Połyniak.
5: Oprócz tego, że mogę potwierdzić, że do takiej sytuacji doszło, my będziemy sytuację ze swej strony w tej chwili wyjaśniać i jak miały być przygotowane dokumenty do wysłania. Natomiast nic więcej w tym momencie powiedzieć nie mogę.
3: O nieuprawnionym dostępie do danych osobowych sąd poinformowały władze miasta. W kalendarzu 14 października, Dzień Edukacji Narodowej, to święto wszystkich pracowników oświaty. Dorota Grzymska z Radia Olsztyn pytała nauczycielki ze szkoły podstawowej nr 34 w tym mieście, czego sobie w tym dniu życzą i czym dla nich jest ten zawód.
6: Morza cierpliwości.
7: Na pewno spokoju, dużo zdrowia.
8: Kreatywności w codziennej pracy.
9: Zdolnych uczniów.
10: Lubię to, co robię, sprawia mi to przyjemność.
11: Ja również lubię swoją pracę.
12: Dla mnie jest to powołanie. U mnie w rodzinie z dziada, pradziada byliśmy nauczycielami. Mój dziadek zakładał na Warmii tutaj szkoły. Moi rodzice obydwoje byli nauczycielami. Ja zawsze wiedziałam, że będę nauczycielką.
3: O nauczycielach i o świecie dziś w Pulsie Trójki o 17.30 gościnią będzie wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Katarzyna Lubnauer. Papież wraca do zdrowia po operacji płuca. Jak informuje Vatican News, rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Lekarze pobrali rano krew Leonowi XIV i wykonali mu rentgen klatki piersiowej. Wyniki badań są dobre, podaje Watykan. Leon XIV przeszedł wczoraj operację w rzymskiej klinice Gemelli. Lekarze usunęli mu dolny płat prawego płuca z wykrytą zmianą nowotworową. Papież ma spędzić w szpitalu około tygodnia. Wszystkie jego publiczne wystąpienia zostały odwołane do wtorku. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
14: Iga Świątek lepsza w polskim pojedynku w Wuhan. To ostatni tak zwany tysięcznik w tym sezonie i była liderka światowego rankingu 6-2 i 6-1. Pokonała Magdalenę Fręch. W trzeciej rundzie mimo wszystko zaskakująco zameldowała się też Maja Chwalińska. Kapitalnie wróciła do gry po przegranym 1-6 w pierwszym secie w meczu przeciwko Czeszce Marii Bołskowej. Dwie kolejne partie też do jednego wygrała już Maja i jej kolejną rywalką będzie Iwa Jowić. Iga Świątek zagra z inną Amerykanką Ashlyn Kruger. W tej samej imprezie już po pierwszym spotkaniu odpadła Aryna Sabalenka. Białorusinka notuje ostatnio słabe występy. Równie szybko pożegnała się z turniejem w Pekinie. Tym razem na jej drodze stanęła Anne Lee. Amerykanka po 2,5 godzinie walki wygrała 3-6, 6-4, 7-6. I żeby nie mówić tylko o tenisie, choć to piękny sport, to jeszcze przypomnimy kibicom piłki, że dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów i na pierwszy plan i to zdecydowanie wysuwa się starcie Manchesteru City z broniącym tytuł Paris Saint-Germain. Proszę go nie przegapić. Znamy takich, którzy zrobili to wczoraj w przypadku meczu Galatasaray kontra Barcelona i plują sobie w brodę, że nie widzieli popisu blaugrany, zwłaszcza w drugiej połowie tego spotkania. City z PSG dziś od 21.00.

0: Czwartek pogodowo zapowiada się nie najgorzej. Trochę chmur, owszem, ale też trochę słońca. Synoptycy zapowiadają, że więcej niż dzisiaj, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Temperatury 13-14 stopni, chłodniej około 11 na krańcach wschodnich.
1: Trójka.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: To pora informacji Radia Katowice. Zaczniemy od tych drogowych w studiu Wojciech Pacula.
4: Na ogół sprawny przejazd teraz głównymi drogami regionu. Bez korka przejazd Murckowską w Katowicach. Chodzi o wiadukt nad A4 w stronę Sosnowca, ale tłok jeszcze na pasach 86. No właśnie wcześniej sygnalizowaliśmy w stronę Sosnowca kolizję i konsekwencje tej kolizji jeszcze na tyle dokuczliwe, że tutaj korek. Korek mamy też na wspólnym fragmencie dróg 94-86. To jest Będzin na wysokości osiedla Syberka, na Małobądzu. To samo dotyczy też drogi 44 jeszcze niestety, gdy w Tychach odbijamy w stronę Oświęcimia. Tutaj w kilku miejscach trzeba jednak odczekać. Na przykład na wysokości Bierunia Nowego. Spowolniony na tę porę przejazd także jedynką za Piaskiem, Pszczyną w stronę Bielska Białej. W aglomeracji niestety DTS-K z pokolizyjnym utrudnieniem spowalnia przejazd w stronę Gliwic. Teraz zawiercie przywołuje skrzyżowanie i to dość ważne. 11 listopada z Mrzygłocką, to skrzyżowanie w przebudowie, powstaje nowe rondo, zatem trzeba będzie uważać, nie pogubić się, objazd jest wytyczony. Na południu regionu w Beskidzie Żywieckim trasa S1 między Przebędzą a Żywcem z dokuczliwym zwężeniem i teraz dość mocno zatłoczony ten fragment ważnego tranzytu do granicy ze Słowacją. Kolizji sporo dziś. Ponad 140, jak zameldowała nam śląska drogówka. Drogowe kontrole wykazały, że 9 nietrzeźwych kierujących. Ci nie powinni absolutnie zasiadać za kierownicą. Do tego dodajemy 3 kierujących tylko po spożyciu. Tyle w Autoradiu na teraz. Usłyszymy się jeszcze przed 18.
3: A teraz usłyszą państwo skrót najważniejszych informacji w studiu. Tomasz Gancarek,
5: Dominika Hoffman z Liceum Sowizdrzała w Katowicach oraz Agata Roszak ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Zabrzu otrzymały nagrody imienia profesora Józefa Pietera. Są one przyznawane nauczycielom ze Śląska, których praca fundamentalnie wpływa na rozwój dzieci i młodzieży. Jeszcze tylko dziś przyjmowane są zgłoszenia do ogólnopolskiego dyktanta 2026. Wielka Narodowa Klasówka odbędzie się 24 października w Instytucji Kultury imienia Krystyny Bochenek w Katowicach. Zapisy odbywają się za pomocą formularza na oficjalnej stronie dyktando.info.pl. Budynek dworca kolejowego w Mikołowie został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Starało się o to Stowarzyszenie Ochrony Architektury Powojennej. Dworzec w Mikołowie został oddany do użytku w 1993 roku. Nie w Częstochowie, a w Krakowie odbędzie się 8. edycja świątecznego grania z Kubą Błaszczykowskim, poinformowała Fundacja Ludzki Gest. Wydarzenie ma wymiar charytatywny i odbędzie się 27 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Jak podkreślają organizatorzy, decyzja o zmianie lokalizacji podyktowana jest rosnącym zainteresowaniem publiczności oraz ograniczeniami częstochowskiej hali.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.

wreszcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyk.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: To przewaga kolizji szerokości i bezproblemowej jazdy.
2: Na zegarach 18. Już prawie 600 operacji z użyciem robota chirurgicznego Da Vinci przeprowadzili specjaliści z Katowickiego Centrum Onkologii. Szlak Orlich Gniazd został uznany za jeden z 16 cudów turystycznych Polski w plebiscycie magazynu National Geographic Traveler. Mieszkańcy Bierunia mogą otrzymać dofinansowanie na montaż ekologicznego źródła ogrzewania.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prawie 600 operacji przy użyciu robota chirurgicznego Da Vinci wykonali do tej pory lekarze w Katowickim Centrum Onkologii. Urządzenie stosuje się m.in. w leczeniu raka trzonu macicy i jelita grubego oraz endometriozy. Operacje robotyczne są nieporównywalnie lepsze od tradycyjnych zabiegów czy tych laparoskopowych, mówi specjalista ginekologii i ginekologii onkologicznej dr Daniel Kurczyński.
4: Kolosalna w ogóle różnica pod względem jakości chirurgii, pod względem precyzji, pod względem utraty krwi, pod względem tego, jak pacjent się czuje, kiedy wraca do zdrowia i niejednokrotnie nawet czasu operacji. Jestem doświadczonym laparoskopistą. Operacje endometriozy niejednokrotnie trwały około 7-8 godzin. Jedna operacja. Te same operacje dzisiaj robię około 3-4 godzin, czyli o połowę czasu krócej. Więc to jest narzędzie, które naprawdę moje umiejętności jako chirurga wykręca do granic możliwości.
2: Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z pacjentami, którzy przeszli operację z użyciem robota Da Vinci.
5: Na drugi dzień już powoli zaczynam się poruszać, a druga doba po zabiegu już wyszła na spacer na patio, więc ta szybka mobilizacja była bardzo zauważona.
6: Rak jelita grubego od diagnozy do operacji chyba 2,5 miesiąca.
7: A czy pan się bał, że to będzie robot, a nie ręce doktora?
6: Lekarz mi w zasadzie klarownie wytłumaczył, jaka to jest operacja, jak to ma wyglądać.
7: Jak pan się teraz czuje?
6: Bardzo dobrze. Jeszcze na rowerze, czasami biegam.
2: Urządzenie jest wykorzystywane w Katowickim Centrum Onkologii od 2024 roku. Szlak Orlich Gniazd, jednym z 16 cudów turystycznych.

0: Polski. Magazyn National Geographic Traveler ogłosił laureatów plebiscytu. W województwie śląskim zdaniem głosujących najlepszy jest właśnie Szlak Orlich Gniazd. To perła sama w sobie, ale tytuł Cudu Polski to prestiż, mówi Włodzimierz Tutaj, przewodniczący Związku Gmin Jurajskich.
1: Cieszymy się, bo w województwie śląskim myślę, że jest spora konkurencja mimo wszystko. Są Beskidy, są te atrakcje turystyczne związane z tym, co na Górnym Śląsku stało się atrakcyjne po zrewitalizowaniu obiektów kultury przemysłowej. Konkurencja z roku na rok wzrasta. Dziękujemy wszystkim tym, którzy oddali głos na Szlak Orlich Gniazd.
0: W tegorocznej edycji plebiscytu oddano ponad 220 tysięcy głosów na 48 nominowanych miejsc.
2: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Mieszkańcy Bierunia mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła. Wysokość dotacji jest jednak uzależniona od rodzaju planowanej inwestycji, zaznacza Sylwia Wittmann z Urzędu Miasta w Bieruniu.
3: Najwyższa kwota dofinansowania 12 tysięcy złotych przysługuje osobom, które zechcą wymienić swoje dotychczasowe źródło ciepła na pompę ciepła. Dofinansowanie do wysokości 8 tysięcy złotych mogą otrzymać osoby, które wymienią kocioł na paliwo stałe, na kocioł opalany biomasą, zagazowujący drewno lub ogrzewanie zdalczynne. Natomiast osoby, które zechcą wymienić kocioł na paliwo stałe albo kocioł gazowy na ogrzewanie elektryczne, mogą ubiegać się o dofinansowanie do 3 tysięcy złotych.
0: Wnioski można składać do 21 października w siedzibie Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych, a szczegóły znajdują się na stronie internetowej magistratu. Dobiegła końca modernizacja skrzyżowania na drodze krajowej nr 43 w powiecie kłobuckim. Jak informuje katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kosztem 2 milionów złotych przebudowano skrzyżowanie drogi krajowej z ulicami Północną i Południową w Lgocie. W ramach zadania na nitce w stronę Częstochowy powstał pas do skrętu w lewo. Poza tym zamontowano sygnalizację świetlną, doświetlono przejścia dla pieszych, przebudowano zatokę autobusową i chodniki. Zgodnie z wynikami generalnego pomiaru ruchu z 2025 roku każdego dnia przez to skrzyżowanie przejeżdża blisko 18 tysięcy pojazdów. Noc w regionie bez deszczu z temperaturą minimalną od 4 do 7 stopni. Jutro początkowo zachmurzenie będzie duże, później już rozpogodzenia, a na termometrach do 14 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 października, minęła 18. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
6: Ślubowanie Macieja Berka w Sejmie jest ważne, mówiła w Trójce wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Prokuratura ma część materiałów, ale wciąż czeka na przejęcie śledztwa w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Brytyjscy żołnierze ćwiczyli odbicie Falklandów, w tle spór władz w Londynie i Buenos Aires o ropę. Polacy zasługują na to, żeby przywrócić im Trybunał Konstytucyjny, mówiła kilkanaście minut temu w Pulsie Trójki wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Komentowała dzisiejsze przepychanki przed Trybunałem i sytuację po ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Złożył je w Sejmie wobec prezydenta, ale bez obecności Karola Nawrockiego. Katarzyna Lubnauer przekonywała, że Maciej Berek jest sędzią Trybunału wybranym zgodnie z prawem przez Sejm.
7: Dla każdego, kto jest sceptyczny i gubi się już w tych rozwiązaniach dotyczących prawa, ja mam jedną radę. Niech otworzą konstytucję, tam jest taki podrozdział Trybunał Konstytucyjny. I tam jest właściwie jedno zdanie dotyczące wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tam nie ma żadnej roli prezydenta.
6: Maciej Berek jest piątym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta. Polska prokuratura nadal czeka na przejęcie węgierskiego śledztwa dotyczącego wypadku autokaru, w którym w sierpniu zginęło 12 osób. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, jest w areszcie. Od początku toczą się dwa postępowania, polskie i węgierskie. We wrześniu minister sprawiedliwości podpisał wniosek o przejęcie postępowania. Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie mówi, że sprawa jest w toku.
8: Do prokuratury okręgowej sukcesywnie wpływają materiały z czynności procesowych wykonywanych przez organy śledcze Republiki Węgier. One są na bieżąco tłumaczone i analizowane w toku śledztwa polskiego. Do prokuratury wpłynął m.in. protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
6: Prokuratura czeka też na opinię biegłych. Desant z morza, ponad 30 km marszu nocą i ataki na wyznaczone cele. Brytyjscy żołnierze ćwiczyli na Falklandach działania na wypadek argentyńskiej inwazji, informuje The Times. W tle zaostrzający się spór między władz w Londynie i Buenos Aires o wydobycie ropy w pobliżu wysp.
9: Sześciodniowe manewry nawiązywały do wojny z 1982 roku. Wzięło w nich udział około 150 brytyjskich spadochroniarzy i 100 miejsc.

0: miejscowych rezerwistów. Ćwiczenia były wcześniej zaplanowane i według dziennika nie były odpowiedzią na ostatnie wypowiedzi władz Argentyny. Dziś punktem zapalnym jest ropa. Argentyna chce zablokować projekt Sea Lion, który brytyjska i izraelska firma rozwija na północ od Falklandów. Buenos Aires poinformowało o wystąpieniu do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza. Domaga się wstrzymania prac i przekonuje, że broni swoich praw do tego obszaru. Brytyjczycy odpowiadają, inwestycja jest legalna, a Argentyna nie ma prawa o niej decydować. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Falklandy są brytyjskim terytorium zamorskim, ale Argentyna od lat uważa je za swoje.
2: Klimat.
1: A w większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 34% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Na wybrzeżu Bałtyku w województwie pomorskim obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
5: W Lidze Mistrzów tej piłkarskiej rzecz jasna dziś mecz godny finałowego starcia o trofeum. Manchester City przed własną publicznością zagra z Paris Saint-Germain. Tak do tego spotkania podchodzi trener gospodarzy Włoch Enzo Maresca. Przesłanie przed meczem jest proste. Potrzebujemy zagrać perfekcyjnie. Rywal to najlepsza drużyna w Europie. Dwa razy z rzędu wygrał Champions League, więc musimy być najlepszą wersją siebie i wtedy być może będziemy po zakończeniu meczu szczęśliwi. Pierwszy gwizdek sędziego na Etihad to o 21:00. Jakie spotkania możemy polecić jeszcze dziś kibicom piłki? Na pewno starcie Romy z Realem w Rzymie czy Betisów Sewilli z Porto ze względu na naszych piłkarzy występujących w ekipie gości. Ze spraw tenisowych Iga Świątek lepsza w polskim pojedynku w Wuhan. W turnieju WTA 1000 pokonała łatwo Magdalenę Fręch 6-2 i 6-1. Maja Chwalińska w tej samej imprezie i na tym samym etapie drugiej rundy wygrała dość zaskakująco 1-6, 6-1 i 6-1. Z Czeszką Marii Bołskową teraz zagra z Iwą Jowić, Świątek z inną Amerykanką Ashlyn Kruger. Jeszcze inna Amerykanka, Anne Lee, postarała się o niespodziankę sporego kalibru i po 2,5 godzinie gry wyeliminowała też w tym samym turnieju po 3-setowej bitwie kończącej się tiebreakiem Białorusinkę Arinę Sabalenkę. Sport wróci na naszą antenę po 21:00.
4: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie kraju także rozpogodzenia, czytam w prognozie. Na wschodzie miejscami popada. Temperatura 8 stopni na Podkarpaciu, 13 w centrum, do 15 na zachodzie.
6: Trójka.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: To pora informacji Radia Katowice. Zaczniemy od tych drogowych w studiu Wojciech Pacula.
9: Na ogół sprawny przejazd teraz głównymi drogami regionu. Bez korka przejazd Murckowską w Katowicach. Chodzi o wiadukt na D4 w stronę Sosnowca, ale tłok jeszcze na pasach 86. No właśnie wcześniej sygnalizowaliśmy w stronę Sosnowca kolizję i konsekwencje tej kolizji jeszcze na tyle dokuczliwe, że tutaj korek. Korek mamy też na wspólnym fragmencie dróg 94-86. To jest Będzin na wysokości osiedla Berka, na Małobądzu. To samo dotyczy też drogi 44 jeszcze niestety, gdy w Tychach odbijamy w stronę Oświęcimia. Tutaj w kilku miejscach trzeba jednak odczekać. Na przykład na wysokości Bierunia Nowego. Spowolniony na tę porę przejazd także jedynką za Piaskiem, Pszczyną w stronę Bielska Białej. W aglomeracji niestety DTS-K z pokolizyjnym utrudnieniem spowalnia przejazd w stronę Gliwic. Teraz zawiercie przywołuje skrzyżowanie i to dość ważne. 11 listopada z Mrzygłocką to skrzyżowanie w przebudowie. Powstaje nowe rondu, zatem trzeba będzie uważać, nie pogubić się, objazd jest wytyczony. Na południu regionu w Beskidzie Żywieckim trasa S1 między Przebędzą a Żywcem z dokuczliwym zwężeniem i teraz dość mocno zatłoczony ten fragment ważnego tranzytu do granicy ze Słowacją. Kolizji sporo dziś. Ponad 140, jak zameldowała nam śląska drogówka. Drogowe kontrole wykazały, że 9 nietrzeźwych kierujących. Ci nie powinni absolutnie zasiadać za kierownicą. Do tego dodajemy 3 kierujących tylko po spożyciu. Tyle w Autoradiu na teraz. Usłyszymy się jeszcze przed 18.
8: A teraz usłyszą Państwo skrót najważniejszych informacji w studiu. Tomasz Gancarek.
10: Dominika Hoffman z Liceum Sowizdrzała w Katowicach oraz Agata Roszak ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Zabrzu otrzymały nagrody imienia profesora Józefa Pietera. Są one przyznawane nauczycielom ze Śląska, których praca fundamentalnie wpływa na rozwój dzieci i młodzieży. Jeszcze tylko dziś przyjmowane są zgłoszenia do ogólnopolskiego dyktanta 2026. Wielka Narodowa

0: Klasówka odbędzie się 24 października w Instytucji Kultury imienia Krystyny Bochenek w Katowicach. Zapisy odbywają się za pomocą formularza na oficjalnej stronie dyktando.info.pl. Budynek dworca kolejowego w Mikołowie został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Starało się o to Stowarzyszenie Ochrony Architektury Powojennej. Dworzec w Mikołowie został oddany do użytku w 1993 roku. Nie w Częstochowie, a w Krakowie odbędzie się 8. edycja świątecznego grania z Kubą Błaszczykowskim, poinformowała Fundacja Ludzki Gest. Wydarzenie ma wymiar charytatywny i odbędzie się 27 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Jak podkreślają organizatorzy, decyzja o zmianie lokalizacji podyktowana jest rosnącym zainteresowaniem publiczności oraz ograniczeniami częstochowskiej hali.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

Na ulicach, na balkonach, wszędzie osią gwiazd. Pora się pakować, właśnie kończy się wasz czas. Co wy tam bronicie? Rodzina i tradycje, jak tradycja trochę inna, to zawsze ma

0: Minęła 19. Wydatki na obronność są uzasadnione, ale powinny być racjonalne, stwierdził jeden z uczestników zakończonej w Katowicach konferencji Przemysłu dla Obronności. Kuria Bielsko-Żywiecka wyjaśnia przyczyny odwołania proboszcza z Grójca. Często różni, równoważni, Częstochowa. To konkurs adresowany do uczniów szkół średnich oraz studentów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Finansowanie obronności było jednym z tematów poruszonych podczas konferencji Przemysłu dla Obronności, która odbyła się w Katowicach. Te wydatki są uzasadnione, ale powinny być racjonalne, podkreślił Mateusz Gaczyński, dyrektor Departamentu Funduszy Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej. Kredytowanie tych wydatków może być uzasadnione pod warunkiem, że wiemy, co kupić, za co kupić i mamy gdzie to zamówić, dodał ekspert. Trzeba też przewidzieć przyszłą spłatę tych zobowiązań. Konieczne są zatem takie inwestycje w obronność czy technologie z tym związane, które w przyszłości będą generowały wzrost gospodarczy. To z kolei pozwoli łatwiej spłacić kredyty zaciągnięte na finansowanie wydatków na obronność.

0: Konferencja była częścią Forum Nowego Przemysłu. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzyma kolejne środki na doposażenie oddziałów. Do lecznicy trafi prawie 650 tysięcy złotych z Ministerstwa Zdrowia. Pozwoli na zakup nowego sprzętu dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, wyjaśniła Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
1: Na OIOM trafią dwa aparaty USG oraz urządzenie do hipotermii zewnętrznej, ogólnoustrojowej, które u nieprzytomnych chorych na OIOM-ie służy do ochrony mózgu po nagłym zatrzymaniu krążenia.
0: Oddział zyska też asystor kaszlu, system do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego oraz pupilometr.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Kuria Bielsko-Żywiecka wyjaśnia przyczyny odwołania proboszcza z Grojca. Według niej ksiądz Józef Zborek stale przekraczał dozwoloną liczbę mszy i spalił księgi intencji mszalnych. Duchowny w swoim oświadczeniu podkreśla, że ofiary z dodatkowych mszy przekazywał do kurii. Jak zaznacza, parafię opuścił z poczuciem niesprawiedliwości, ale w duchu posłuszeństwa. Watykan podtrzymał decyzję o odwołaniu proboszcza. W obronie księdza 4 października protestowali parafianie, blokując biskupowi Romanowi Pindlowi wyjście z kościoła. Hierarcha opuścił świątynię po północy w asyście policji. Ksiądz Zborek pozostaje kapłanem i, jak podkreśla kuria, otrzymał propozycję dalszej posługi. Często różni, równoważni, Częstochowa. To konkurs adresowany do uczniów szkół średnich oraz studentów. To okazja do kreatywnego spojrzenia na historię i współczesność miasta, a także promowania szacunku, otwartości i dialogu. Zadanie polega na przygotowaniu scenariusza maksymalnie 3-minutowego filmu lub 1-minutowej rolki, wyjaśniła Agata Wierny z Urzędu Miasta w Częstochowie.
3: To są scenariusze, które mają dotyczyć tego, jak w Częstochowie przez lata wyglądało to, że mamy takie miasto, w którym teraz żyjemy. To jest zasługa różnych osób, różnych wielokulturowych historii związane z rodem, z jego historią i kulturą. To zapraszamy do składania swoich scenariuszy i prac na konkurs.
0: Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 października. Miesiąc później zaplanowano ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 października. Minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Prezydent spotkał się z sędziami w Trybunale Konstytucyjnym. Wiceministra edukacji w Trójce o nauczycielach w dniu ich święta.
6: Myślę, że to jest ten dzień, w którym powinniśmy podziękować. Podziękować wszystkim nauczycielom, którzy dbają o bezpieczeństwo każdego dnia dzieci.
5: Młoda Iranka umieściła wpis w internecie. Teraz grozi jej kara śmierci. Prezydent w Trybunale Konstytucyjnym przyjechał, żeby poznać szczegóły dzisiejszego zajścia, przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki. Przed Trybunałem trwał protest przeciwko dopuszczeniu nowych sędziów do pracy, w tym Macieja Berka, który złożył ślubowanie rano w Sejmie wobec prezydenta, ale bez obecności Karola Nawrockiego. Przed Trybunałem doszło do przepychanek policji z manifestantami. Szef Kancelarii Prezydenta mówi, że Karol Nawrocki spotkał się z sędziami.
7: Pan prezydent chciał, osobiście podkreślam, jako gwarant ciągłości władzy państwowej i również jako strażnik konstytucji, spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli obecni w czasie tego spotkania i którzy byli obecni w tym czasie w Trybunale Konstytucyjnym.
5: Kancelaria Prezydenta utrzymuje swoje stanowisko. Według niej sędziowie, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, nie są pełnoprawnymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk, odnosząc się do protestów przed siedzibą tej instytucji, zapowiedział, że już wkrótce wszyscy sędziowie będą mogli przystąpić do orzekania.
8: Państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój, aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
5: Donald Tusk dodał, że przywracanie praworządności i prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego to wypełnienie obietnic wyborczych. Nauczycielom, zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń w szkołach, należą się podziękowania, mówiła w Pulsie Trójki w Dniu Nauczyciela wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Odniosła się do serii ataków w polskich szkołach.

0: Myślę, że to jest ten dzień, w którym powinniśmy podziękować. Podziękować wszystkim nauczycielom, którzy dbają o bezpieczeństwo każdego dnia dzieci, jak również tym nauczycielom, którzy ryzykując swoje życie ostatnio wystąpili dokładnie w obronie dzieci i w obronie innych nauczycieli, jak również tego dyrektora szkoły, który zatrzymał chłopaka, który dokonał zabójstwa. Powiedzmy tym wszystkim nauczycielom dziękuję. Powiedzmy wszystkim nauczycielom, którzy każdego dnia pomagają rodzicom w wychowywaniu dzieci.
1: W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia Ministerstwo Edukacji przygotowuje pilny pakiet przepisów zwiększających bezpieczeństwo w szkołach. 23-letnia Iranka skazana na śmierć za obrazoburczy wpis w mediach społecznościowych. Młoda kobieta broni się, że była pod wpływem grzybów halucynogennych i prosi o łaskę.
2: Najma Amini ma 23 lata, ale swoich 24 urodzin może już nie doczekać. W więzieniu w irańskim Meszhedzie czeka na egzekucję za wpis w mediach społecznościowych. Nie wiadomo, na czym dokładnie złapała ją irańska cyberpolicja, bo tamtejsze media boją się nawet parafrazować wypowiedź kobiety. Wiadomo tylko, że miała obrazić proroka lub 12 imamów. W Islamskiej Republice Iranu grozi za to kara śmierci. 23-latka prosi o łaskę i broni się, że bluźnierstwa dokonała po zażyciu grzybów halucynogennych, co zmieniałoby wymiar kary do 74 watów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Za godzinę, jak w każdą środę, na naszej antenie premiera trzeciego odcinka serialu kryminalnego Zwyczajna Kobieta, który przygotowują dla nas Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk. Od ponad 5 lat pracują razem nad sprawą dotyczącą zabójstwa Janiny Kalińskiej.
3: 30 minut później Karolak mówi Janinie, żeby zadzwoniła do kuzynki Zofii i uprzedziła ją, że będzie musiała u niej przenocować. Idą razem do budki telefonicznej w pobliżu placu. Janina dzwoni. Karolak stoi obok i słyszy rozmowę. A potem bierze słuchawkę i mówi...
4: Cześć, Niunika.
5: A co będę miała za nocleg, Janki?
4: Otrzymasz buziaka.
3: Ta krótka wymiana zdań może nie ma większego znaczenia, ale mówi nam jedno. Kuzynkę Zofię i Karolaka łączą serdeczne relacje.
1: Po emisji nowego odcinka na antenie Trójki Kamil Bałuk i Justyna Mazur-Kudelska będą pełnić dyżur telefoniczny. Do 21.20 będą czekać na informacje dotyczące sprawy. Telefon to oczywiście 22 i 7 trójek. Poprzednich odcinków można posłuchać na stronie polskieradio.pl. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Wieczór deszczowy, zwłaszcza na wschodzie. Podobnie ma być w nocy i jutro. Od 4 stopni na południu do 8 nad morzem, a jutro od 9 do 15 stopni. Najcieplej i najpogodniej będzie na zachodzie.
6: Sponsorem programu.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko jest.

0: Minęła 20. Nauczyciele odrzucają propozycję 3% podwyżki płac i oczekują 15% wzrostu wynagrodzeń. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, jadąc drogą wojewódzką numer 934 na granicy Imielina i Mysłowic. Policjant z częstochowskiej drogówki zatrzymał po służbie sklepowego złodzieja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 3% podwyżka wynagrodzeń jest uwłaczająca. To policzek dla nauczycieli, stwierdziła w Radiu Katowice prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Aneta Mastalerz. Propozycję takiej wysokości wzrostu płac przedstawił rząd. Związkowcy z ZNP nie przyjęli tej oferty i oczekują 15% wzrostu wynagrodzeń.
2: Ja myślę, że wystarczyłoby wreszcie zajęcie się sprawą przez rząd naszej inicjatywy obywatelskiej Godne Płace i Prestiż Zawodu Nauczyciela, które mówią o powiązaniu wynagrodzenia nauczycieli z przeciętną w gospodarce w trzecim kwartale. I to już będzie nie tylko realny wzrost wynagrodzenia, ale będzie to adekwatne do tego, co dzieje się w sytuacji w kraju gospodarczej.
0: ZNP oczekuje też konkretnych rozwiązań w sprawie wynagrodzeń nauczycieli za godziny nadliczbowe i wycieczki szkolne. Obecnie brakuje ogólnokrajowego rozwiązania w tym zakresie. W Cieszynie wręczono tegoroczne nagrody imienia księdza Leopolda Jana Szersznika. Władysławę Magierę wyróżniono za twórczość artystyczną, księdza profesora Józefa Budniaka za upowszechnianie kultury, a Łukasza Konarzewskiego za ochronę kultury. Nagrody powiatu cieszyńskiego przyznawane są od 2002 roku, a od 2008 noszą imię Szersznika. Był on duchownym, uczonym, pedagogiem i kolekcjonerem. Założył muzeum w Cieszynie, a w 1802 roku stworzył jedną z pierwszych publicznych bibliotek na ziemiach polskich.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, jadąc drogą wojewódzką.

0: numer 934 na granicy Imielina i Mysłowic. Trwają tam prace remontowe, a ruch odbywa się wahadłowo. Wcześniej na odcinku drogi bliższym centrum Imielina zakończyły się prace wykonywane w ramach gwarancji. Przypomnijmy, pierwotny remont odcinka odbył się rok temu. Jak tłumaczy rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ryszard Pacer, w tamtym miejscu droga nie powinna ulec uszkodzeniu.
1: Jeżeli mamy na myśli te odcinki od skrzyżowania z ulicą Dobrą i Karola Miarki do Brata Alberta i dalej w kierunku Mysłowic, to one nie powinny się zepsuć. Na 100% było to związane z czy z wadą materiałową, czy z technologią, czy z warunkami atmosferycznymi, trudno to dociec.
0: Droga wojewódzka nr 934 będzie następnie remontowana po stronie Mysłowic. Będą utrudnienia, zapowiada rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Mysłowicach Anna Górny.
2: Jeżeli chodzi o organizację ruchu, to na pewno będą utrudnienia. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to wahadło. Najprawdopodobniej tak. Też prosimy o cierpliwość kierowców, ale ubytki są w tej chwili, myślę, że gorszym problemem niż te 2 tygodnie, które będziemy musieli postać w korkach.
0: Zgodnie z planem, prace na mysłowickim odcinku drogi wojewódzkiej nr 934 mają potrwać około 2 tygodni. Policjant drogówki zatrzymał po służbie sklepowego złodzieja. Do zdarzenia doszło w jednym z częstochowskich chlepów. Funkcjonariusz w czasie wolnym od pracy zauważył mężczyznę, który zabrał z półki alkohol oraz inne produkty, po czym bez płacenia opuścił sklep. Policjant ruszył za nim w pościg. Po zatrzymaniu podejrzany zachowywał się agresywnie. Po wezwaniu na miejsce patrolu 30-latek został przewieziony na komisariat. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Jeszcze pogoda. W nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego, miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni Celsjusza.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dron znaleziony na plaży w Karwi był polskiej produkcji. Większe statki będą mogły wpływać do Elbląga w połowie przyszłego roku. Branża lotnicza widzi potencjał rozbudowy połączeń Czech z Polską. To polski dron ćwiczebny, mówi o bezzałogowcu znalezionym na plaży w Karwi minister obrony. Polskie radio ustaliło, że w maszynie nie było wrażliwych informacji, które mogłyby wyciec w przypadku dostania się drona w niepowołane ręce. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że maszyna była wykorzystywana podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych nad morzem.
5: Ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustce. Poligon się znajduje nad morzem, obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
4: Drona znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w powiecie puckim. Pierwsze większe statki mają wpłynąć do elbląskiego portu w pierwszej połowie przyszłego roku. Tor wodny ma mieć wówczas 5 metrów głębokości i 20 metrów szerokości, zapowiada wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
6: Oczywiście, że on w jakimś wymiarze już działa, ten port morski Elblągu, ale pełną jego funkcjonalność uzyskamy w pierwszej części już w przyszłym roku.
4: Docelowo tor zostanie poszerzony do 36 metrów. Prace przygotowawcze są już zaawansowane, mówi dyrektorka Urzędu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszek-Sierczyńska.
7: Statki to prawdopodobnie będą mogły przepłynąć do Elbląga w pierwszej połowie przyszłego roku, bo będzie tak jakby ta węższa wersja tego toru już powinna być w połowie przyszłego roku gotowa.
4: Inwestycje finansuje rząd, a miasto odpowiada za rozbudowę infrastruktury portowej. Polskie porty, terminale kontenerowe i przewoźnicy promowali się w Czechach. Tematem Dnia Polskiej Logistyki zorganizowanego przez ambasadę w Pradze był również rozwój połączeń lotniczych między obu krajami.
8: Potencjał dalszej rozbudowy połączeń z polskimi lotniskami dostrzega Jiří Vyskocz, dyrektor wykonawczy sportu lotniczego w Pradze. Ważnym partnerem praskiego lotniska są według niego polskie linie lotnicze LOT. Pod względem liczby pasażerów należą do 10 największych przewoźników. Z kolei połączenie z Warszawą, obsługiwane do 5 razy dziennie, plasuje się w pierwszej trójce najczęściej wykonywanych rejsów z Pragi. Od uruchomienia połączenia lotniczego między Pragą i Warszawą mija w tym roku 80 lat. Jak podkreśla mój rozmówca, obecnie Warszawa jest nie tylko celem podróży, ale również ważnym węzłem przesiadkowym, który umożliwia pasażerom z Czech korzystanie z dalekodystansowej siatki połączeń lotu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
4: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: www.radiowrocław.pl.
1: Wieczór deszczowy, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Podobnie ma być w nocy. Jutro minimalnie w nocy 4 stopnie na południu, 8 nad morzem. Jutro od 9 do 15 najcieplej i najpogodniej na zachodzie.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Nie chodzę na ryby, nie czytam kryminałów, nie wpatruję się w szyby, nie przerzucam kanałów. Nie odwiedzam galerii, bezwiednie nie wydaję pieniędzy, zbędnie nie grywam w pokoju.

0: konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

0: Minęła 20. Nauczyciele odrzucają propozycję 3% podwyżki płac i oczekują 15% wzrostu wynagrodzeń. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, jadąc drogą wojewódzką nr 934 na granicy Imielina i Mysłowic. Policjant z częstochowskiej drogówki zatrzymał po służbie sklepowego złodzieja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 3% podwyżka wynagrodzeń jest uwłaczająca. To policzek dla nauczycieli, stwierdziła w Radiu Katowice prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Aneta Mastalerz. Propozycję takiej wysokości wzrostu płac przedstawił rząd. Związkowcy z ZNP nie przyjęli tej oferty i oczekują 15% wzrostu wynagrodzeń.
2: Ja myślę, że wystarczyłoby wreszcie zajęcie się sprawą przez rząd naszej inicjatywy obywatelskiej Godne Płace i Prestiż Zawodu Nauczyciela, które mówią o powiązaniu wynagrodzenia nauczycieli z przeciętną w gospodarce w trzecim kwartale. I to już będzie nie tylko realny wzrost wynagrodzenia, ale będzie to adekwatne do tego, co dzieje się w sytuacji w kraju gospodarczej.
0: ZNP oczekuje też konkretnych rozwiązań w sprawie wynagrodzeń nauczycieli za godziny nadliczbowe i wycieczki szkolne. Obecnie brakuje ogólnokrajowego rozwiązania w tym zakresie. W Cieszynie wręczono tegoroczne nagrody imienia księdza Leopolda Jana Szersznika. Władysławę Magierę wyróżniono za twórczość artystyczną, księdza profesora Józefa Budniaka za upowszechnianie kultury, a Łukasza Konarzewskiego za ochronę kultury. Nagrody powiatu cieszyńskiego przyznawane są od 2002 roku, a od 2008 noszą imię Szersznika. Był on duchownym, uczonym, pedagogiem i kolekcjonerem. Założył muzeum w Cieszynie, a w 1802 roku stworzył jedną z pierwszych publicznych bibliotek na ziemiach polskich.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, jadąc drogą wojewódzką nr 934 na granicy Imielina i Mysłowic. Trwają tam prace remontowe, a ruch odbywa się wahadłowo. Wcześniej na odcinku drogi bliższym centrum Imielina zakończyły się prace wykonywane w ramach gwarancji. Przypomnijmy, pierwotny remont odcinka odbył się rok temu. Jak tłumaczy rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ryszard Pacer, w tamtym miejscu droga nie powinna ulec uszkodzeniu.
3: Jeżeli mamy na myśli te odcinki od skrzyżowania z ulicą Dobrą i Karola Miarki do Braty Alberta i dalej w kierunku Mysłowic,

0: Więc to one nie powinny się zepsuć. Na 100% było to związane z czy z wadą materiałową, czy z technologią, czy z warunkami atmosferycznymi, trudno to dociec.
1: Droga wojewódzka nr 934 będzie następnie remontowana po stronie Mysłowic. Będą utrudnienia, zapowiada rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Mysłowicach Anna Górny.
2: Jeżeli chodzi o organizację ruchu, to na pewno będą utrudnienia. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to wahadło. Najprawdopodobniej tak. Też prosimy o cierpliwość kierowców, ale ubytki są w tej chwili, myślę, że gorszym problemem niż te 2 tygodnie, które będziemy musieli postać w korkach.
1: Zgodnie z planem prace na mysłowickim odcinku drogi wojewódzkiej nr 934 mają potrwać około 2 tygodni. Policjant drogówki zatrzymał po służbie sklepowego złodzieja. Do zdarzenia doszło w jednym z częstochowskich sklepów. Funkcjonariusz w czasie wolnym od pracy zauważył mężczyznę, który zabrał z półki alkohol oraz inne produkty, po czym bez płacenia opuścił sklep. Policjant ruszył za nim w pościg. Po zatrzymaniu podejrzany zachowywał się agresywnie. Po wezwaniu na miejsce patrolu 30-latek został przewieziony na komisariat. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Jeszcze pogoda, w nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego, miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni Celsjusza.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera. Po przepychankach przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego 3 osoby trafiły do aresztu. Samolot ukraińskiego prezydenta znów zaczął latać z Rzeszowa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował 2-miesięczny areszt dla 66-letniego Krzysztofa N. podejrzanego o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera. W niedzielę MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W Centrum Antyterrorystycznym ABW zwołano spotkanie przedstawicieli służb. Po południu poinformowano o zatrzymaniu 66-letniego mężczyzny. 3 osoby zostały zatrzymane w związku z demonstracjami i przepychankami przed Trybunałem Konstytucyjnym, potwierdził w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że spodziewa się kolejnych wniosków do prokuratury. Do przepychanek doszło, kiedy policjanci demontowali barierki postawione tam przez protestujących, żeby uniemożliwić wjazd Maciejowi Berkowi i innym wybranym przez Sejm sędziom. Maciej Berek złożył wcześniej w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, ale bez jego udziału. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski takiej formy ślubowania nie uznaje i nie dopuszcza sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Policja alarmuje, oszuści wrócili do metod na COVID. Grupy przestępcze wykorzystują sezon zachorowań i dzwonią do seniorów, podszywając się pod członków ich rodzin oraz pracowników szpitala. Tylko w ostatnim czasie swoje oszczędności, aby rzekomo ocalić zdrowie córki, oszustom przekazała 82-letnia mieszkanka z Kawiny koło Krakowa. Policji udało się odzyskać część pieniędzy i zatrzymać 1 osobę. To już kolejne tego typu oszustwo w ostatnim czasie, przestrzega Anna Zbroja z małopolskiej policji.
5: Wygląda to tak, że do osoby starszej dzwoni osoba, która udaje członka rodziny. Opowiada, że zachorowała, została zakażona wirusem COVID-19 i pilnie potrzebuje leczenia, antidotum, szczepionki, która jest bardzo kosztowna. Tutaj nie ma podanej górnej granicy kwoty. No, ile senior ma, tyle musi przekazać, aby ratować życie najbliższego.
4: Policja i pracownicy NFZ-u przypominają, że osoby objęte ubezpieczeniem nie muszą dodatkowo płacić za żadne formy terapii w szpitalach, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Kolejny etap prac w tunelu kolei dużych prędkości na łódzkiej Rytkini. Niemal wszystkie elementy tarczy TBM trafiły do tamtejszej komory startowej. Część elementów jest już złożona i czeka na start prac.
6: W komorze startowej na Rytkini znalazł się już najważniejszy osprzęt tarczy TBM, mówi Maciej Dudkiewicz z Portu Polska.
7: Opuszczono już m.in. napęd, który waży prawie 170 ton. Teraz pod ziemię trafiają kolejne części maszyny.
6: Przygotowania do drążenia tunelu idą zgodnie z planem. W kolejnym etapie do komory opuszczona zostanie głowica tarczy, która obecnie jest spawana. Tunel, który wydrąży składana tarcza, będzie wyjątkowy w skali Polski.
7: Będzie to najdłuższy i najszerszy tunel kolejowy w w Polsce wydrążony w jednym odcinku.
6: Będzie miał 4,5 km długości i średnicę 14 metrów. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
4: A tarcza ma rozpocząć drążenie tunelu wiosną. Najcenniejszy

0: Mniejsze zabytki dawnej biblioteki wrocławskich dominikanów można oglądać na wystawie w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ekspozycję Księgi są naszym orężem przygotowano z okazji 800-lecia obecności zakonu we Wrocławiu. Po raz pierwszy publicznie pokazano m.in. średniowieczne kodeksy, dawne druki i bogato zdobione rękopisy, mówi Adam Poznański z Biblioteki Uniwersyteckiej.
1: Rękopisy. Jeden fragment prawdopodobnie znany w Polsce. Jest to pergaminowy fragment kroniki Eusebiusza w tłumaczeniu świętego Hieronima, który w XV wieku został użyty do oprawy innego kodeksu, ale później okazało się, że te elementy do wzmocnienia oprawy są cenniejsze niż kodeks, którymi je wzmocniono.
0: Oryginały będzie można oglądać do końca roku po wcześniejszych zapisach. Władimir Zełenski ponownie korzysta z lotniska w Rzeszowie. Samolot prezydenta Ukrainy od kilku miesięcy wylatywał z mołdawskiego Kiszyniowa. Miało to związek z ochłodzeniem stosunków między Polską i Ukrainą. Jak dowiedziało się Polskie Radio, dziś podczas podróży do Londynu Władimir Zełenski wyleciał z Polski.
2: Z powodów bezpieczeństwa Wołodymyr Zełenski od początku wojny podróżował z Ukrainy do Rzeszowa Jasionki lądem, a stamtąd wylatywał do światowych stolic. W czerwcu jednak samolot Wołodymyra Zełenskiego zaczął bazować w Mołdawii. Nieoficjalnie powodem zmiany lotniska miało być zaostrzenie stosunków, które rozpoczęło się nazwaniem imieniem UPA jednej z ukraińskich jednostek i w efekcie odebraniem Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dziś po raz pierwszy od tego czasu ukraiński prezydent znów wyleciał z Polski. Potwierdziło to biuro Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy składa dziś wizytę w Londynie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Klimat. Jakość powietrza w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Lublińcu i Łomży jest umiarkowana. Poza tym dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 27% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie. Mateusz Foremniak.
4: Dobry wieczór. Za nami polski dzień na kortach w Szanghaju. Do gry w tamtejszym tysięczniku stanęły dzisiaj aż trzy nasze zawodniczki. Iga Świątek i Magdalena Fręk spotkały się w bezpośrednim pojedynku i tutaj górą 6-2 i 6-1 Świątek. W trzeciej rundzie czeka już na nią Amerykanka Kruger. Do tego samego etapu turnieju awansowała Maja Chwalińska. Ona 1-6, 6-1 i 6-1 okazała się lepsza od Marii Bołskowej. Trener tenisa Michał Gawłowski cieszy się z jej solidnej dyspozycji.
5: To jest zupełnie inna bajka dla niej sportowo w tej chwili, a to będzie też dobry turniej. No drugi, trzeci set już widać, że złapała swój rytm, że już przeciwniczka była, że tak powiem, dość mocno wybita z uderzenia. Nie gra się łatwo z taką zawodniczką, to trzeba umieć, to trzeba wiedzieć.
4: Łatwo nie będzie też w kolejnej rundzie, bo tam przed Chwalińską pojedynek z turniejową dziesiątką Iwą Jowicz. Z kortami w Szanghaju pożegnała się za to rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka, która nie dała rady Ann Lee. Tenisowo-hokejowym wynikiem zakończyło się spotkanie Lask Linz z Liverpoolem w drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przyjezdni z Anglii wejść do 3-5 bramek zobaczyli kibice w Rotterdamie, gdzie Feyenoord 3-2 ograł Como. Od 21 w innych stadionach najciekawiej powinno być w spotkaniach Rome z Realem i Manchesteru City z PSG. My pucharowych emocji możemy doświadczyć w piłce ręcznej i koszykówce. Szczypiorniści Industrii Kielce niestety na tarczy wrócą z Magdeburga, gdzie w Lidze Mistrzów przegrali 27-30. Od 20 minut trwa mecz Wisły Płock z Wardarem Skopie. Jak na razie Wisła prowadzi 11-6. Na koszykarskich parkietach porażkę w Eurolidze zaliczyły niestety zawodniczki AZS-u Lublin 61-85 z tureckim Emlak Konut. Ze zmiennym szczęściem w Mistrzostwach Europy w tenisie stołowym rywalizują nasi reprezentanci. Najlepiej prezentują się nasi dybliści, bo do ćwierćfinału awansowała para Wielgos-Brzyska oraz grająca ze Słowaczką Kukulkową Natalia Bajor. W singlu panów do drugiej rundy awansował Miłosz Redzimski, danej 4-1 z Martinem Forsetem na Sneksel Dzimski.
6: Wykorzystał swoją przewagę techniczną, taktyczną i też doświadczenie gry na arenie międzynarodowej, by tę grę wygrać. Natomiast poziom gry Miłosza jest jeszcze daleki od takiej swojej dobrej, wysokiej dyspozycji.
4: W kolejnej rundzie z tą dyspozycją sprawdzi się Słoweniec Darko Jorgić.
0: Jutro na zachodzie pogodnie, a na wschodzie przelotny deszcz. Od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: W Amnesty...
8: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 21. W Katowicach zaprezentowano specjalne raporty dotyczące wpływu lotniska w Pyrzowicach na gospodarkę regionu. Nie w Częstochowie, a w Krakowie odbędzie się 8. edycja świątecznego grania z Kubą Błaszczykowskim. Dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie mężczyzny w Wiśle trafiło do aresztu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ponad 5,5 miliarda złotych. Tyle wynosi roczny, szacowany ogólny wpływ lotniska w Pyrzowicach na gospodarkę regionu. To nie tylko zyski generowane przez ruch pasażerski czy towarowy. W Katowicach zaprezentowano dziś specjalne raporty dotyczące tego, jak lotnisko pobudza gospodarkę regionu. Jak powiedział Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem, port wpływa na wiele sektorów gospodarki.
2: Ten wpływ generujemy poprzez obecność tak dużego portu o tak rozległej działalności, bo tu mówimy nie tylko o ruchu pasażerskim, ale cargo i też o mechanice lotniczej. Też pokazywałem dzisiaj, jakim ważnym pracodawcą jesteśmy. Ponad 5 tysięcy osób zatrudnionych w Pyrzowicach i tylko w tym roku 400 nowych miejsc pracy.
0: Sama działalność portu wygenerowała prawie 272,5 miliona złotych bezpośredniego i ponad 140 milionów złotych indukowanego wpływu. W samym otoczeniu lotniska działa około 60 firm i instytucji. Pod hasłem Sztuka Wyboru w Częstochowie ruszyły warsztaty dla młodzieży. Mają one ułatwić znalezienie i utrwalenie pasji, które mają zastąpić niebezpieczne dla nich zachowania. To już 7. edycja tej akcji. Poruszymy wiele aktualnych tematów, wyjaśnił podkomisarz Kamil Sowiński z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Na temat najważniejszy, najpilniejszy ostatnich dni, czyli przede wszystkim mowa nienawiści, hejt, ale także uzależnienia, cyberzagrożenia, które ich dotyczą. To już nie są tylko warsztaty aktorskie, ale także warsztaty literackie i warsztaty muzyczne.
0: Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne pod hasłem Sztuka Wyboru w Częstochowie potrwają 3 dni. Efekty pracy młodzieży zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej na przełomie listopada i grudnia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nie w Częstochowie, a w Krakowie odbędzie się 8. edycja świątecznego grania z Kubą Błaszczykowskim, poinformowała Fundacja Ludzki Gest. Wydarzenie ma wymiar charytatywny i odbędzie się 27 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Jak powiedzieli organizatorzy, decyzja o zmianie lokalizacji podyktowana jest rosnącym zainteresowaniem publiczności oraz ograniczeniami dotychczasowego obiektu w Częstochowie. Dwóch chuliganów podejrzanych o pobicie mężczyzny w Wiśle trafiło do aresztu. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. 17 i 30-latek zobaczyli u pokrzywdzonego czapkę z herbem drużyny piłkarskiej. Postanowili poczekać na niego przed sklepem. Kiedy mężczyzna wyszedł, zaatakowali go i zabrali mu czapkę. Na miejsce wezwano pogotowie. Ratownicy przekazali informację o pobiciu funkcjonariuszom policji. Ci namierzyli sprawców, mówi Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej policji.
4: Do sprawy włączyli się też kryminalni z Cieszyna oraz policjanci z Katowic zajmujący się m.in. przestępczością pseudokibiców. Każdy ślad, każda informacja w tej sprawie były dokładnie sprawdzane. Ta intensywna, skoordynowana przede wszystkim praca przyniosła efekt. Po 2 dniach policjanci ustalili i zatrzymali podejrzanych.
0: Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni Celsjusza.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 9 zarzutów i 2 miesiące aresztu dla mężczyzny podejrzanego o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera. Maciej Berek zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie naruszenia jego nietykalności cielesnej przez Bogdana Święczkowskiego. Z okazji światowej premiery najnowszej powieści Olga Tokarczuk spotkała się z czytelnikami we wrocławskiej hali stulecia. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Warszawski sąd nie zgodził się jednak na wniosek prokuratury, żeby 66-letni Krzysztof N. spędził w areszcie 3 miesiące. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych i grozi za niego do 15 lat więzienia. Według prokuratury na razie nic nie wskazuje, by mężczyzna działał z inspiracji obcych służb, ale ten wątek jest jeszcze badany. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do obalenia ustroju i zmiany władzy przy użyciu siły. Zamach miał być w fazie przygotowywania. Maciej Berek zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o naruszeniu jego nietykalności cielesnej przez Bogdana Święczkowskiego, poinformował sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra. W TVP Info mówił, że prezes Trybunału fizycznie zablokował wejście Macieja Berka do części budynku przeznaczonej dla sędziów.
7: W czasie, kiedy ja byłem z panią sędzią Korwin-Piotrowską w strefie dla sędziów, doszło do sytuacji, w której sędzia Berek idący za mną został zatrzymany wręcz fizycznie przez pana sędziego Święczkowskiego. Może szarpnięty, uderzony, no nie widziałem tego, więc ale z tego, co słyszałem, to doszło do naruszenia nietykalności osobistej pana sędziego Berka poprzez działanie bezpośrednie pana sędziego Święczkowskiego.
6: Maciej Berek wraz z innymi sędziami pojawił się w Trybunale po tym, jak złożył w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. Prezes Bogdan Święczkowski takiej formy ślubowania nie uznaje i nie dopuszcza do orzekania sędziów, którzy złożyli je w takiej formie. Przed budynkiem Trybunału doszło do przepychanek protestujących z policjantami, którzy uniemożliwiali wjazd sędziów na teren Trybunału. Sędzia, świata jest za dużo, to tytuł najnowszej powieści Olgi Tokarczuk z okazji światowej premiery prawie 700-stronnicowej książki. Noblistka spotkała się z czytelnikami we wrocławskiej hali stulecia. Stolica Dolnego Śląska odgrywa jedną z głównych ról w powieści historii powojennych przesiedleńców. Bilety na spotkanie odebrać można było za darmo. Przyszło ponad 5 tysięcy osób. Duża część z nich miała już swoje egzemplarze nowej powieści.
8: Pani Olga pisze takie książki, które są z punktu widzenia językowego bardzo ciekawe.
9: Rano zniesiono embargo na zakup książki, więc udaliśmy się do najbliższej księgarni, żeby zakupić ją zawczasu.
10: To są takie klimaty, które mi bardzo odpowiadają i uwielbiam tę prozę.
6: Premiera nowej książki Olgi Tokarczuk jest częścią Bruno Schulz Festival, na którym przyznawane są nagrody Angelus. Około 100 tysięcy złotych straciła 30-latka z powiatu Ryckiego w Lubelskiem. Kobieta uwierzyła oszustom podszywającym się pod gwiazdę muzyki rozrywkowej, mówi Łukasz Filipek z ryckiej policji.
11: Przestępcy namówili ją do przekazania pieniędzy. W zamian obiecywali paczkę zawierającą 100 milionów dolarów oraz cenną biżuterię. Kobieta przez ponad miesiąc spłacała pieniądze na skazane konto, korzystając z różnych metod płatności. Gdy zorientowała się, że pada ofiarą oszustwa, powiadomiła policjantów.
6: Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przypomina o rozwadze przy inwestowaniu pieniędzy. Niemcy wprowadzą podatek cukrowy. Przyjęty przez rząd projekt ustawy jest jednak łagodniejszy od pierwotnej propozycji.
12: 26 eurocentów tyle będą płacić producenci napojów, jeśli w 100 ml ich produktu będzie więcej niż 5 gramów cukru, a jak będzie więcej niż 8, podatek wyniesie 32 centy od litra. Koalicjanci zrezygnowali z trzeciego, jeszcze wyższego progu. Projekt Ministerstwa Finansów zawiera też wykluczenia, między innymi najmniejsze firmy podatku płacić nie będą. Cel ustawy, czyli walka z otyłością, ochrona zdrowia dzieci i młodzieży oraz odciążenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych zszedł na drugi plan w obliczu krytyki przepisów ze strony m.in. krajów związkowych. Landy sprzeciwiły się nowemu obciążeniu dla przedsiębiorców oraz nadmiernej interwencji państwa. Jeśli Bundestag przyjmie ustawę, wejdzie w życie w połowie przyszłego roku. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro w zachodniej połowie Polski pogodnie, na wschodzie z kolei pochmurno i może padać od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie.

0: Minęła 22. O końcu cyfrowej smyczy mówiła na naszej antenie szefowa Okręgu Śląskiego ZNP. Adam Harasimowicz został powołany na stanowisko wiceprezydenta Zabrza. Zakończyła się modernizacja skrzyżowania na drodze krajowej nr 43 w powiecie chłobuckim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rodzic lub opiekun ucznia nie skontaktuje się z nauczycielem poza godzinami jego pracy. Takie rozwiązanie wprowadzili dostawcy dzienników elektronicznych. Prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Aneta Mastalerz, powiedziała w Radiu Katowice, że oznacza to koniec cyfrowej smyczy.
2: Nauczyciel swoją korespondencję od rodzica, dyrektora odbierze w swoich godzinach pracy. Cyfryzacja szkoły spowodowała, że zatarła się granica pomiędzy pracą, a tym życiem prywatnym. I badania przeprowadzone na zlecenie właśnie Związku Nauczycielstwa Polskiego przez Uniwersytet Warszawski na temat ryzyka psychologicznego i stresu w zawodzie nauczyciela pokazały, że tutaj jest duży problem.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego rekomenduje też wdrożenie w szkołach wewnętrznych regulaminów ograniczających komunikację służbową poza godzinami pracy. Ewa Weber i Jarosław Suszka nie są już wiceprezydentami Zabrza. Prezydent miasta Kamil Żbikowski przyjął dziś ich rezygnację. Ewa Weber pełniła obowiązki prezydenta Zabrza po odwołaniu Agnieszki Rupniewskiej z urzędu w referendum w maju ubiegłego roku. W późniejszym czasie ubiegała się o pełnoprawną kadencję, jednak przegrała w drugiej turze przedterminowych wyborów z Kamilem Żbikowskim. Nowy prezydent powołał ją na swojego pierwszego zastępcę. Pełniła tę funkcję rok. Jarosław Suszka sprawował urząd krócej, bo od stycznia miasto podziękowało samorządowcom za wykonaną pracę, jednak nie komentuje sprawy. Na stanowisko wiceprezydenta Zabrza został natomiast powołany Adam Harasimowicz. Poinformował o

0: tym rzecznik magistratu Rafał Kulik. Wcześniej był on m.in. wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Nazwisko kolejnego wiceprezydenta ma zostać ogłoszone wkrótce.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przygotowuje się do uruchomienia połączenia autobusowego do czeskiej Karwiny. Obecnie prowadzone są rozmowy w tej sprawie ze stroną czeską. Aby działać w zgodzie z prawem, takie połączenia wymaga odpowiedniego przygotowania, podkreślił przewodniczący MZK w Jastrzębiu-Zdroju Grzegorz Dulemba.
2: Ta cała konstrukcja transportowa wymaga tego, aby nasza MK, przewoźnik główny, podmiot wewnętrzny w MZK, otrzymał licencję na transport międzynarodowy, bo to już przed wjeżdżamy prawda, do Czech. Ta strona czeska załatwiana by była przez MZK, tak, ale płatności byłyby ze strony Czech do przewoźnika, ponieważ my jako MZK nie możemy obsługiwać przejazdów zagranicznych.
0: Jeżeli negocjacje zakończą się powodzeniem, połączenia do Karwiny mogłyby zostać uruchomione w ciągu kilku miesięcy. Zakończyła się modernizacja skrzyżowania na drodze krajowej nr 43 w powiecie chłobuckim. Jak informuje katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kosztem 2 milionów złotych przebudowano skrzyżowanie drogi krajowej z ulicami Północną i Południową w Lgocie. W ramach zadania na nitce w stronę Częstochowy powstał pas do skrętu w lewo. Poza tym zamontowano sygnalizację świetlną, doświetlono przejścia dla pieszych, przebudowano zatokę autobusową i chodniki. Zgodnie z wynikami generalnego pomiaru ruchu z 2025 roku każdego dnia przez to skrzyżowanie przejeżdża blisko 18 tysięcy pojazdów. No to jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie małe umiarkowane, później wzrastające do dużego, miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni Celsjusza.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiedział, że już wkrótce wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą mogli przystąpić do orzekania. Areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON-u. NFZ rozpoczął kontrolę w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z demonstracjami i przepychankami przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na razie prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie sprawdzające wobec Roberta Bąkiewicza i innych osób po protestach przed budynkiem. Do przepychanek doszło, kiedy policjanci demontowali barierki postawione tam przez protestujących, żeby umożliwić wjazd na teren Trybunału Maciejowi Wiberkowi i innym wybranym przez Sejm sędziom. Przywrócimy ład prawny, bo Polska zbyt długo funkcjonuje bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego, deklaruje premier. Odnosząc się do protestów trwających przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, Donald Tusk zapowiedział, że już wkrótce wszyscy sędziowie Trybunału będą mogli przystąpić do orzekania.
5: Państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój, aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
4: Prezydent Karol Nawrocki nie leci na jutrzejsze spotkanie prezydentów państw grupy Arajolosz w Słowenii. Powodem tej decyzji jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: W związku z tą sytuacją, która miała miejsce dzisiaj, a która można powiedzieć swoimi korzeniami sięga wielu miesięcy, pan prezydent uznał z uwagi na powagę tej sytuacji, że odwoła swoją wizytę w spotkaniu prezydentów państw Unii Europejskiej, która odbędzie się w dniu jutrzejszym i w pojutrze w Słowenii.
4: Zwolennicy prawicy protestują po zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie odbyło się w Sejmie bez udziału prezydenta. Maciej Berek i inni nowi sędziowie nie zostali dopuszczeni do pracy przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Przed budynkiem doszło do przepychanek.
7: Kiedy Maciej Berek i inni sędziowie przyszli rozpocząć pracę, protestujący wykrzykiwali antyrządowe hasła. W środku doszło do szarpaniny pomiędzy sędziami a nieuznającym ich prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim, o czym informował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
7: Prokuratura analizuje także zachowania protestujących, w tym lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza, którzy utrudniali pracę policjantów przed budynkiem

0: Występowali politycy PiS-u, w tym Przemysław Czarnek.
1: Prezydent, jeśli ma wątpliwości co do tego, to może badać, czy rzeczywiście wybór był zasadny.
0: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał na miejsce, spotkał się z prezesem Święczkowskim, ale nie z uczestnikami protestu. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Warszawski sąd nie zgodził się jednak na wniosek prokuratury, żeby 66-letni Krzysztof N. spędził w areszcie 3 miesiące.
3: Krzysztofowi N. postawiono 9 zarzutów, w tym przygotowań do zamachu.
4: Przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
4: Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
3: W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kusze i inne przedmioty przypominające broń, ale też konstrukcje, które mogły posłużyć do zamachu.
4: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych 15. Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
3: Nie jest znane uzasadnienie sądu, który zgodził się na 2-, a nie 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Rewolucja w systemie ostrzegania. Będziemy otrzymywać informacje o zagrożeniach bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych. Rząd porozumiał się z operatorami w sprawie budowy systemu Cell Broadcast. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w siedzibie resortu spraw wewnętrznych. Telefon w momencie zagrożenia zamieni się w syrenę alarmową, tak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
5: To coś, co zmieni nasze bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Zmieni bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o system ostrzegania, powiadamiania i też reagowania na różnego rodzaju kryzysy.
2: Obecnie otrzymujemy SMS-y, które wpadają do skrzynki wiadomości. Po zmianach pojawi się okno na całym ekranie. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca. Dziecko zmarło pod koniec września. Po 5 godzinach pobytu w szpitalu nie wykonano mu podstawowych badań, takich jak USG i RTG. O kontroli poinformował rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ-u Łukasz Jarocki.
6: Kontrolerzy NFZ byli obecni na miejscu, formalnie inicjując postępowanie dotyczące organizacji udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, jak również w obszarze realizacji umowy w zakresie pediatrii.
2: Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie podejrzenia, że lekarze narazili dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bo niewłaściwie je leczyli i nie przeprowadzili niezbędnej diagnostyki. Koniec pomocy dla Ukrainy i natychmiastowe zniesienie sankcji na Rosję. Tego ma się domagać rząd Saksonii-Anhalt. A decyzję w tej sprawie podjął parlament tego niemieckiego kraju związkowego, zdominowany przez skrajną prawicę. Uchwała Landtagu ma jednak znaczenie symboliczne, bo za politykę zagraniczną odpowiada rząd federalny.
7: To pierwsza niepersonalna uchwała przyjęta przez Landtag w nowym składzie. AfD chciała pokazać priorytety swojej polityki. Nie chcemy, żeby nasz kraj angażował się w tę wojnę, która nie jest nasza. Nie chcemy być gotowi na wojnę, chcemy być gotowi na pokój. Argumentował Ulrich Zygmunt, kandydat na premiera Landu. Na razie szefem lokalnego rządu jest Sven Schulze z CDU. Temat jest dużo bardziej złożony niż to wasze show zorganizowane w Landtagu. Skomentował chadecki polityk, podkreślając, że AfD nie reaguje nawet na rosyjski atak na lotnisko w Lipsku, należące częściowo do Saksonii-Anhaltu. Niektórzy z was będą kandydować do Bundestagu, ale właściwszym miejscem byłaby rosyjska Duma, mówił Olaf Meister z Zielonych w kierunku posłów skrajnej prawicy, a także prorosyjskiej partii BSW, która zapewniła większość do przyjęcia uchwały. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie. Mateusz Foremniak.
9: Środowy wieczór upłynął nam pod znakiem rywalizacji w europejskich pucharach. Ponieważ koszula bliższa ciału, na początek sprawdzamy, jak radziły sobie nasze ekipy. Powody do zadowolenia mają szczypiorniści Wisły Płock, którzy w Lidze Mistrzów 33-32 wygrali z Wardarem Skopie. Mniej powodów do satysfakcji mają mistrzowie Polski. Industria 27-30 przegrała na wyjeździe z potężnym Magdeburgiem. O tym, czego zabrakło do lepszego wyniku, mówi trener ekipy z Kielc Krzysztof Lijewski.
10: Zabrakło sił w ataku. Dochodziliśmy do sytuacji rzutowych, to niestety bramkarze, gospodarze dzisiaj stanęli na wysokości zadania. Tak to jest, jeżeli grasz z jedną z najlepszych drużyn na świecie, nie wykorzysta swoich szansy w ataku, zostaniesz ukarany.
9: Okazja do poprawienia dorobku w Lidze Mistrzów już za tydzień. Europejskie boje toczono dzisiaj również na koszykarskich parkietach. Z naszej perspektywy wyszło co najwyżej średnio.

0: W Eurolidze przegrały koszykarki AZS UMCS Lublin 61-85 z Elmach Konut. W Pucharze Europy wygrały za to koszykarki Politechniki Poznań 77-65 z Landerneau. Dorobek koszykarzy to wygrana Dzików Warszawa 94-80 z AEK Larnaka i porażka za Stalu Zielona Góra 71-74 z Patrioti Lewice w Pucharze Europy FIBA. Kontynentalny szczebel wyżej, bo w Eurocupie porażki 82-86 z Napoli doznał Śląsk Wrocław. Mimo dobrego występu kapitan Śląska Jakub Nizioł nie potrafił w stylu znaleźć ukojenia.
1: Przegrana jest przegrana. Wiadomo, styl zawsze trochę cieszy, bo to jest dobry prognostyk na przyszłość, natomiast dla nas nie zmienia to faktu, czy przegrasz 4 punktami, czy przegrasz 30, goście wyjeżdżają stąd z 2 punktami, a my zostajemy z niczym.
0: Okazja do poprawy, podobnie jak w przypadku szczypiornistów, już za tydzień. Bez polskich klubów, ale z udziałem naszych piłkarzy dokończono drugą kolejkę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Porto z Kiwiorem i Pietuszewskim w składzie przegrało na wyjeździe z Betisem 2-3. Metikesz dołożył swoją cegiełkę do wysokiej wygranej Aston Villi 6-0 z Fenerbahce. Już bez Polaków LASK 3-6 przegrało z Liverpoolem, Feyenoord 3-2 ograł Como, Szachtar 3-1 AEK Ateny, a Stuttgart 3-0 Slovan. PSG na wyjeździe rozbiło 4-2 Manchester City, Bodo Glimt wygraną 1-0 zakończyło swoją rywalizację z Borussią Dortmund, a w samej końcówce wygraną 4-3 w Rzymie z Romą wyszarpał Real Madryt.
2: Jutro w zachodniej połowie Polski pogodnie, a na wschodzie z kolei pochmurno i może padać. 9 stopni na wschodzie, 15 na zachodzie.
3: Autopromocja. 5 godzin.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: Minęła 22. O końcu cyfrowej smyczy mówiła na naszej antenie szefowa Okręgu Śląskiego ZNP. Adam Harasimowicz został powołany na stanowisko wiceprezydenta Zabrza. Zakończyła się modernizacja skrzyżowania na drodze krajowej nr 43 w powiecie chłobuckim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rodzic lub opiekun ucznia nie skontaktuje się z nauczycielem poza godzinami jego pracy. Takie rozwiązanie wprowadzili dostawcy dzienników elektronicznych. Prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Aneta Mastalerz powiedziała w Radiu Katowice, że oznacza to koniec cyfrowej smyczy.
2: Nauczyciel swoją korespondencję od rodzica, dyrektora odbierze w swoich godzinach pracy. Cyfryzacja szkoły spowodowała, że zatarła się granica pomiędzy pracą, a tym życiem prywatnym. I badania przeprowadzone na zlecenie właśnie Związku Nauczycielstwa Polskiego przez Uniwersytet Warszawski na temat ryzyka psychologicznego i stresu w zawodzie nauczyciela pokazały, że tutaj jest duży problem.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego rekomenduje też wdrożenie w szkołach wewnętrznych regulaminów ograniczających komunikację służbową poza godzinami pracy. Ewa Weber i Jarosław Suszka nie są już wiceprezydentami Zabrza. Prezydent miasta Kamil Żbikowski przyjął dziś ich rezygnację. Ewa Weber pełniła obowiązki prezydenta Zabrza po odwołaniu Agnieszki Rupniewskiej z urzędu w referendum w maju ubiegłego roku. W późniejszym czasie ubiegała się o pełnoprawną kadencję, jednak przegrała w drugiej turze przedterminowych wyborów z Kamilem Żbikowskim. Nowy prezydent powołał ją na swojego pierwszego zastępcę. Pełniła tę funkcję rok. Jarosław Suszka sprawował urząd krócej, bo od stycznia miasto podziękowało samorządowcom za wykonaną pracę, jednak nie komentuje sprawy. Na stanowisko wiceprezydenta Zabrza został natomiast powołany Adam Harasimowicz. Poinformował o tym rzecznik magistratu Rafał Kulik. Wcześniej był on m.in. wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Nazwisko kolejnego wiceprezydenta ma zostać ogłoszone wkrótce.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przygotowuje się do uruchomienia połączenia autobusowego do czeskiej Karwiny. Obecnie prowadzone są rozmowy w tej sprawie ze stroną czeską. Aby działać w zgodzie z prawem, takie połączenia wymaga odpowiedniego przygotowania, podkreślił przewodniczący MZK w Jastrzębiu-Zdroju Grzegorz Dulemba.
3: Ta cała konstrukcja transportowa wymaga tego, aby nasza MK, przewoźnik główny, podmiot wewnętrzny w MZK, otrzymał licencję na transport międzynarodowy, bo to już przed wjeżdżamy prawda, do Czech. Ta strona czeska załatwiana by była przez MZK, tak, ale płatności byłyby ze strony Czech do przewoźnika, ponieważ my jako MZK nie możemy obsługiwać przejazdów zagranicznych.
0: Jeżeli negocjacje zakończą się powodzeniem, połączenia do Karwiny mogłyby zostać uruchomione w ciągu kilku miesięcy. Zakończyła się modernizacja skrzyżowania na drodze krajowej nr 43 w powiecie chłobuckim. Jak informuje katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kosztem 2 milionów złotych przebudowano skrzyżowanie drogi krajowej z ulicami Północną i Południową w Lgocie. W ramach zadania na nitce w stronę Częstochowy powstał pas do skrętu w lewo. Poza tym zamontowano sygnalizację świetlną, doświetlono przejścia dla pieszych, przebudowano zatokę autobusową i chodniki. Zgodnie z wynikami Generalnego

0: pomiaru ruchu z 2025 roku każdego dnia przez to skrzyżowanie przejeżdża blisko 18 tysięcy pojazdów. No to jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie małe, umiarkowane, później wzrastające do dużego, miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni Celsjusza.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki, a zacznę od sporu polskiej sceny politycznej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie ma uprawnień, by odmówić przyjęcia ślubowania sędziego Trybunału wybranego przez Sejm, uważa rzecznik rządu Adam Szłapka. Wczoraj w Sejmie ślubowanie złożył Maciej Berek w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, ale bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego. Adam Szłapka w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że prezydent musi przyjąć wybór Sejmu, a sposób postępowania potwierdziła Komisja Wenecka oraz wcześniej Trybunał Konstytucyjny.
3: Potwierdziła to Komisja Wenecka, czyli specjalny organ Rady Europy, że uprawnione jest złożenie ślubowania w zastępczej formie pod warunkiem zachowania roty przysięgi. Takie ślubowanie musi być następnie przekazane prezydentowi Rzeczypospolitej w taki sposób, by mógł zapoznać się z jego treścią.
2: Kancelaria prezydenta z kolei podtrzymuje swoje stanowisko. Według niej sędziowie, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, nie są pełnoprawnymi sędziami Trybunału. Pięciorga tych sędziów, w tym Macieja Berka, nie chce też dopuścić do orzekania prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Wczoraj przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do przepychanek z manifestantami. Działania rządu skrytykował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Władza wykonawcza używa siły, używa służb, po to, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych, niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy, chciałem to podkreślić, podlegają tylko konstytucji.
2: Ślubowania Macieja Berka i czworga innych sędziów bez udziału Karola Nawrockiego nie uznaje prezes Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania sędziów, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem. Przed nami prawdziwa rewolucja w systemie ostrzegania. Nie będzie konieczności wysyłania SMS-ów, zamiast tego informacje o zagrożeniach będą dostarczane bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych. Będzie to możliwe w ramach porozumienia rządu z operatorami w sprawie powstania systemu Cell Broadcast. Telefon w momencie zagrożenia zamieni się w syrenę alarmową, tłumaczy szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Żyjemy w czasach, w których potencjalne zagrożenia pojawiają się niemal każdego dnia, mają charakter bardzo nagły, bardzo gwałtowny. Obowiązkiem państwa jest na to w sposób właściwie reagować.
2: Rząd planuje uruchomienie systemu za rok. Większość kosztów jego powstania poniesie państwo.
6: To są aktualności jedynki.
2: Londyn zapewnia Ukrainę o wsparciu i chce ratować jej relacje z Waszyngtonem. Premier Andy Burnham przyjął wczoraj Wołodymyra Zełenskiego, który w rozmowie z brytyjskimi mediami przyznał, że czuje się zdradzony przez Donalda Trumpa. To reakcja na porozumienie amerykańskiego prezydenta z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego diesla.
7: Dla brytyjskiego rządu to trudny dyplomatyczny test. Burnham zapowiada odbudowę porozumienia między Kijowem a Waszyngtonem. Londyn ogłosił też konkretną pomoc. Dostawy pocisków przeciwlotniczych za 45 milionów funtów. Część tego pakietu ma dotrzeć szybciej, jeszcze na najpilniejsze potrzeby przed zimą. Chodzi o brytyjskie rakiety wykorzystywane m.in. do zestrzeliwania rosyjskich dronów. Zełenski przyjechał jednak także po konkretną decyzję w sprawie pieniędzy ze sprzedaży klubu piłkarskiego Chelsea. Chodzi o około 2,5 miliarda funtów, które pozostają zamrożone po sprzedaży klubu przez Romana Abramowicza. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Tymczasem Bałtyk staje się jednym z hubów energetycznych Unii Europejskiej. Z przedstawionego w Sopocie raportu Polityki Insight wynika, że Morze Bałtyckie z peryferyjnego akwenu stało się jednym z kluczowych obszarów europejskiej transformacji bezpieczeństwa dostaw i ochrony infrastruktury krytycznej. Dyrektor zarządzający Polityki Insight Andrzej Bobiński mówi, że dla Polski oznacza to przesunięcie środka ciężkości energetyki z południa na północ.
8: Mówię tutaj o offshore, o energetyce jądrowej, o magazynach energii. To rodzi też rozwój gospodarczy, inwestycje i trochę zmianę strukturalną polskiej gospodarki, która zachodzi.
2: Autorzy raportu podkreślają, że nadmorskie porty, terminale i powstające elektrownie mają znaczenie nie tylko dla Polski, lecz także dla całego regionu.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Czwartek będzie pochmurny, w całym kraju miejscami może popadać deszcz, a w Tatrach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 9 stopni na wschodzie do około 15 na zachodzie Polski. Rano na północnym zachodzie kraju uwaga na mgły ograniczające widzialność do zaledwie 200 metrów.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: 8 minut po północy dziś.
2: Tu Radio Dźwięk.